0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Ostrzegaliśmy w ubiegłym tygodniu, że najbliższe brzaski będą nieco inne, trochę dziwne, bo zawsze jest dość dziwnie, gdy prowadzimy solo, ale występy solowe moje albo Weroniki to jest coś, na co muszą być Państwo przygotowani w najbliższych tygodniach. Dziś ja sam. Weronika buszuje w Sopocie, także proszę jej wypatrywać. Rozwiany włos, naręcze książek, to właśnie ona. Ja sam w studiu, choć i zawsze to podkreślam, nigdy tak naprawdę sam, bo jest realizator, tym razem Kajtek Strzelczyk, co też nie zdarza się często w sobotnie poranki. No a przede wszystkim są Państwo po drugiej stronie, także łączymy siły i do 10 jesteśmy razem. A to wszystko mówiłem ja, Patryk Rabiega.

0: Pogoda.
1: Słonecznie i bardzo upalnie. Tak w skrócie zapowiada się pogoda w ten weekend. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na Helu, około 31 w centrum do 34 na zachodzie. Także lato zaczyna się na poważnie. Ale nie tylko słońce mamy w pogodowym menu, bo synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. To głównie w Małopolsce i na Śląsku, także bardzo prosimy na siebie uważać i śledzić to, co dzieje się na niebie. To jeszcze szybki skok do Ameryki Południowej w Bogocie. O dziwo nie powinno padać i bardzo przyjemne 20 stopni. Buenos nie takie boskie tym razem, pochmurne i 14 stopni. A czy Rio jak zwykle rajskie? No oczywiście, pełne słońce i 28 stopni.

Hamish Hawk, 10 minut po siódmej. Jest sobota, 20 dzień czerwca, a to oznacza, szanowni państwo, że po raz ostatni słyszymy się wiosną 2026 roku, bo od jutra kalendarzowe lato. Kto się cieszy? Ręka do góry. I widzę oczami wyobraźni las rąk. Dzisiaj w Argentynie świętują Dzień Flagi. W Polsce Narodowy Dzień Powstań Śląskich. A gdyby państwo chcieli komuś złożyć życzenia, no to myślę, że na życzenia czekają. Adalbert, Baltazar, Benigna, Bogna, Bratomir, Edburga, Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, Jan Chrzciciel, Makary, Małgorzata, Rafaela i Rafał. I sprawdzimy Benignę, bo to imię mnie zaintrygowało. Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, odpowiednik męskiego imienia Benignus, Benigny, pochodzi od przymiotnika Benigna, oznaczającego dobroduszna, uprzejma, przyjazna i życzliwa. No to zupełnie jak nasza Weronika. A jeszcze Adalbert. Adalbert, imię męskie pochodzenia germańskiego, wywodzi się od słów oznaczających Adal, ród szlachecki, i Beracht, jasny, błyszczący, i oznaczało pochodzącego ze szlachetnego rodu. No to też jak nasza Weronika. Wszystko się pięknie składa.

To Fish, czyli mały powrót do przeszłości. Myślę, że dla wielu z Państwa bardzo, bardzo sentymentalny. Chcę powiedzieć, że to, że nie ma dzisiaj Weroniki, wcale nie oznacza, że nie będzie pocztówkowej wymiany dobra, więc już proszę sobie zapisać brzask@nowyswiat.online. To jest adres mailowy, pod którym czekam na Państwa wiadomości, szczególnie te głosowe, które przypomnę nagrodzę, w zasadzie za które wymienię się pocztówką taką fizyczną, wysłaną tutaj z siedziby Radia Nowy Świat przy Ostrej w Warszawie. Bardzo lubię dowiadywać się, gdzie Państwo są, co Państwo robią, w jakich okolicznościach przyrody, w jakich okolicznościach i momentach życia nas Państwo słuchają i w jakich momentach Państwu towarzyszymy. Także bardzo czekam na wszystkie wiadomości. brzask@nowyswiat.online.

A tak jakoś tym razem się ułożyło, także starocie muzycznie na razie grają w sobotnim Brzasku. Grupa Eagles wybrzmiała. To był dokładnie 1976 rok. Więcej o muzycznej przeszłości już wkrótce, bo jeszcze przed ósmą pojawi

i dziś mam dla Państwa wiersz o lecie, o początku lata. Krótki, ale myślę, że bardzo dosadny. Tuż przed dziewiątą sprawy przyrodniczo-klimatyczne przejmą antenę, czyli nasz kolejny stały punkt programu. I tym razem w centrum naszego zainteresowania będzie dyrektywa AAQD. Wiem, brzmi bardzo poważnie. I dobrze, że tak brzmi, bo to dyrektywa dotycząca jakości powietrza, także ultra poważna sprawa i ważna sprawa. Doktor Olga Wdowiczak z organizacji HIL Polska w tym temacie się pojawi. A później ruszymy do Włoch, na samo południe. Apulia po tym regionie kulinarnie i obyczajowo oprowadzi nas Magdalena Ciach-Baklasz, autorka przewodników, znawczyni Włoch, autorka, myślę, dobrze Państwu znanego bloga Italia poza szlakiem. A brzaskowy szlak na koniec zawiedzie nas oczywiście do krótkich zwierzeń. Adam Stasiak tym razem niespodziewane pytania zadał Antoninie Car, kompozytorce. No to co? To wstajemy w takim razie.

28 minut po siódmej. Wiem, że zawsze, gdy w sobotnim Brzasku wybrzmiewa Ewa Bem i spółka, to dla wielu z Państwa to jest taki budzik i sygnał, że czas rozpocząć weekend. No dzisiaj w takim razie wielu z Państwa ten weekend rozpoczęło 28 minut po siódmej. To też dobry moment, żeby zacząć przeglądać prasę. No i zacząłem oczywiście od faktu, nie mogło być inaczej. A tutaj w fakcie bardzo optymistyczna i taka dająca nadzieję historia ze zwierzakiem w roli głównej. Ten krótki artykuł zatytułowany jest "Policjanci uratowali jelonka", co już wszystko w zasadzie o tej historii mówi, ale proszę posłuchać. To miała być rutynowa interwencja po wypadku drogowym, kiedy jednak mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, województwo wielkopolskie, przyjechali na miejsce, zobaczyli niezwykle poruszający widok. Potrącona ciężarna łania wydała na świat młode, które bez pomocy ludzi nie miałoby szans na przeżycie. Policjanci nie pozostawili maleństwa na pastwę losu. Wspólnie ze świadkiem zabezpieczyli młode zwierzę. Na miejsce wraz z funkcjonariuszami przybył również specjalista zajmujący się pomocą dzikim zwierzętom. Następnie policjanci oraz specjalista przewieźli nowonarodzone ciele do lecznicy weterynaryjnej, gdzie zostało otoczone fachową opieką, relacjonują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Jak podkreślają, ogromne znaczenie w tym przypadku miała szybka reakcja świadka oraz współpraca wszystkich osób zaangażowanych w akcję ratunkową. To dzięki nim młode zwierzę dostało szansę na dalsze życie. Fantastyczna historia i taka, tak jak wspomniałem, dająca nadzieję i bardzo, bardzo optymistyczna. Także cieszę się, że w fakcie też takie artykuły się pojawiają. Natomiast za chwilę zabiorę Państwa, takie to będzie małe intro przed naszym cyklem kulinarnym, bo zabiorę Państwa do kuchni szefowej z gwiazdką Michelin, bo w Wysokich Obcasach bardzo dobry wywiad z Beatą Śniechowską. Beatą Śniechowską, czyli pierwszą polską szefową kuchni nagrodzoną niedawno gwiazdką Michelin. Ale najpierw nie królowa kuchni, tylko królowa pokoju, a w zasadzie królowa muzyczna, Florence and the Machine.

To sięgam po obiecane wysokie obcasy. Tu wywiad, który przeprowadziła Dominika Wantuch z Beatą Śniechowską. To jest szefowa kuchni w restauracji Baba we Wrocławiu, która otrzymała gwiazdkę Michelin. Beata jest pierwszą polską szefową kuchni, która no, może poszczycić się tym wyróżnieniem. Bardzo długi i bardzo, bardzo ciekawy wywiad z szefową kuchni w wysokich obcasach. Jednym z pytań, które Beacie zadała Dominika Wantuch, jest pytanie, czy zawsze chciała być kobietą w kuchni, czy zawsze chciała gotować. Tak. Pamiętam bardzo wyraźnie, że już jako sześciolatka chciałam gotować. Najpierw obserwować, pomagać, a potem chciałam się tego uczyć na poważnie. Po prostu pragnęłam być w kuchni. A kogo w niej podglądałaś? Babcię Adele w domu na Biskupinie we Wrocławiu. To był dom rodzinny mojej mamy, ale rodzice po ślubie przenieśli się do Zgorzelca. Babcia Adela była malarką. To ona nauczyła mnie, że jedzenie nie kończy się na smaku, że to także zapach oraz wszystko, co dzieje się wokół stołu. Kiedy przygotowywałyśmy dziczyznę, na stole pojawiały się pióra z bażantów. Wokół wisiały rysunki przywołujące las. Wszystko było częścią opowieści. Każdy detal miał znaczenie. Dzięki babci kuchnia była też przestrzenią bezpieczeństwa, komfortu, czarów i wyobraźni. Babcia Adela gotowała wybitnie. A jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z kuchni? Dopytuje Dominika. Placek drożdżowy. Zbierałyśmy z babcią Adelą płatki róż, później ucierałyśmy ciasto w makturze. Ono rosło, a dziadek miał zakaz wchodzenia do kuchni, żeby nie robić przeciągów. Babcia uważała, że ciasto opadnie i wtedy nic nie wyjdzie. Miała też zasadę, że placek upieczony rano musi zostać zjedzony do południa, bo najlepiej smakuje, gdy jest świeży. U babci Adeli zdecydowanie królowała ta pierwsza zasada, czyli masz wolność, robimy razem. Robiłyśmy wszystko razem, a babcia dawała mi totalną wolność, ale jednocześnie należała do pokolenia kobiet, które nie zdradzały swoich receptur. Powtarzała, że wszystko jest na oko. Na przykład zawsze wrzucała 2 ziarnka fasoli, piękny jaś do barszczu i ja do dziś nie wiem, dlaczego akurat 2. Babcia bardzo wcześnie pokazała mi ogromną paletę smaków. Zaszczepiła we mnie potrzebę ekspresji w kuchni, ale jednocześnie poszukiwanie smaków, które mi pokazała, okazało się dużym wyzwaniem. Co ciekawe, moja mama dostała od babci tę drugą szkołę i w dorosłym życiu nie gotowała ani zbyt dużo, ani zbyt dobrze. W ogóle dla moich rodziców gotowanie było czymś obcym. Efekt był taki, że ja już jako siedmiolatka potrafiłam przygotować cały obiad. Czasami był on udany, innym razem nie, ale nikt mnie nie ograniczał. Kuchnia była moim placem zabaw i polem do eksperymentów. No i prawdopodobnie, szanowni państwo, właśnie dlatego, że nie było ograniczeń i była taka nauczycielka jak babcia Adela, Beata Śniechowska może dzisiaj pochwalić się gwiazdką Michelin. 20 minut zostało do godziny 8:00.

0: Kajtek Strzelczyk dziś na brzaskowym pokładzie, więc reggae musi być. A co tydzień musi być także Mateusz Andruszkiewicz i mała podróż do muzycznej przeszłości.
1: Dziś mamy urodziny wokalistki, która w karierze miała okazję debiutować jakieś 4 razy.
2: Był sobie król, był sobie pasz.
1: Urodziła się na Manhattanie, potem przeprowadziła z rodzicami do Tokio, gdzie mieszkała do 6 roku życia. I o tyle jest to znaczące, że właśnie tradycyjną muzykę japońską i anime wspomina jako jedne z ważniejszych inspiracji. Gdzie przeniosła się po Japonii? Z powrotem do Stanów, do Greenwich w Connecticut, a studiowała na Uniwersytecie w Colorado. I choć miała wcześniej okazję grać w różnych zespołach, to właśnie na uczelni założyła ten najważniejszy w jej dorobku, z którym grała do 2017 roku. I dziś, gdy mówi się o początkach kariery Caroline Polaczek, zwykle zaczyna się od wątku bycia wokalistką Chairlift.
2: I tried to do handstands for you, I tried to do headstands for you, every time I fell on you.
1: Grupa rozpadła się pod koniec 2016 roku, a w 2017 grali ostatnią trasę koncertową. Caroline Polaczek zaczęła wtedy solową karierę, po raz trzeci. Tak jakby, bo solowe płyty wydawała już wcześniej. Wspominałem na początku o kilku debiutach, no więc był debiut z zespołem Chairlift. Był też jej solowy debiut pod pseudonimem Ramona Lisa, bo taki miała nick na Facebooku. Wydała wtedy płytę inspirowaną Rzymem. Mówiła, że chciała stworzyć coś, co będzie organiczne dla tego, co widziała z okna podczas pobytu na miejscu. Nie miała sprzętu, cały album zrobiła na laptopie, śpiewając do wbudowanego mikrofonu, robiąc to gdzieś w szafach czy wolnych garderobach podczas pożegnalnej trasy koncertowej z Chairlift. Album zatytułowany Arcadia wyszedł w 2014.

0: Potem był jeszcze jeden debiut, tym razem jako CEP, czyli inicjały od Caroline Elizabeth Polaczek. Płyta zatytułowana Drawing the Target Around the Arrow wyszła w 2017. I oczywiście to jeszcze nie ostatni debiut, bo przed nami jeszcze ten oficjalny jako Caroline Polaczek właśnie. Wreszcie. W 2019 roku wydała album zatytułowany Peng. Muzycznie na płycie Peng Caroline unosiła się gdzieś między brzmieniem indie a hyperpopem. I warto zaznaczyć, że w ciężkim okresie wyszła ta płyta, bo Caroline Polaczek nie miała wtedy wsparcia promocyjnego ani finansowego wytwórni Columbia Records. Jej drogi z labelem się rozeszły, jej drogi z partnerem też się rozeszły. Kończyła 34 lata i przeprowadziła się właśnie do Los Angeles, więc miała przed sobą zupełnie nowy rozdział, zarówno w życiu prywatnym, jak i artystycznym. Choć nie był to łatwy początek solowej kariery, to ten nowy rozdział był, jak pokazały kolejne lata, muzycznie bardzo ekscytujący. Złoty singiel So Hot You're Hurting My Feelings, bardzo witalna muzyczna relacja z Danem L. Harlem, trasa koncertowa z Dua Lipą Future Nostalgia Tour, nominacja do Grammy za współtworzenie singla Beyoncé No Angel, nominacja do Grammy za jej kolejną płytę Desire I Want to Turn Into You w kategorii Best Engineered Album, współpraca z Charlie XCX, 103 Point Never, Flumem, Blood Orange, piosenka do filmu A24, I Saw the TV Glow. Można by tak wymieniać długo, ale kalendarium ma swój limit czasowy, więc zakończymy je życzeniem, by przy okazji urodzin Caroline Polaczek ta lista wydłużała się jeszcze bardziej w kolejnych latach. A my nie w latach, a tygodniach kolejnych. Słyszymy się jak zwykle po godzinie 7. Za dziś pięknie dziękuję.
1: Mateusz Andruszkiewicz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. A do urodzinowego kalendarium ja jeszcze mam postscriptum, bo dziś 59. urodziny obchodzi Nicole Kidman. Jaka jest Państwa ulubiona jej rola? Który film zrobił największe wrażenie? Ja zdecydowanie najbardziej lubię Moulin Rouge.
2: Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All you-

Do Moulin Rouge dokładają państwo jeszcze film Godziny. Tak, to też była fantastyczna rola, jest fantastyczna rola Nicole Kidman. W tym filmie aktorka wcieliła się w Virginia Woolf. To jest zresztą rola nagrodzona Oscarem. Kajtek wspominał też o Batmanie, w filmie Batman Forever, w którym wystąpiła Nicole Kidman. No ja tu jeszcze podkreślę, że ostatnio bardzo dobre role Nicole gra w serialach, między innymi w serialu Wielkie Kłamstewka. Jeśli państwo nie widzieli, to takie małe intro przed pluszową zbroją. Bardzo, bardzo państwu polecam. Jeśli dobrze pamiętam, chyba są już 2 albo nawet i 3 sezony. W jednym z nich w drugoplanowej, ale też fantastycznej roli Meryl Streep. Także Nicole Kidman i Meryl Streep w jednym serialu. Tak, to zdecydowanie trzeba zobaczyć. No dobrze, zostawiamy muzyczną przeszłość, bo nówka sztuka dla państwa teraz. Kuba Folwarczny. Kojarzą go państwo na pewno małym palcem o próg. Graliśmy dużo i często, a teraz Szkło. Tak jest zatytułowany najnowszy singiel Kuby.

Kuba Folwarczny i kolejna zapowiedź jego debiutanckiej płyty. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny sobotniego brzasku, tak już. Akira Kosemura, nasz dobry znajomy z Tokio, i Devendra Banhart teraz. Devendra, który wczoraj pojawił się w audycji Kuby Ferlina. Bardzo, bardzo Państwu polecam tę rozmowę. To jest wywiad na kilka dni przed występem Devendry, który odbędzie się podczas tegorocznego Malta Festiwalu. Naprawdę rozmowa dwóch dobrych znajomych, chociaż Kuba z Devendrą oczywiście nie znali się przed rozmową. Fantastycznie to wszystko zabrzmiało, także polecam odszukać w podcastach Radia Nowy Świat.

0: czym jest ambisonika oraz jak zmieniać strukturę dźwięku. Już dziś, po 9:00, w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń, na te pytania odpowie
1: Antonina Car i jestem kompozytorką. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry po raz drugi. Patryk Rabiega, Kajtek Strzelczyk. Meldujemy się na brzaskowym pokładzie, a razem z nami muzycznie teraz Chaka Khan.

0: Pogoda.
1: Słonecznie i bardzo upalnie, tak w skrócie można podsumować to, co będzie działo się w pogodzie w dziś i jutro. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na Helu, około 31 stopni w centrum do 34 na zachodzie. Także ten początek lata naprawdę całkiem udany. Ale nie tylko słońce mamy w pogodowym menu, bo synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. To przede wszystkim w Małopolsce i na Śląsku, także bardzo prosimy na siebie uważać i śledzić wszystkie ostrzeżenia. Byliśmy w Ameryce Południowej na początku sobotniego brzasku, to tym razem sprawdzimy Azję. Bangkok zachmurzony i deszczowy, ale upalny. 33 stopnie pokażą dziś termometry. Bardzo podobnie w Manili, natomiast w New Delhi naprawdę piekło, bo tu temperatura przekroczy 40 stopni.

0: 9 minut po 8, no to zatrzymujemy się na kolejnym brzaskowym przystanku, tym razem przystanek z napisem Pluszowa Zbroja. Dla tych z Państwa, którzy być może słyszą to hasło po raz pierwszy, to jest moment, w którym dzielimy się swoimi zachwytami. Czymś, co nas zatrzymało w pędzie życia, czymś, co pozwoliło oderwać się od rzeczywistości i było taką, no właśnie, zbroją. Ciepłą, miłą, pluszową zbroją. To są książki, filmy, płyty, koncerty, wystawy, ludzie albo zachwyty przyrodnicze. Nie ma tu żadnych, absolutnie żadnych ograniczeń. Zazwyczaj, najczęściej są to zachwyty materialne, kulturalne. Chyba głównie dlatego, że to jest coś, co, tak mi się przynajmniej wydaje, najszybciej i najczęściej wpada nam w ręce i budzi taki autentyczny zachwyt. Powiedziałem, że to jest miła zbroja i taka pozwalająca na oderwanie się od rzeczywistości, ale bardzo często to wcale nie są miłe treści i bardzo często związane są z teraźniejszością, więc te nasze zachwyty to jest oczywiście pewna metafora. I tak właśnie jest w przypadku książki, o której dziś Państwu opowiem. Pewnie już część się domyśla, widząc w naszej ramówce imię i nazwisko, Jagoda Grondecka. Emirat to my. Jak talibowie odbijali Afganistan. Tak zatytułowana jest książka Jagody. To jest reportaż o życiu w Islamskim Emiracie. O życiu z punktu widzenia Europejczyka, o życiu okrutnie restrykcyjnym, o życiu w kraju, w którym rząd, a w zasadzie religia i religijne zasady wyznaczają i kontrolują niemal każdy aspekt rzeczywistości. Jagoda Grondecka jest iranistką. Jako dziennikarka wiele lat mieszkała i pracowała w Afganistanie. Na jej oczach po wycofaniu się wojsk międzynarodowych, głównie amerykańskich, w 2021 roku talibowie ponownie przejęli władzę i w książce Emirat to my opisuje cały ten proces oraz to, do czego to wszystko doprowadziło. I z jednej strony ten reportaż czyta się fantastycznie, jako taką po prostu literaturę i książkę z krwi i kości, a z drugiej strony no, człowiek momentami naprawdę nie może się nie denerwować i w czytelniku gotuje się krew, gdy na przykład dowiaduje się, że kobieta w Afganistanie sama musi udowodnić, że została zgwałcona i że jej zeznania w sądzie są warte połowę tego, co zeznania mężczyzny. Zresztą sytuacji kobiet Afganek Jagoda Grondecka poświęca w książce bardzo dużo miejsca. Z dnia na dzień po dojściu talibów do władzy kobiety straciły w zasadzie wszelkie prawa i dziś Afganistan jest piekłem dla kobiet. I to już od najmłodszych lat. Takim najnowszym przykładem, taką najnowszą odsłoną tego piekła jest dekret talibów wymazujący granicę wieku, w jakim kobieta, w jakim dziewczynka w zasadzie może zostać wydana za mąż. Wczoraj w audycji Cały Nasz Świat wyemitowaliśmy rozmowę z Jagodą Grondecką, ale mam dla Państwa jeszcze dwa fragmenty, które nie pojawiły się na antenie. W reportażu Emirat to my jest też część poświęcona aranżowanym małżeństwom. Proszę posłuchać Jagody Grondeckiej.
1: Zdecydowana większość małżeństw w Afganistanie, nawet w Kabulu, nawet wśród rodzin relatywnie nowoczesnych, zamożnych, zwesternizowanych, chciałoby się powiedzieć, królują właśnie małżeństwa aranżowane. Ja sama się w życiu natknęłam, naprawdę mogłabym na palcach jednej ręki policzyć pary, które inaczej wyszły ze sobą za mąż właśnie niż w wyniku takiego małżeństwa. I to często zupełnie nie znając się nawzajem i widząc się po raz pierwszy, na przykład w dniu ślubu albo dzień przed, albo ewentualnie spotkawszy się raz na kawę w towarzystwie rozmaitych innych krewnych przed tą uroczystością. Natomiast tak, jest to kolejny ogromny regres, jeśli chodzi o prawa kobiet, prawa dziewczynek. Plus znowu to jest taka sytuacja, w której prawo trochę się dopasowuje do tej rzeczywistości, bo kiedy talibowie doszli do władzy, zaczęły właśnie różne organizacje bić na alarm, że wzrasta skokowo liczba właśnie małżeństw nieletnich. Znowu chodzi tutaj głównie rzecz jasna o dziewczynki. I dlaczego tak było? Bo razem oczywiście z wycofaniem się społeczności międzynarodowej z Afganistanu w tej formie militarnej, zatem też poszło wycofanie się, jeśli chodzi o względy ekonomiczne. A 3/4 afgańskiego PKB, wydatków tego rządu, to były pieniądze, które płynęły po prostu od społeczności międzynarodowej, różnymi kurkami. One zostały wszystkie naraz gwałtownie zakręcone. Upadło bardzo wiele przedsiębiorstw, które działały tak naprawdę, żeby obsługiwać po prostu wojnę, którą tam toczyliśmy. Więc bardzo dużo ludzi z dnia na dzień straciło pracę. Zostały ucięte kompletnie środki na jakąkolwiek pomoc rozwojową, w tym właśnie mitygowanie znowu skutków tego kryzysu klimatycznego. Co powtarzam, ale myślę, że my sobie też nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo właśnie te najbiedniejsze kraje, w tym Afganistan, o nich się nie mówi często w tym kontekście, są niezwykle dotknięte właśnie corocznymi, już praktycznie ciężkimi suszami, później błyskawicznymi powodziami, co się wydaje zupełnie nieintuicyjne, ale kiedy gleba jest przez długi czas zasucha, później jak popada, to ona jest spękana i w ogóle nie chce tej wody przyjmować. Dokładnie, tak. Wtedy zaczynają się powodzie. Więc ludzie poza tym, że nie mają upraw, to jeszcze tracą majątki, bo mają po prostu podmywane domy. Więc rzeczywiście bardzo wiele rodzin w tej desperacji, jedyny sposób, żeby reszta rodziny mogła po prostu przetrwać, jaki widziano, to właśnie wydanie za mąż, sprzedanie jednej z córek, bo w Afganistanie funkcjonuje coś jak to jana, czyli cena za pannę młodą, którą po prostu dwie rodziny ustalają i ta rodzina oddająca właśnie dziewczynę po prostu przyjmuje te pieniądze. I to rzeczywiście zaczęło dziać się na pewno częściej niż działo się w przyszłości ze względu właśnie na tą sytuację gospodarczą.
0: Z wielu podobnych opowieści utkany jest reportaż Jagody Grądeckiej i chyba już państwo rozumieją, co miałem na myśli, mówiąc, że w trakcie lektury bardzo często gotuje się w człowieku krew. Ale to jest oczywiście perspektywa Europejczyka, perspektywa zupełnie innej kultury, której trudno jest zrozumieć afgańskie realia i to lektura książki Emirat to mi jeszcze bardziej uzmysłowiła. Natomiast co ważne i to bardzo chcę podkreślić, w tym reportażu jest też światło, jest też nadzieja, także jeśli chodzi o prawa kobiet i to też w rozmowie ze mną bardzo mocno podkreślała i chciała, żeby to wybrzmiało autorka książki.
1: W Afganistanie mimo wszystko są też kobiety, które wciąż są w stanie cokolwiek robić i że one szukają bardzo aktywnie tych dróg, że Afganki nie są takimi biernymi ofiarami, że chociaż przechodzą przez niewymownie trudny czas, bo nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić funkcjonowania w takiej rzeczywistości, to że one cały czas starają się wywalczyć dla siebie cokolwiek, co mogą w tym bardzo represyjnym systemie. I na przykład talibowie zaczęli otwierać nieco kraj na turystykę. I tak pojawiły się wraz z tym pierwsze afgańskie przewodniczki kobiety, które prowadzą grupy tylko kobiet, które przyjeżdżają do tego kraju, które również zapoznają je z miejscowymi kobietami, umożliwiają właśnie nawiązanie takich kontaktów. I znowu, chociaż to jest bardzo trudne, bo oni mogą podróżować na odległość większą niż określona, bez tak zwanego męskiego opiekuna i tak dalej, to te kobiety cały czas próbują. Cały czas są kobiety, które prowadzą biznesy. Nawet cały czas jakaś izba handlowa, wiesz, afgańskich bizneswomen. I one się tam faktycznie spotykają i te interesy prowadzą. Są kobiety, które wciąż pracują w sektorze prywatnym. To są bardzo często jedyne żywicielki rodziny. Więc te kobiety właśnie, one też mają, wiesz, swoją agendę. Nie poddają się, walczą. Nie chciałam też zabrzmieć jakoś niepoprawnie optymistycznie, łamane na naiwnie, ale myślę, że to wszystko są jednak takie dobre znaki, których trzeba się trzymać.
0: I z tych dobrych znaków też zbudowana jest książka Jagody Grądeckiej. Po więcej odsyłam państwa do reportażu Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Momentami czyta się tę książkę, jakby oglądało się film sensacyjny. Na przykład jest cały rozdział poświęcony ewakuacji mieszkańców z Kabulu, gdy okazało się, że talibowie zdobywają miasto. Jagoda Grądecka była jedną z wolontariuszek, które pomagały tę ewakuację przeprowadzić i jest w tym rozdziale taki niesamowicie wzruszający moment, jak sama Jagoda już w końcu zmuszona jest też uciekać i próbuje ratować swojego kota i kłóci się z żołnierzami, że ona bez kota nie wsiądzie do samolotu do Polski. Jest też na przykład opuszczona amerykańska baza wojskowa Bagram. Wiedzieli państwo, że za czasów misji w Afganistanie Amerykanie zrobili tam coś na kształt mini miasta, w którym były nawet ukochane przez żołnierzy restauracje i fast foody? Ja nie miałem o tym zielonego pojęcia i dzięki książce Jagody taką wycieczkę przez opuszczoną już dziś bazę Bagram także odbyłem. Książka absolutnie otwierająca oczy i niesamowite źródło wiedzy. I to jest taki mój największy zachwyt. Także bardzo, bardzo państwu polecam. Jagoda Grądecka, Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. No i oczywiście polecam też wczorajszy Cały Nasz Świat, a w nim rozmowę, taką już dłuższą rozmowę z Jagodą Grądecką. 19, w zasadzie już 20 minut po 8.

Mashru Leila. Muzycznie byliśmy nie w Afganistanie, a w Libanie, bo Liban w bliskowschodnim tu i teraz to też jest bardzo, bardzo ważne miejsce. Muzycznie będziemy też jeszcze dzisiaj w sobotnim Brzasku w Afryce, a wszystko dlatego, że niebawem kolejna edycja festiwalu African Beats, nad którym Radio Nowy Świat ma patronat medialny. Ten festiwal odbędzie się na początku sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą i będę miał dla Państwa kilka wejściówek na to wydarzenie, także już mogą Państwo szykować maile. Krzysiek Zalewski wczoraj opublikował nowy album, nowy stary album, bo to koncertowa płyta z piosenkami z jego ostatniego albumu, czyli Z głowy. I ten album, ten koncertowy album promuje najnowszy singiel zatytułowany Tak, Tak. I nie jest to cover Grzegorza Ciechowskiego. Proszę się nie obawiać.

Krzysztof Zalewski i Tak, Tak, to najnowszy singiel. Najnowsza propozycja od Krzysztofa. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że będzie można na ten utwór głosować w

liście, naszej radiowej liście Tip Top, także jeśli uważają Państwo, że to jest piosenka warta tego, żeby znalazła się w tej pierwszej dwudziestce, no to doskonale Państwo wiedzą, co robić i gdzie. Brzask małpa nowyświat.online to jest nieustannie adres, który też polecam Państwu do kontaktu ze mną. Czekam na głosówki, czekam na pocztówki głosowe, pocztówki papierowe czekają na wysłanie, także wymieńmy się pocztówkowym dobrem, a za chwilę puszczę do Państwa poezję, bo to zbliża się moment, kiedy w sobotnim Brzasku sięgamy po poezję. Dziś będzie wiersz autorstwa Jacka Mączki, ale zanim poezja, to jeszcze muzyka Neil Francis i Say Shishi.

Przystanek poezja w takim razie. Jacek Mączka, o którym już Państwu wspominałem, dziś się pojawi. To jest poeta, literaturoznawca, autor 10 książek poetyckich oraz wydanej przez Księgarnię Akademicką w Krakowie monografii Powidła dla Terezjasza. Mieszka w Górach Słonnych i myślę, że miejsce zamieszkania idealnie oddaje to, co Jacek, o czym Jacek Mączka pisze i jak te jego wiersze wyglądają. Sięgnę po tom zatytułowany Czwarta mgła Ruta i wybrałem dla Państwa dziś wiersz zatytułowany Początek lata, skoro jutro kalendarzowe lato oficjalnie się rozpoczyna, no to myślę, że idealniejszego momentu dla tego wiersza w sobotnim Brzasku w tym roku już nie będzie. Także proszę posłuchać, Jacek Mączka, Początek lata. Gdy ćwiczysz paranajamę, widzisz między palcem środkowym a serdecznym, jak w białych szortach i zielonej koszulce idzie po betonowych schodach. Nalewa świeżą wodę do miski dla psów. Jest 6 rano. Trzmiel krąży nad kwiatem lawendy. To tylko jedna z wersji rzeczywistości, którą podarował ci roztańczony umysł.

20 minut zostało do 9. To była oczywiście Tori Amos. A jeszcze tak wracając do poezji i do Jacka Mączki, którego wiersz dzisiaj Państwu zaprezentowałem, to napisała do nas pani Ania z Sanoka, ale obecnie poznanianka. Okazało się, że Jacek Mączka był jej nauczycielem w liceum, proszę sobie wyobrazić, w Sanoku właśnie. Jak pisze pani Ania, wspaniały człowiek, który pokazał nam świat książek, jakiego wówczas nie znaliśmy. Zawsze będę mu wdzięczna za otwarcie tych drzwi do świata. No i tak to się wszystko w sobotnim Brzasku pięknie łączy. Obiecałem Państwu krótką opowieść o African Beats, o festiwalu African Beats i to jest ten moment. Zapraszam Państwa, zapraszamy jako radio Państwa bardzo serdecznie w tym roku do Kawęczyna pod Warszawą na początku sierpnia. To będzie miejsce, w którym rozbrzmiewać będą afrykańskie etniczne brzmienia. Tegoroczny African Beats Festival odbędzie się między 7 a 9 sierpnia. African Beats to jest niezależny festiwal muzyczno-podróżniczy, chyba tak można go określić, inspirowany afrykańskim rytmem. W trakcie 3 dni będą koncerty, będą spotkania z podróżnikami, pokazy filmowe, warsztaty bębniarskie, będą sety DJ-skie, zajęcia dla dzieci, no ale przede wszystkim, tak sobie myślę, będzie wymiana fantastycznej energii. Jak już wspominałem, Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tegorocznej edycji festiwalu i mam dla Państwa kilka podwójnych wejściówek. Proszę się zgłaszać. brzask@nowyswiat.online. Dla przypomnienia, African Beats Festival, Kawęczyn pod Warszawą, 7-9 sierpnia. Żeby tak może trochę Państwu pobudzić wyobraźnię, jak to wszystko będzie brzmiało, no to jedna z gwiazd tegorocznej edycji, myślę, dobrze wielu z Państwa znana z naszej anteny, Fatoumata Diawara.

0: między innymi takie rytmy na początku sierpnia będą wybrzmiewać w Kawęczynie pod Warszawą. Przypomnę, 7-9 sierpnia African Beats Festival. Szczęśliwcy, którzy dostaną od nas wejściówki na to wydarzenie, mogą spodziewać się odpowiedzi mailowej, także proszę o odrobinę cierpliwości, bo maili przyszło naprawdę sporo. A tym z Państwa, którzy tym razem nie mieli szczęścia i nie powiodło się, jeśli chodzi o wejściówki na African Beats Festival, proszę się nie smucić, nic straconego. Jeszcze do sierpnia będzie szansa na otrzymanie biletów, bo na antenie Radia Nowy Świat African Beats Festival będzie pojawiać się regularnie. U nas teraz pojawi się klimat, cykl klimatyczny, bo zbliża się dziewiąta, więc sprawy klimatyczno-przyrodnicze powinny już przejąć antenę. Czyste powietrze. Chyba wszyscy zgodzimy się, że to coś, na czym szczególnie powinno nam zależeć. Niestety Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Tę jakość mają poprawić nowe przepisy, nowa dyrektywa AAQD, tak się skrótowo nazywa. O jej szybkie wdrożenie właśnie apelują eksperci, naukowcy, organizacje zajmujące się jakością powietrza, m.in. organizacja HIL Polska. Spotkałem się z przedstawicielką tej organizacji, z dr Olgą Wdowiczak, a naszą rozmowę zacząłem od prośby o wyjaśnienie, czym w ogóle jest dyrektywa AAQD.
1: Dyrektywa AAQD, czyli to jest z angielskiego Ambient Air Quality Directive, czyli po prostu dyrektywa o jakości powietrza. Ona została niedawno, no prawie 2 lata temu, zrewidowana i weszła w życie, tego co pamiętam, 11 grudnia 2024 roku. W związku z tym ta dyrektywa zbliża właśnie te poziomy zanieczyszczeń do poziomów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia. I tutaj mówię zbliża, dlatego że nie jest to całkowite sprowadzenie właśnie tych rekomendowanych poziomów do poziomów WHO. No i w związku z tym teraz Polska ma czas, żeby transponować, wprowadzić tę dyrektywę do polskiego prawa do 11 grudnia 2026 roku, w związku z czym do 2030 roku będą właśnie obowiązywać te nowe normy jakości powietrza, nowe, czyli też po prostu dla nas dużo zdrowsze.
0: Jakie to normy, gdyby Pani mogła tak już szczegółowo je opisać dla naszych słuchaczy?
1: Oczywiście, czyli na przykład tutaj, jeżeli mówimy o normach w AAQD, no to tutaj bierzemy pod uwagę m.in. pyły zawieszone, tak jak PM2,5 czy PM10, tlenki azotu czy też benzoapiren. I tutaj może już nie będę mówić o takich szczegółach, jeżeli chodzi o poziomy, ale tak tylko dam taki na przykład taki przykład, że tutaj, prawda, z tego co się tutaj orientuję, no to Światowa Organizacja Zdrowia na przykład w przypadku pyłów zawieszonych PM2,5 rekomenduje taki poziom 5 mikrogramów z tego co kojarzę. Natomiast w nowej tej dyrektywie AAQD to będzie około 10, co będzie też takim spadkiem o połowę, bo do tej pory było to 20, więc tutaj te poziomy właśnie tych pyłów zawieszonych i tych tlenków azotów i właśnie tego rekordtwórczego benzoapirenu, one będą tutaj obniżone właśnie, no i tak jak mówię, będą po prostu dla nas zdrowsze.
0: A czego się Państwo jako organizacja domagają w apelu, który kilka dni temu został wystosowany do polskich władz, a dotyczy właśnie tej dyrektywy AAQD?
1: No ten apel został podpisany przez ponad 100 właśnie ekspertów ochrony zdrowia, ale też instytucji, organizacji, w tym organizacji pacjenckich. I tutaj mówimy o tym, jak ważne są te właśnie pilne i skoordynowane działania na rzecz tego, żeby jak najszybciej te poziomy zanieczyszczenia powietrza w Polsce obniżyć. I tutaj właśnie eksperci właśnie razem z HIL wzywamy o to, żeby właśnie ta dyrektywa była w pełni i terminowo właśnie wdrożona do polskiego prawa, żeby tutaj nie było żadnych opóźnień, które dyrektywa w jakiś sposób umożliwia. Natomiast my tutaj wskazujemy, że właśnie do 2030 roku te poziomy zanieczyszczenia powietrza powinny zostać obniżone. Właśnie dlatego, że jakby to się nie wydarzyło, no to każdy czas, każdy rok opóźnienia to tysiące kolejnych przypadków chorób, tysiące kolejnych przedwczesnych zgonów, którym oczywiście można zapobiec. Oprócz tego oczywiście jakby wprowadzenie tej dyrektywy i wprowadzenie tych nowych zasad, jakby konieczne jest tutaj też zapewnienie odpowiednich środków, zarówno na poziomie tutaj krajowym, ale także unijnym, więc to finansowanie jak najbardziej powinno być odpowiednie. I tutaj też chciałabym wspomnieć, że właśnie korzyści finansowe związane z wprowadzeniem tej dyrektywy znacznie przewyższają koszty jej wprowadzenia. Tutaj takie opracowanie mówi, że to jest nawet 7 do 1, jeżeli chodzi o korzyści do kosztów wprowadzenia dyrektywy, więc to nie tylko koszty, jakby to nie tylko jest dobre dla naszego zdrowia, ale też w takim dłuższym terminie również są to korzyści gospodarcze, korzyści ekonomiczne. No i oczywiście też wzywamy, mówimy o tym, żeby te działania były międzysektorowe, tak? Czyli Ministerstwo Klimatu i Środowiska musi współpracować z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Finansów, z biurem oczywiście premiera, prezydenta, tak aby to zdrowie, zdrowe środowisko, czyste powietrze było priorytetem. No i też tutaj mówimy o tym, żeby to było wdrożone do takiej strategii zdrowia publicznego, którą mamy w Polsce, który nazywa się właśnie Narodowy Program Zdrowia, który jest przygotowywany w tym roku i od przyszłego roku powinien być już działać na kolejne kilka lat właśnie w Polsce. Więc to są nasze kluczowe tutaj postulaty w tym apelu.
0: A jak poważnym zagrożeniem dla zdrowia, dla nas jest zanieczyszczenie powietrza?
1: No myślę, że to już jest z jednej strony znana kwestia, z drugiej strony może jeszcze warto właśnie wspomnieć o tym, że właśnie tysiące badań naukowych, Światowa Organizacja Zdrowia, właśnie tutaj mamy szerokie potwierdzenie tego, że zanieczyszczenie powietrza wpływa zarówno krótko, jak i długoterminowe na właśnie takie negatywne skutki zdrowotne. Na przykład tutaj taką kluczową kwestią, o której może nie do końca się mówi, bo jak myślimy o zanieczyszczeniu powietrza, to myślimy o skutkach takich związanych z naszym układem oddechowym, ale tak naprawdę to choroby układu krążenia są takim głównym problemem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, czyli nadciśnienie tętnicze, które jest w Polsce, bardzo dużo osób na nadciśnienie choruje, miażdżyca czy jakieś arytmie, no i oczywiście w takim dłuższym zakresie jakieś udary czy zawały serca. Oczywiście zaostrzenie, a nawet pojawienie się u dzieci chorób takich jak astma czy też przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale też może mniej wiemy o tym, że to wiąże się też z zaburzeniami na przykład układu nerwowego, takiego bardzo prostego spadku koncentracji, bo właśnie wpływ na rozwój demencji, rozwój choroby Alzheimera, ale też na przykład cukrzycy, czy też oczywiście rozwojem nowotworów. No i niestety jest to też związane z przedwczesnymi zgonami. Niestety Polska dalej jest tym krajem w Unii Europejskiej, który ma jedno właśnie z najgorszej jakości powietrze. W związku z tym też te przedwczesne zgony To jest około 40-50 tysięcy przypadków rocznie w zależności od źródła. Też w Polsce jest to duży problem w porównaniu z innymi krajami Europy.
0: I o tym wszystkim opowiadała Państwu dr Olga Wdowiczak z organizacji HEAL Polska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nie wspomniałam, ale zaczynam od zagadki.
1: Sobota, godzina 10.
0: I bardzo się cieszę, że to już zostało powiedziane.
1: Bo teraz już wiadomo, że o koncert życzeń się rozchodzi. Już dziś przywitamy się z Państwem my.
0: Olga Bobienko
1: i Maria Zamachowska.
0: Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
2: Sobotni brzask.
3: Dzień dobry. Wybiła 9, a to oznacza ostatnią brzaskową prostą. Zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Patryk Rabiega, Kajtek Strzelczyk. Jesteśmy z Państwem do 10.

0: Pogoda.
1: Weekend będzie słoneczny i bardzo upalny. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na Helu, około 31 w centrum do 34 na zachodzie. Także lato naprawdę zaczyna się na poważnie, ale to nie wszystko, bo synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. To głównie w Małopolsce i na Śląsku, także bardzo prosimy na siebie uważać i śledzić ostrzeżenia. Wiem, że już pojawiają się alerty RCB o intensywnych opadach deszczu, silnym wietrze i burzach. Nie tylko u nas gorąco. W Paryżu 32 stopnie i pełne słońce. W Lizbonie bezchmurne niebo i 29 stopni. A w Rzymie powoli robi się piekielnie, bo dziś temperatura dobije do 36 stopni Celsjusza. Mimo gorąca my kierujemy się właśnie w stronę Włoch.

0: New Genia to co prawda zespół z Neapolu, a nie z któregoś z miast regionu, o którym teraz będziemy rozmawiać, ale myślę, że klimat włoski i tak udało się stworzyć. No to szanowni państwo, przenosimy się do Włoch. Razem z nami jest Magdalena Ciach-Baklasz, autorka bloga Italia poza szlakiem, podróżniczka, znawczyni Włoch. Dzień dobry, ciao!
1: Dzień dobry, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno. Niedawno ukazała się twoja nowa książka, Ciao Apulia, i o Apulii za moment porozmawiamy, ale zaczniemy od Toskanii, w której właśnie jesteś. Jak temperatura dzisiaj w Toskanii? Bo chyba zaczyna się robić piekielnie gorąco we Włoszech, prawda?
1: Zgadza się. Cały ten tydzień był już bardzo gorący i daje powoli do wiwatu, dlatego Włosi uciekają głównie nad wodę, gdziekolwiek mogą. Natomiast ten weekend rzeczywiście będzie trochę jak inferno, czyli jak piekielnie, będzie piekielnie gorąco, z uwagi na to, że są już w tej chwili takie temperatury powyżej 30 stopni. Na ten weekend zapowiadanych jest 36, mniej więcej tu, gdzie ja jestem, w Toskanii. Natomiast wiem, że będą miejsca, gdzie temperatura spodziewana to nawet 39 stopni.
0: Jak się żyje w takiej temperaturze? Czy to jest w ogóle do wytrzymania?
1: Myślę, że dla Włochów jest to bardzo do wytrzymania, bo oni od urodzenia się wychowują w takich temperaturach, dla nich jest łatwiej. Dla nas jest jednak to no, trudniejsze doświadczenie, więc jeżeli ktoś zamierza zwiedzać miasto, no to zdecydowanie polecam te najgorętsze godziny spędzić jednak gdzieś w cieniu, najlepiej nad wodą, nie szaleć. I w ogóle spędzanie tego czasu gdzieś, gdzie można liczyć trochę na bryzę, jest lepszym pomysłem, więc polecam plaże, polecam takie miejsca jak jeziora i zdecydowanie nie pchanie się do centrów miast między 12 a 16.
0: W Toskanii remontujesz, odnawiasz 500-letni dom. Wiesz, że to brzmi jak scenariusz filmowy?
1: Tak, ale ja sobie wymyśliłam, że skoro już zapadła ta decyzja, że kupujemy dom we Włoszech, to ja na pewno nie chcę we Włoszech mieszkać w jakimś blokowisku, tylko raczej właśnie w centrum historycznym. W związku z tym tak, okazało się, że znaleźliśmy, albo ten dom nas wybrał, bo ja lubię tak mówić, że ten dom nas wybrał. Okazało się, że dom ma 500 lat, jest w centrum historycznym małego, nieturystycznego miasteczka Campagnatico, to jest na południu od Sieny w Toskanii. No i rzeczywiście to już półtora roku, jak zapadła ta decyzja i jakby sfinalizowaliśmy ją. No a od pół roku jesteśmy w rusztowaniach i powoli prace się dzieją.
0: A jak się remontuje kilkusetletni włoski dom? Ile niespodzianek, żeby nie powiedzieć przeszkód, pojawiło się już w trakcie?
1: Użyłeś słowa klucz, niespodzianki, bo dokładnie właśnie tak jest. Jakby mój remont to przede wszystkim dach i elewacja. Elewacja pierwotnie nie była w planach, ale ponieważ okazało się, że koszt postawienia rusztowania jest tak duży, że lepiej zrobić od razu jedno i drugie. I okazało się, że na przykład elewacja, która jest podwójna od strony ulicy, czyli tak zwana fascia doppia, prawdopodobnie w ogóle cała elewacja nigdy nie była robiona od 500 lat, w związku z tym odnaleźliśmy w środku mnóstwo tuneli i siedlisk wszelakich myszy i pewnie jakichś innych rzeczy, ponieważ okazało się, że taka podwójna elewacja powodowała to, że miała zapobiec w jakiś sposób wilgoci i ona była wypełniona różnym, nie wiem, jakąś słomą, tego typu rzeczami, czyli świetne miejsce, żeby sobie myszki i jakieś inne gryzonie mogły zakładać swoje gniazda. I faktycznie mnóstwo resztek gniazd pracownicy wyciągnęli, a tunele były olbrzymie. Było coś po prostu, robili mi pracownicy wideo, bo nie mogli uwierzyć w coś takiego.
0: No czyli próbujecie się po prostu wprowadzić do domu, który już jest zamieszkany po prostu.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj muszę nawet powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona, jak śmiałe są myszy. ponieważ absolutnie nic sobie nie robiły z tego, że my tutaj próbujemy mieszkać. Mało tego, w elewacji miałam też mnóstwo gołębich rodzin, ponieważ były takie duże braki w kamieniu, gdzie one świetnie sobie gruchały, zakładały rodziny, pisklątka się wykluwały, więc pełna życia, można powiedzieć.
0: To zostawmy już na chwilę Toskanię i udajmy się na południe Włoch. Apulia to jest region, o którym piszesz w swojej nowej książce Ciao Apulia. Skąd w ogóle ta miłość nieuleczalna, jak piszesz w książce?
1: Myślę, że ta miłość może trafić jak piorun z jasnego nieba każdego, kto pojedzie Apulii, bo ten region ma w sobie coś takiego, że jak pojedziesz raz, to zapragniesz prawdopodobnie powrócić. I faktycznie jest tak, że mnie ujęła z jednej strony architektura, ale chyba najbardziej to, co mnie ujęło, to spokój. Spokój, zdecydowane zwolnienie, na spokojnie, nikt tam się nie spieszy. I jakby, kiedy człowiek pojedzie tam, to raz, że ta Apulia jest bardzo zróżnicowana, bo jest inna na południu, inna w tej części środkowej, a na północy to już w ogóle jest zupełnie inna. Więc jakby to urozmaicenie jest bardzo interesujące i ciekawe. A dwa, no, człowiek czuje tam jakąś zupełnie inną energię i czuje, że nie musi tak pędzić, nie musi tak zwiedzać szybko, żeby wszystko szybko, szybko zobaczyć. I to chyba jest coś, co najbardziej mnie ujęło w tym regionie.
0: Kto idzie powoli, ten idzie zdrowo i zajdzie daleko. To też cytat z twojej książki. Czy tej niespieszności, tego takiego właśnie slow life włoskiego można się nauczyć? Da się tego w ogóle nauczyć?
1: Wiesz co, w ogóle powiem ci tylko tyle, że ja całe życie trzymała się mnie taka maksyma festina lente, co w zasadzie spiesz się powoli, czyli w zasadzie jest dokładnie tym samym, co zacytowałeś, to jest takie znane włoskie przysłowie. I można, moim zdaniem, zdecydowanie można się nauczyć. Być może można tego, być może trzeba do tego trochę dojrzeć. Ale można się tego nauczyć, zwłaszcza kiedy chodzi się po takich ulicach apulijskich i widzi się, że no, nie trzeba tak pędzić. Można się zatrzymać, można porozmawiać z sąsiadką, można zagaić panią w sklepiku, że tak naprawdę to pędzenie wcale nie powoduje, że nasze życie jest lepsze, wręcz przeciwnie. Więc moim zdaniem można, tylko trzeba to zauważyć, trzeba trochę chcieć i trzeba zobaczyć, że to dobrze nam robi.
0: A czy niespieszność też można odnieść do kuchni, do kulinariów w Apulii?
1: Wiesz, to myślę, że tak. Prawdopodobnie są takie potrawy, które trzeba pilnować czasu, żeby na przykład nie przygotować chociażby makaronu. Bo jednym z takich włoskich takich sekretów jest między innymi to, że podają ten makaron al dente i dzięki temu też się nie tyje. Natomiast myślę, że tak, że zdecydowanie można też patrzeć na to przez pryzmat kuchni, ponieważ są takie dania, które właśnie wymagają czasu i które powodują, że jak są robione też w nieco taki spokojniejszym rytmie, to po prostu, szczególnie jeżeli chodzi o mięsa, to zdecydowanie tak, warzywa też na spokojnie lubią się dusić. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre potrawy, one muszą być robione szybko, bo czas ich przygotowywania jest po prostu krótki. Tak jak chociażby niektóre owoce morza.
0: A to jakie są takie kulinarne skarby Apulii? I wiem, że tym pytaniem pewnie otwieram skarbiec możliwości, bo każdy region Apulii to bogactwo smaków, ale może uda nam się wybrać jakąś taką reprezentację.
1: No więc jeżeli chodzi o reprezentację, to najbardziej popularna to jest oczywiście apulijska słynna pasta, czyli tak zwane orecchiette, czyli makaron w kształcie uszek. Czego może doświadczyć niemal każdy turysta, który pojedzie do Bari i przejdzie się kilkoma uliczkami, gdzie są panie, które lepią te uszka słynne nawet na ulicach i można takie świeżo zrobione, nawet można spróbować ich robić razem z tymi paniami. I rzeczywiście ten makaron bardzo często jest podawany w takiej formie cime di rapa, czyli z takim warzywem, które nie występuje w Polsce, natomiast wygląda trochę, można porównać trochę do naszej podświnki, natomiast jest gorzkawie w smaku. I to jest jedno z najbardziej takich popularnych właśnie dań. I polecam każdemu, żeby spróbować się przekonać do tego warzywa, ponieważ on jest w ogóle dodawany do wielu różnych dań. Apulia słynie też z bobu. Ten bób jest robiony tak jak nasze pire i też bardzo często z tym warzywem, więc też bardzo polecam. Generalnie na wybrzeżu zjemy mnóstwo owoców morza. I to jest coś, co bardzo polecam. Jak pojedziemy na przykład do Tarantu, to tam jest tak zwane mare piccolo, czyli ma takie małe wewnętrzne morze, które słynie z akwakultury, czyli z tego, że są tam hodowane małże. I rzeczywiście bardzo polecam pojechać do Tarantu właśnie, żeby spróbować małży pod wszelkimi postaciami. Natomiast owoce morza pod każdą postacią, można nawet w Bari pojechać sobie na poranne targowisko, gdzie można kupić, dlatego że oni jedzą je zarówno w takiej formie surowej, jak i przetworzone na wiele innych rzeczy. Także jeżeli chodzi o Apulię, to mamy i mięsa, i słynna focaccia barese. Czyli coś, co trzeba spróbować koniecznie, to jest przepyszny, tani street food. Panzerotto, tak samo słynny, bardzo dobry, smaczny i super tani street food. Taki gorący pieróg smażony na głębokim tłuszczu. W takiej podstawowej wersji jest to mozzarella i pomidory w środku. I trzeba uważać, bo jest strasznie gorący w środku, więc żeby się nie poparzyć. Jeżeli pojedziemy bardziej na południe, to oczywiście mamy też całe królestwo słodkich wypieków i bardzo polecam pasticciotto. Moim zdaniem to jest jedno z najpyszniejszych ciastek apulijskich, ponieważ jest wypełnione kremem. Wygląda trochę jak taka łódeczka. W środku jest wypełniona na przykład kremem cytrynowym i zamknięta od góry. I to się je najlepiej jeszcze na ciepło, jak jest świeżo zrobione. Bardzo też polecam, żeby spróbować w ogóle wypieków, bo one są niesamowicie dobrze. Jest puccia, czyli taka kanapka, też taki street food można powiedzieć, który można zjeść notabene między innymi z ośmiornicą. Więc to fajnie wygląda, bo jest taka duża, płaska bułka wypełniona warzywami i takimi wystającymi ośmiornicami. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest to bardzo, bardzo urozmaicony region i naprawdę polecam, żeby spróbować i pomidorów, i takich małych tarali, które są taką fajną przegryzką na przykład do wina, żeby spróbować również mięs, które są robione. Wiem, że latem to może niekoniecznie mamy ochotę na to, żeby jeść mięsa, ale polecam bardzo, żeby próbować wszystko, co jest takie typowo lokalne, bo mamy królestwo warzyw i owoców, jeżeli chodzi w ogóle o Apulię. Tak samo jest, co ciekawe, tam nawet świętują warzywa i owoce, bo jest na przykład święto karczocha. Więc
0: O
1: każda
0: proszę.
1: okazja jest dobra, żeby coś świętować w Apulii. Także

0: To był taki region osamotniony gdzieś tam zupełnie na południu. Nie było lotów, nikomu się tak daleko nie chciało jechać, więc tam naprawdę jechały osoby, które już były zdeterminowane, żeby zobaczyć Apulię, ją poznać. Wszystko się zmieniło w momencie, kiedy pojawiły się w Polsce, i to myślę, że to już będzie troszkę 10 lat, albo może nawet już troszkę więcej, kiedy pojawiły się bezpośrednie loty do Bari. I to zaczęło zmieniać sytuację, bo zaczęli Polacy latać do Bari, bo byli zaciekawieni, co to w ogóle jest, jak wygląda to miasto, jak wygląda w ogóle ten region. Zaczęli odkrywać region, wracali zachwyceni, zaczęli opowiadać swoim znajomym, żeby też polecieli i też zobaczyli. I tak naprawdę z czasem, całkiem niedawno doszły jeszcze loty do Brindisi, więc teraz mamy dwa jakby porty lotnicze, które są dostępne bezpośrednio z Polski. Więc nawet jeżeli mamy ochotę pojechać tylko na kilka dni, to jest możliwe, bo wsiadamy w samolot, 2 godziny później lądujemy, czy to w Bari, czy w Brindisi, i tak naprawdę mamy do wyboru, czy zwiedzamy te najbliższe okolice Bari, czy jedziemy trochę na północ, czy jedziemy trochę na południe. I w tym momencie, po tych już, myślę, blisko dekadzie, Apulia jest w tej chwili bardzo popularna i zrobiła się jednym z nawet bardziej popularnych regionów we Włoszech.
1: Zachęcamy Państwa w takim razie bardzo serdecznie, żeby wybrać się nawet na krótki wypad, na kilkudniowy wypad do Apulii, o kuchni, o obyczajach, o wszystkim tym, co mogą Państwo znaleźć na miejscu, opowiadała Magdalena Ciach-Baklasz, autorka książki Ciało Apulia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i do usłyszenia. Dzięki.
0: Dzięki, cześć.

Eels, Cup in Hand, to najnowszy singiel tej brytyjskiej grupy. Nie wiem jak państwo, ale ja już zacząłem szukać lotów do Apulii. Tak mnie natchnęły opowieści Magdaleny Ciach Backlash. A gdyby ktoś z państwa potrzebował jeszcze większą zachętę, by ten region Włoch odwiedzić, to mam kilka egzemplarzy książki Ciała Apulia. Można się zgłaszać brzask@nowyswiat.online. Zbliża się 9:30, za chwilę krótkie zwierzenia u Adama Stasiaka, tym razem kompozytorka Antonina Czar, ale wcześniej jeszcze pan George.

0: Dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami Antonina Car, kompozytorka. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: Cześć, bardzo dobrze. Jak wspomniałam wcześniej, bardzo się cieszę właśnie z udziału tutaj.
1: Czym jest ambisonika?
2: Ambisonika jest sposobem nagrywania dźwięku, sposobem na realizację dźwięku przestrzennego przy projektach audialno-wizualnych, która zawiera w sobie przestrzeń, miejsca. Nie spodziewałam się takiego pytania. Kumuluje przestrzeń w sposób rejestracji płaszczyzn w danym miejscu lub w pewnym zakresie i dzięki temu otrzymujemy imersyjne wrażenie przestrzeni, polegając tylko na bodźcu dźwiękowym.
1: Opowiedz mi w takim razie, czym jest dla ciebie struktura dźwięku i jak bardzo przykładasz wagę do struktury dźwięku w twoich kompozycjach?
2: Struktura dźwięku to jest według mnie taka pula, taki zestaw składowych, które właśnie budują pewne wrażenie. Na przykład ja lubię opierać się na strukturach, które na przykład słyszymy pod kątem wysokości dźwięku i wtedy odczuwamy ciepło, wrażenie komfortu bądź dyskomfortu, jeśli chodzi o takie doświadczenia ekstremalne, na przykład używając bardzo wysokich dźwięków albo bardzo niskich w różnym natężeniu, bądź też polegając na dźwięku, który jest złożony, który nie jest prosty, który zawiera alikwoty i który sugeruje nam coś więcej niż taki jeden instrument, którego bardzo łatwo możemy nazwać, bądź bardzo szybko możemy zidentyfikować źródło dźwięku. Ja lubię pracować z taką złożonością, że te struktury opierają się na czymś więcej niż ta domyślna wartość.
1: Słyszałem takie zdanie od kompozytorki oper Elżbiety Sikory, że najpiękniejszym dźwiękiem dla niej jest dźwięk kropel deszczu. A dla ciebie co jest najwspanialszym dźwiękiem?
2: Dla mnie najwspanialszym dźwiękiem jest szum, po prostu. I zdałam sobie sprawę z tego, kiedy byłam na Islandii. Zresztą właśnie byliśmy z Piotrem Kalińskim, pozdrawiam. I tam w przestrzeni, gdzie się wychodzi poza miasto, jest ta islandzka natura. W pewnym momencie znika dźwięk otoczenia. Jest coś takiego, że ta przestrzeń pochłania wszystkie dźwięki. I wtedy zdałam sobie sprawę, że tego szumu, tego dźwięku, takiego ambientu przestrzeni tak mi brakuje, że pozbawiło mnie to komfortu zupełnie w przebywaniu w miejscu, gdzie jest taka cisza. Czułam się po prostu jakby taka ogłuszona, więc ten szum mi zawsze towarzyszył, ponieważ po pierwsze właśnie wychowałam się i mieszkam nad morzem. I jest to dla mnie bardzo taki komfortowy dźwięk, czy to jest szum fal, czy szum po prostu otoczenia.
1: Grasz dzisiaj w Gdyni z okazji Dnia Morza. Powiedz mi proszę, czy w trakcie koncertu, czy pracy nad kompozycją ten szum może trochę rozpraszać?
2: Myślę, że właśnie na tym polega cały koncept. I właśnie jeśli chodzi o wydarzenie, bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj na bulwar w Oksywiu, gdzie będziemy grać. Najpierw ja będę oprawiała muzycznie czytania poezji, a później zagramy koncert w trio z saksofonem i z gitarą basową. Ale właśnie konceptem na ten koncert, założeniem tego koncertu jest właśnie wpisanie tego dźwięku w przestrzeń, gdzie ten szum morskich fal będzie się przenikał z muzyką graną na żywo. Jednocześnie przestrzeń jest zaplanowana w taki sposób, że będą podświetlone kutry rybackie i będzie można zanurzyć się po prostu w tym doświadczeniu historii nadmorskiej i tego, jak ten brzeg, ten pejzaż wygląda obecnie, jak ta historia wpisuje się w to, co głosy, co ludzie niosą i przekazują sobie nawzajem dzisiaj.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Malutkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z kompozytorką Antoniną Czar.
2: Jak się przekłada pojęcia wizualne na dźwięki?
3: Z doświadczenia najpierw studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, następnie zrobiłam dyplom ze sztuki nowych mediów, ze specjalizacją z grafiki i faktycznie gdzieś najpierw te media wizualne były mi bardzo bliskie. Jednak ta muzyka, która towarzyszyła mi od dziecka, w pewnym momencie zaczęła tak przeważać szale i zdałam sobie sprawę, że może nie tłumaczę dźwięki na melodię, ale mam bardziej taką wyobraźnię, że wyobrażam sobie przestrzeń. Tak jak widzimy miejsce, wyobrażamy sobie miejsce, to wyobrażamy też sobie, że w jakiś sposób obcujemy z tym miejscem. Gdzieś się przemieszczamy, bądź chcemy dotrzeć bliżej jakiegoś obiektu, miejsca w przestrzeni. To u mnie podobnie jest w muzyce. Ja wyobrażam sobie pewne zależności, które chcę ująć w moich kompozycjach pod kątem tego, że tutaj pojawia się jakiś element daleko i on tylko wprowadza taki charakter w przestrzeni, a coś na pierwszym planie nam opowiada może więcej melodią. Sugeruje nam bardziej właśnie formę muzyczną albo sugeruje nam pewną historię i emocje, a to, co dzieje się w tle, bądź możemy sobie wyobrazić na różnych płaszczyznach, gdzieś ma inne zadanie niż właśnie ten motyw przewodni.
1: A kiedy utwór jest gotowy?
3: To jest pytanie, które mam wrażenie trapi każdego artystę, muzyka i nie tylko muzyka, każdego artystę, ponieważ tak naprawdę pracując z dźwiękiem nie mam tutaj przed sobą płótna. Nie mam tak, że skończy mi się farba albo że skończy mi się miejsce na sztaludze. Gdzieś szczególnie w tym procesie pracy nad muzyką elektroniczną czy w formie komponowania na komputerze zawsze jest ten element, że można zrobić Ctrl-Z, cofnąć projekt, coś zamienić, doszlifować, jeszcze raz skupić się na nagraniu jednej partii. Powiedziałabym, że praca jest nieskończona, aczkolwiek często mam tak, że docieram do momentu, gdzie widzę, że warto się zastanowić i coś odjąć. I dla mnie takim wskaźnikiem może jest, że znajdę formę, która sama w sobie zawiera odpowiednio dużo, żeby właśnie przekazać to, co sobie wyobraziłam, a cała reszta, jeśli jest zbędna, to może się znaleźć być może na innym nagraniu albo w innym momencie. Dla mnie taka prostota ma więcej wyrazu i do tego dążę.
1: Jak w takim razie czerpać inspirację ze wszystkiego i tworzyć kompozycje inspirowane na przykład przyprawami?
3: Każdy artysta jest nieskończonym źródłem inspiracji i warto, żeby też doświadczać w taki sposób życia, żeby ta inspiracja dalej z nas wypływała, żebyśmy nie musieli sięgać, gdzieś schylać się, próbować dosięgnąć tego gdzieś z daleka, tylko żeby ta inspiracja przepełniała nas na tyle, że czujemy taką chęć, potrzeby tworzenia. I myślę, że naturalnie najróżniejsze rzeczy, które doświadczamy w życiu codziennym, ale też nasze różne zainteresowania, obcowanie być może z muzyką z różnych środowisk, czy z ludźmi, którzy nie tyle są związani z muzyką, co ogólnie ze sztuką, albo po prostu inspirują nas, jeśli chodzi o rozmowę, pewne podejście do codzienności nawet, jest czymś takim, co może nas obudzić też taką chęć do eksplorowania nowego tematu, próbowania nowych przypraw i przelewania tego na twórczość.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była kompozytorka Antonina Czar.
3: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.

I znów bardzo szybko to wszystko zleciało. Sobotni Brzask powoli dobiega końca. Kończy się już i to tak ostatecznie, no bo Brzask oczywiście za tydzień wróci, a to, o czym teraz chcę Państwu powiedzieć, już nie wróci, bo kończy się nasza radiowa teatralna przygoda, czyli Macki Miłości. Dziś pożegnanie z tytułem i ostatni spektakl. Dziś o 17:00 w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Patrzę właśnie na stronę teatru i dosłownie pojedyncze ostatnie bilety zostały, także jeśli Państwo jeszcze Macek nie widzieli, to bardzo serdecznie zachęcam. Więcej szans nie będzie. Więc może popołudnie w teatrze Last Minute usłyszą Państwo na przykład ten przebój w interpretacji aktorów i naszych radiowych koleżanek i kolegów.

0: No na pewno widzą i słyszą widzowie, którzy są w Teatrze Współczesnym na Mackach Miłości. Przypominam jeszcze tylko dziś o 17 w Teatrze Współczesnym w Warszawie. To będzie ostatni spektakl. Będą goście niespodzianki, także bardzo, bardzo Państwu polecam. Maria Zamachowska już w studiu, czyli jedna z naszych muz, tak? Muz, tak można to powiedzieć?
1: Przez grzeczność się nie zaprzeczę, dzień dobry.
0: Muz teatralnych, jedna z aktorek naszych radiowych, to aktorek biorących udział w Mackach Miłości. Czy jeszcze lubisz słuchać i śpiewać Króliczka? Czy już po tych wszystkich spektaklach masz trochę dość tej piosenki?
1: Wiesz co, to jest taki dualizm poznawczy, bo z jednej strony rzeczywiście jest to piosenka, która już, powiem tak, mocno osiedziała się w naszych głowach, ale jednocześnie jak już zejdziemy z tej sceny i wchodzimy do garderoby, to taka prywata drobna, ale myślę, że nikt się nie obrazi, wchodzimy do garderoby i już schodząc po schodach tam w tym teatrze są takie bardzo ciasne schody, żeby zejść do tych garderób. Wszystkie dziewczyny zaczynają śpiewać, czy kto widział, kto widział, kto widział, kto widział. I to rzeczywiście jakoś tak rozładowuje, że jak mamy zagrać dzisiaj, to, no to fajnie, chętnie sobie jeszcze pośpiewam.
0: No to jest taka piosenka rzep, która jak się przyczepi do człowieka, to już nie chce się odczepić przez bardzo, bardzo długo. Powiedz jeszcze, co ty najbardziej zapamiętasz z tych kilku miesięcy, w trakcie których Macki Miłości były na deskach Teatru Współczesnego.
1: No więc pierwsza rzecz jest przypominajką taką właściwie, przypomniałam to sobie wczoraj, bo a propos tych schodów, tam też jest taka sytuacja, że kończymy jedną piosenkę i dosyć szybko musimy się przetransferować na inną stronę sceny, więc musimy szybko po kolei, jest nas czworo, Adam, Kacper, Zuza i ja. Ja przeważnie idę ostatnia za Zuzą, która już odpina sobie koronę, w międzyczasie musi założyć coś innego na głowę. Ja również i ten widok Zuzy właśnie idącej i rozpinającej sobie tę koronę przez te ciasne schody, które jeszcze tak tupią, łupią fajnie, to będzie jedna z tych rzeczy, a druga rzecz kulisy. W tych kulisach po prostu robimy takie głupotki, tańczymy, miny stroimy, dośpiewywamy, także tego mi będzie rzeczywiście brakować. Myślę, że to zapamiętam najbardziej.
0: Mackie Miłości, dziś o 17:00, po raz ostatni w Teatrze Współczesnym. Tak jak wspomniałem, są jeszcze dosłownie pojedyncze ostatnie bilety, także kto nie widział albo kto jeszcze chciałby jeszcze raz zobaczyć, to bardzo serdecznie Państwu polecamy. Maria za chwilę przywita się z Państwem w koncercie życzeń, który poprowadzi wspólnie z Olgą Bobienko. Ja za dzisiejszy sobotni brzask już bardzo, bardzo dziękuję. Za tydzień znów będzie inaczej, za kolejny tydzień jeszcze inaczej. Ja w brzasku pojawię się dopiero pod koniec lipca. Proszę nie bić, ale urlopy, wakacje i tak dalej, no muszą Państwo mi wybaczyć i zrozumieć. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za moc dobrej energii dziś. Proszę się trzymać w te upały. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Suki rodziły, po krzakach, po śmietniskach, bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć, zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej, Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Prezydent Polski odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA.
2: Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną, uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania, uderza w przekonanie, że prawda może być wspólnym językiem naszych narodów.
1: Najwyższe polskie odznaczenie ukraiński przywódca otrzymał 3 lata temu z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i jest już reakcja Kijowa na decyzję Karola Nawrockiego. Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się przyznanego mu w zeszłym roku Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Kryło Budanow stwierdził, że prezydent Polski dopuścił się aktu wrogości wobec narodu ukraińskiego. Niespokojna noc w wielu miejscach na zachodzie Polski. Po burzach Straż Pożarna interweniowała ponad 1100 razy, najwięcej w województwach wielkopolskim i lubuskim. Służby apelują o ostrożność podczas burz i silnego wiatru. Więcej o pogodzie za chwilę. W serwisie Teraz Wielkopolska problemy okazały się poważniejsze niż się wydawało. Pociąg uszkodził sieć trakcyjną między Nowym Tomyślem a Opalnicą. W dodatku na innym torze trwa remont i to oznacza, że przez uszkodzony 1 kilometr sieci pociągi w ogóle nie jeżdżą między tymi dwoma miastami. Część pociągów, w tym te z Poznania do Berlina, muszą jechać naokoło przez Szczecin, a za niektóre pociągi przewoźnicy puścili autobusy zastępcze. I tak może być przez cały weekend do poniedziałkowego poranka. Kolejarze radzą, by przed podróżą sprawdzić informacje na stronach przewoźników. I jeszcze obiecana pogoda, jak mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, sobota to kulminacja upałów i wzrost ryzyka gwałtownych burz.
3: Sobota zapowiada się jako ten najgorętszy dzień weekendu, bo na zachodzie kraju temperatury będą dochodzić do 35 stopni, w centrum do 31, na północnym wschodzie do 28 stopni. Przez większość część dnia nad znacznym obszarem kraju trzyma się gorąca i wilgotna masa powietrza. Jednocześnie od zachodu nasuwać się będzie aktywna strefa frontu atmosferycznego i prognozowane parametry atmosfery wskazują na możliwość rozwoju silnych burz.
1: Mieszkańcy części Polski dostali nad ranem SMS-y z ostrzeżeniami przed burzami. Dziś od 27 stopni w Suwałkach do 29 w Lublinie i Warszawie. 30 stopni mamy mieć w Kielcach, 31 w Trójmieście. I to nie koniec, 32 stopni spodziewamy się w Krakowie i Katowicach oraz Koszalinie, 33 w Szczecinie i we Wrocławiu, a największy upał będzie w Zielonej Górze, tam dziś nawet 34 stopnie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Więc tak, to jest koncert życzeń. Po mojej lewej stronie siedzi Olga Bobienko.
1: Po mojej prawej stronie siedzi Maria Zamachowska.
0: Jak już kiedyś tutaj doszliśmy do wniosku, że właściwie po mojej prawej, ale po twojej lewej, czyli po mojej lewej właściwie też siedzi Kajtek Strzelczyk dzisiaj.
1: Przy telefonach za to dyżuruje Marta Boroń i zaczynamy właśnie, jak wspomniałaś, koncerty życzeń, czyli będziemy, a przynajmniej mamy taką nadzieję, że uda nam się spełnić wszystkie państwa muzyczne życzenia.
0: Tak, tak. No i teraz może powiedzmy sobie, jak to zrobić, żeby takie życzenie mogło zaistnieć. Otóż są na to dwa sposoby, a nawet dwa kanały komunikacyjne, czyli telefon pod numerem +48 224 280 280.
1: Jest to również adres mailowy, pod który mogą Państwo pisać wiadomości, czyli koncert życzeń@nowyswiat.online. Tutaj nie ma ani jednego polskiego znaku w tym, co trzeba wpisać.
0: Ale niestety muszę poprawić. Koncert.życzeń.
1: Przepraszam. To ja się też poprawię w kolejnych naszych wejściach, łączeniach. Nie przejmuj
0: się, to się zdarza. No i powiedzmy sobie jeszcze, że nas widać oczywiście, jak co sobotę o godzinie 10. Mogą Państwo wejść na stronę. Po zalogowaniu tam jest transmisja i można podejrzeć, co dzieje się w studiu, w jakie kolory jest dzisiaj przybrane. To wszystko jest inwencja Kajtka. No i może jeszcze powiedzmy, skąd Time of the Season na początek? To chyba jest oczywista oczywistość, czyli jutro rozpoczynamy lato 2026. W związku z tym postanowiłyśmy tak przywitać to tu.
1: A to lato 2026, to jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym od Piotrka Topolińskiego, już zaczęło się na pełnej w Polsce, więc odczujemy to wszyscy i dzisiaj, i w najbliższych dniach.
0: Tak jest. No ale przejdźmy do życzeń, bo po to się tutaj spotkaliśmy. I cóż, pan mąż Adam napisał wiadomość i pan mąż Adam napisał tę wiadomość 2 dni temu i w dodatku podbił dzisiaj, żeby się gdzieś nie zapodziało. I pisze tak: kochane Erene, niniejszą prośbę o urodzinowe życzenia dla mojej żony Uli. Chciałem się zrewanżować za jej koncertowo-życzeniową niespodziankę z zeszłego miesiąca. Dedykacja poparta mocnym uderzeniem AC/DC sprawiła mi wielką przyjemność i tutaj mamy tak: Mysiu, 100 lat. Obiecuję, że dziś zrobię wszystko, o co prosisz. Jesteś the best. Dawaj dalej radę w nowej robocie, tam też jesteś the best. W prawie 30. rocznicę koncertu Tiny na Warszawskiej Gwardii byłaś na nim i wracałaś po nocy na piechotę pod Halę Mirowską. Proszę o utwór, rzecz jasna, Simply the best. Buziaki, podpisano mąż Adam. PS numer 1. Chcesz przeczytać może?
1: Korzystając z okazji, gorąco pozdrawiam też Luśkę, Żbików i Pikusiów. Mhm. PS 2. Za tydzień postaram się was zaatakować raz jeszcze o...
0: Tak, nie, nie, proszę państwa, Tina Turner i Simply the Best dla pani Uli. Wszystkiego dobrego.

0: to jest myśl do przekazania na antenie, bo przed chwilą wszyscy ci, którzy mogą nas podglądać na naszej stronie radionowyświat.online, tam też patroni oczywiście mogą zerkać, co się dzieje w studiu w trakcie utworów, ale też teraz, kiedy mówimy, no właściwie kiedy ja mówię te słowa. I przed chwilą powiedziałaś co, Mario?
1: Że właściwie zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie dorobiliśmy się kuli dyskotekowej w studiu.
0: I to jest rzucone pytanie w eter. To mogłoby się wydarzyć w najbliższym czasie.
1: Tak, a teraz powiedzmy dzień dobry panu Jerzemu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co u pana słychać dzisiejszego, jakże gorącego poranka.
2: Jeszcze.
1: O kurczę.
0: Mocno nie słyszę. Mocno pana przerywa, panie Jurku, to tak... Chyba trzeba by było jakoś może na tym.
2: Może teraz będzie lepiej?
1: Jest odrobinkę lepiej, tak.
2: Okej, tak, bo my jesteśmy teraz tutaj u nas w domu na wsi i zasięg bywa czasami, no nie najlepszy.
1: Rozumiem. To poproszę w takim razie pana o powiedzenie, jakie jest życzenie, do kogo i czego muzycznie dotyczyć będzie.
2: Otóż ja jestem tutaj ustami mojej małżonki, która jest państwa słuchaczką, ale trochę za bardzo się wstydzi, żeby zadzwonić, więc w jej imieniu poprosiłbym o piosenkę Madonny Nothing Really Matters.
1: No i to jest życzenie, które maszyna losująca spełnia z łatwością. Także bardzo dziękujemy. Życzymy i panu, i małżonce dobrego dnia i dużo wody. Proszę pamiętać o piciu wody.
0: Tylko czy jest jeszcze jakaś okazja ku temu utworowi?
2: No wiem, że tutaj ta płyta jest bardzo ważna dla mojej żony, więc myślę, że to jest wystarczająca okazja.
0: A czyli tą okazją jest po prostu wywołanie uśmiechu na twarzy małżonki?
2: Oczywiście, to przede wszystkim.
0: No to jest najlepsza okazja w takim razie. No to wielkiego, wspaniałego, od ucha do ucha uśmiechu. I właśnie, to picie wody to jest nadzwyczaj ważna dzisiaj rzecz. Także czasem trzeba ten uśmiech jeszcze domknąć, wtedy się napić wody i lecimy. No dobrze.
2: Dziękuję.
0: Panie Jerzy, to słuchamy.
1: Wszystkiego dobrego wam i my słuchamy, tak, Madonny. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Nothing really matters. To jest pierwsze i nie ostatnie słowo nasze dzisiaj w tym temacie.
1: To prawda. A jeżeli chcą Państwo do nas dołączyć w tym nieostatnim słowie do godziny 12, bo koncert życzeń będzie do tejże właśnie godziny trwał, no to mogą Państwo do nas pisać na koncert

0: Zechcesz?
1: Mhm. Oczywiście. Pan Mateusz pisze: kochany tato, z okazji twoich 70. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, spokoju, codziennej radości i wielu pięknych chwil w gronie najbliższych. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech. Życzenia składają wszyscy na świecie.
2: To prawda. Ładne.
1: Wybieram utwór, ukochany artysta taty, Stevie Wonder, Happy Birthday.

0: No to wszystkiego najlepszego i wszystkiego wspaniałego wszystkim tym, którzy chcieliby dzisiaj usłyszeć Happy Birthday albo właśnie 100 lat i wszystkiego najlepszego.
1: Tak, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, mamy nadzieję, że wszystkie życzenia zostaną spełnione. Otóż już w tym momencie myślę, że możemy powiedzieć, że może się to nie udać, ponieważ państwo po prostu piszą niezwykle obficie, ale to nie jest tak, że ktoś zostanie pominięty.
0: Jest, my mamy to do siebie, właściwie to jest taka mała nasza tradycja, jeżeli chodzi o koncerty życzeń, że próbujemy zbić niektóre życzenia razem.
1: A nawet spakietować.
0: A nawet spakietować, to jest bardzo ładne słowo. Więc tak, do godziny 12 zmieścimy to, co zmieścimy, ale na pewno usłyszą państwo wszystkie te życzenia. 100 lat wszystkiego najlepszego. I mamy pilne.
1: Pilne, w tytule pilne, jak 150.
0: 30 brata.
1: No właśnie.
0: Kochana redakcja ulubionego radia, pisze pani Ala. Piszę do was w bardzo ważnej sprawie. Otóż dzisiaj mój brat Kuba kończy 30 lat. A ja niestety nie mogę świętować teraz z nim w Warszawie ze względu na to, co zna każda osoba studiująca lub która kiedyś studiowała, czyli sesja. A jako, że w tym roku studiuję w słonecznej Italii, trudno było wyrwać się nawet na jeden dzień.
1: No, zrozumiałe. Jednak nic to straconego, odbijemy sobie po moim powrocie w lipcu, a dzisiaj... Kuba, życzę ci, żebyś był po prostu szczęśliwy, żebyś nadal był takim mądrym i cudownym człowiekiem, jakim jesteś.
0: A z tej okazji dedykuję piosenkę Całe lata, tak o Hemingwaya w duecie z Dawidem Podsiadłą, która może i wprawi w nastrój lekkiej nostalgii za minionym czasem, ale mam nadzieję, że nie na za długo, bo przed tobą, Kubuś, teraz same ekscytujące chwile.
1: Amen to that. Pozdrowienia serdeczne również, pozdrawiam serdecznie również moją bratową Darię i kochaną bratanicę Różę oraz słuchających tego moich rodziców, a także oczywiście całą redakcję. Dziękujemy pięknie. Życzę przemiłej soboty, Ala z Padwy.
0: My również życzymy pięknej soboty, to tak i wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego jeszcze najpiękniejszego na te całe lata po trzydziestce.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny.
0: Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

Życzenia napływają, nie ma czasu do stracenia. Otóż pani Katarzyna pisze. Proszę, poproszę piosenkę. Jest taki utwór Grzegorza Turnała, Przeprowadzka, i wydaje mi się, że jest to idealna piosenka dla mojego chłopaka Antoniego, z którym właśnie próbujemy się przeprowadzić i przeprowadzka nas odrobinę przerasta. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, pisze pani Katarzyna. Drapcie się tylko tam, gdzie swędzi. Podpisano patronka Katarzyna. Także nie zwlekając, Przeprowadzka i Grzegorz Turnał, powodzenia.

0: jadłeś tego placka,
1: rozsypana sól
0: Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka.

0: na oknie coś napackał, przeprowadzka.
1: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: Dostałam tylko odpowiedź o treści zacież.
3: I bardzo dobrze, i mamy nadzieję, że tak się Państwo będą dzisiaj cieszyć do końca dnia, a na pewno do końca koncertu życzeń. I można się z nami kontaktować oczywiście przez skrzynkę mailową na koncert.życzeń@panoweświat.online.
2: I numer telefonu +48 224 280 280, który to wybrał nasz stały tutejszy słuchacz Franek. Halo, cześć.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No i powiedz, co tam u ciebie słychać tego przedostatniego dnia wiosny? Oj, czekaj, wiesz co?
3: Franku, poczekaj, bo nie słyszymy cię. Przerywam
2: tak,
3: mocno.
2: Tak, wybacz, że ci wchodzimy w słowo, ale czy możesz ewentualnie poszukać jakiegoś takiego miejsca, gdzie trochę byłoby nas bardziej połączyć?
3: Pod oknem?
2: To jest zawsze zastanowienie, gdzie ten zasięg się kryje tak naprawdę.
3: Pod sufitem?
4: Halo?
3: O, halo?
2: Jest.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, teraz się słyszymy. No to opowiadaj.
4: Cieszę się, bo dzisiaj jadę do kolegi na urodziny.
2: Fajnie, a gdzie te urodziny będą obchodzone?
4: W Gdańsku, w szkole, bo jego wujek jest prezesem.
2: Ale fajnie.
3: Czyli będzie cała zabawa?
4: Będzie jeszcze zjeżdżalnia wodna.
2: Jacie. No na dzisiaj to akurat, prawdę mówiąc, to jest idealne rozwiązanie, zjeżdżalnia wodna.
3: Ja bym się bardzo chętnie z tobą, Franku, teraz zamieniła. Możemy się dokleić na tę urodzinę?
4: Nie wiem.
3: Nie wiesz? To sprawdź, daj nam znać. A wcześniej to powiedz, z czym dzwonisz w takim razie.
4: Z piosenką Scatmana, która właśnie nazywa się Scatman, i chciałbym pani podziękować, że pani umożliwia mi wystąpienie, zrobienie wywiadu i za to, że będziemy w Warszawie na wakacje.
2: Bardzo ja się cieszę. Jestem naprawdę, czekam na to spotkanie. Wiem, że przyjedziecie przed urodzinami i tak, to jest ustalone. Bardzo, bardzo się cieszę, że się wreszcie poznamy i zobaczymy. Bo na razie znam tylko twój głos.
4: Że chyba spotkamy właśnie w drugiej połowie lipca, bo ja pierwszej wyjeżdżam.
2: A, rozumiem. No to się zobaczymy w drugiej połowie. W każdym razie my tutaj będziemy.
3: Nie ruszamy się stąd, to prawda.
4: Jeszcze, bo przed wakacjami jeszcze wyjeżdżam na koncert Dawida Podsiadły na Stadionie Narodowym.
2: Wow, to będą dwie wizyty w Warszawie, hola hola, no to tego nam nie powiedziałeś.
4: I jeszcze się cieszę, bo później jedno ognisko dzisiaj jeszcze po imprezie urodzinowej mojego kolegi, bo na święto o 16, o 16.30 zaczyna się ognisko, bo ja jestem ministrantem. Moja parafia i parafia moje dziecko organizuje.
2: Rozumiem, chociaż troszkę nam przerywa, więc chyba tymczasem posłuchamy Scatmana, a my mam nadzieję, że usłyszymy się w następnych koncertach życzeń.
4: Ja też, do widzenia.
2: Dzięki, pa pa.
5: Scatman's World.

0: Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy kiedyś ci o tym mówiłam, możliwe, że tak, ale powiem jeszcze raz i państwu również, że jak miałam 7 lat, to dostałam taką składankę, która się nazywała Pocztówka z wakacji i tam były takie piosenki jak Chihuahua, We're Going to Ibiza, Acapulco i między innymi był Scatman. I po prostu za każdym razem wracam do mojego pokoiku, gdzie stało pianino i ten magnetofon i ten Scatman zasuwał. I wiele radości widzę tutaj. Mam odzew dotyczący radości na Scatmana, więc Franek, dzięki. Jest jeszcze.
1: Jest to taki utwór, który rzeczywiście gdzieś przypomina te lata 90., 2000, właśnie mniej więcej.
0: Tak, to jest jakiś przełom.
1: Ja jeszcze to pamiętam w wersji Smertnych Hitów. Więc to już w ogóle było takie rycie głowy, że nie wiem, jak to nawet inaczej określić.
0: To jest taka trochę sytuacja, bo były Smurfne hity, a w sumie później były jeszcze, był Alvin i Wiewiórki. Ach, i też były przeróbki. Tak. Ale nie idźmy w tę stronę.
1: Nie, tu zupełnie... nie zachęcamy państwa do tego, żeby właśnie wybierać te konkretne kawałki, żeby składać życzenia.
0: Tak,
1: również.
0: Wracamy na ziemię, powiedziałabym, bo tak, mamy życzenia od pana Piotra, który pisze: Szanowny panie redaktorki, chciałbym urodzinowo zadedykować piosenkę Lecha Janerki, Wyobraź sobie, mojej mamie Grażynie. I tutaj. Niestety nie udało mi się dzisiaj dotrzeć do Wrocławia, żeby wspólnie świętować tę wspaniałą rocznicę, a wspaniało dlatego, że jestem bardzo wdzięczny za to, że mam szczęście mieć taką mamę, kochającą, wspierającą, z którą zawsze można o wszystkim porozmawiać i która tak wiele mnie nauczyła czytać, myśleć i patrzeć na świat z ciekawością i wrażliwością. Urodzinowo życzę mamie, żeby była dla siebie łaskawsza, dbała o siebie tak jak dba o innych i więcej odpoczywała. Serdecznie pozdrawia pan Piotr.
1: Panie Piotrze, przepiękne życzenia. To chyba można by, nie można by było lepszych napisać, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby być dla siebie łaskawym, dbać o siebie tak jak o innych i żeby odpoczywać więcej.
0: Tak jest. Więc wszystkiego dobrego całej rodzinie i Lech Janerka gra.

0: Bo mamy zawsze ten czas, ale jeżeli chodzi o antenę radiową, to czasami też nas już trochę goni, więc na koniec tej godziny mamy jeszcze wiadomość od pani Kasi, która przysyła życzenia mężowi swemu na 8. rocznicę ślubu. Pani Kasia pisze tak: z tej okazji chciałabym z całego serca podziękować mojemu kochanemu mężowi za wspólne lata, miłość, troskę i cierpliwość.
1: Kochanie, dziękuję ci za te wszystkie codzienne gesty, które sprawiają, że moje życie jest kolorowe. Za poranne pożegnania, otwieranie bramy, kanapki przygotowane do pracy, ciepłe powitania i za buziaki na dzień dobry i dobranoc. Dziękuję, że jesteś obok mnie zarówno w tych zwyczajnych, jak i trudniejszych chwilach.
0: Życzę ci przede wszystkim zdrowia, aby twoja ręka szybko wróciła do pełnej sprawności, a także wielu lat w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. Niech nigdy nie zabraknie ci sił do realizacji marzeń, a nam wspólnych podróży, również tych motocyklowych, do których wkrótce wrócimy.
1: Dziękuję ci za twoją obecność, ogromną cierpliwość do mnie, bo wiem, że czasem potrafię być niezłą choleryczką, i za przepyszną kawę, którą tylko ty potrafisz zrobić, i to jest ten utwór, o który była prośba Nothing Else Matters.

0: Dziś po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne 5. urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Warszawy komentuje sprawy byłego już koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk, niespełna 30-letni lekarz i do niedawna dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień miał ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej dostęp do lekarzy i badań. Rafał Trzaskowski przekonuje, że nie odczytał wiadomości o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, którą wysłał mu przez komunikator ordynator chirurgii. Władze stolicy zaczęły kontrolę w szpitalu.
2: My nie mamy też instrumentów tutaj w ratuszu, żeby sprawdzać każdą umowę. No, od tego jest zarząd. My możemy przeprowadzać audyt, kontrolę, jak mamy jakiekolwiek sygnały, to to robimy. I tak jak Państwu powiedziałem, wyjaśnimy te kwestie do dna.
1: Politycy PiSu pytali w siedzibie resortu zdrowia o kwalifikacje lekarza, mówi posłanka Anna Kwiecień.
3: Jak pan Kacprzyk realizował specjalizację, bardzo istotną specjalizację anestezjologiczną? Pytaliśmy o staże, o kursy, a przede wszystkim, czy ministerstwo wdrożyło kontrolę. Zorientowaliśmy się, że nie ma na razie żadnych dokumentów.
1: Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Teraz doniesienia z Libanu. Izrael przeprowadził tam kolejną serię ataków. Zginęło co najmniej 5 osób. Do ataków doszło niespełna dobę po uzgodnieniu zawieszenia broni między Izraelem a wspierającym Iran Hezbollahem. W rozmowach mieli uczestniczyć dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych. Na koniec Gdańsk. Dziś 30. bieg po nowe życie. Wydarzenie promuje ideę przekazywania narządów. Jedynie 5% wszystkich przeszczepów to donacja od żywych dawców. Najczęściej jest to donacja rodzinna. Beneficjentem takiej jest Łukasz Ilski, któremu nerkę podarowała siostra.
4: Ja powtarzam już od pewnego czasu, czuję się normalnie, jak zdrowy człowiek. Po tych 4 latach, które właśnie minęły w tym miesiącu. Te początki bywały różne, potknięcia miałem, ale z czasem to się wszystko musiało ułożyć i teraz no po prostu poza obowiązkowym przyjmowaniem leków i kontrolą w szpitalu to tak naprawdę sobie normalnie funkcjonuje.
1: W ubiegłym roku udało się przeszczepić prawie 2300 narządów pozyskanych od zmarłych dawców. Bieg po nowe życie już dziś, początek po 14 na Targu Węglowym. Do Gdańska będziemy powracali nieraz. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: I na początek drugiej godziny koncertu życzeń, w którym to witają się z Państwem
1: Maria Zamachowska,
0: Olga Bobienko,
1: Kajtek Strzelczyk
0: i Marta Boroń, odbierająca telefony. Zaczęliśmy tę drugą godzinę od Micromusic, tak mi się nie chce, czyli życzeń od patronów Teresy i Krzysztofa. I ja pozwolę sobie przeczytać ten mail, a za chwilę przypomnimy Państwu, jak się można z nami też kontaktować. Teresa i Krzysztof piszą tak. Dzień dobry w ten piękny dzień. Chcielibyśmy złożyć życzenia naszym wnukom z Wrocławia, 11-letniej Zosi i Tymkowi, który kończy 8 klasę. On wczoraj miał bal na zakończenie podstawówki, dalej uwielbia pewne klocki, buduje z nich wspaniałe rzeczy i jest fanem kolei. Jego marzeniem jest też dostać się do technikum kolejowego we Wrocławiu. Zosia natomiast to tancerka hip-hopu, tańczy w zespole Plejada Książę we Wrocławiu i jeździ na turnieje z grupą i mają osiągnięcia. Życzę im spełnienia marzeń wakacyjnych i przyszłościowych. Młodziaki, kochamy Was za Waszą miłość, empatię i całokształt. I to była właśnie ta piosenka Tak mi się nie chce, Micromusic, którą zaczęliśmy drugą godzinę.
1: Tak jest. I teraz to jest już ten moment, w którym powoli musimy zacząć pakietować różne sytuacje, więc ja jeszcze cofnę się na chwilkę do tego, co wydarzyło się o godzinie 10:59, w której usłyszeliśmy reklamówkę, tak zwaną reklamówkę, zapowiedź tu dzisiejszych Macek Miłości, w których powiedziałam, że bilety na wczoraj są, a bilety na dzisiaj nie. Dementuję tę niejasność. Otóż tak, jeszcze pojedyncze sztuki biletów na dzisiejszy spektakl o godzinie 17 zostały. Gramy dzisiaj po raz ostatni. To w kwestii wyjaśnienia. Mówię o tym, dlatego że pani Anna napisała. Dzień dobry paniom prowadzącym dzisiejszy koncert. Niestety z wielkim żalem nie będę miała okazji obejrzeć Macek i was, kochani redaktorzy, chociaż był taki plan. Bilety zakupione na wrześniowy spektakl w zeszłym roku, wrześniowy oczywiście. Przepadły z przyczyn obiektywnych. Pani Anna mieszka 300 km od Warszawy, potem już nie udało się dojechać. Warszawa jednak zaliczona kulturalnie została 2 tygodnie temu, kiedy odwiedzili z mężem między innymi Teatr Współczesny i inny spektakl pod tytułem Wstyd. Też warto, pisze pani Anna. Może więc w ramach życzeń koncertowych coś na pocieszenie dla tych, którym nie udało się obejrzeć Macek, z nadzieją, że na kolejne urodziny Radia Nowy Świat też będzie jakiś spektakl i zrekompensujemy sobie tę stratę. Wybierzcie, panie, coś stosownego. No i tak jako się rzekło, że będziemy pakietować, to
0: pakietujemy.
1: Pani Ala pisze.
0: Dzień dobry. Chciałam prosić o piosenkę Neverending Story dla Łukasza z okazji jego 43 urodzin. Wszystkiego najlepszego, najwspanialszy człowieku. Dziękuję, że możemy razem dzielić kolejny rok. I dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam, Ala. I jeżeli chcieliby Państwo do nas napisać, no to jeszcze tylko przypomnienie przed tym utworem. koncert.życzeń@nowyswiat.online.
1: I dzwonią Państwo na numer +48 224 280 280. Never Ending Story w kontekście Macek dla męża Łukasza.

0: Never Ending Story to jeszcze raz a propos życzeń dla pana Łukasza, jak również Macek Miłości. No a my tutaj mamy tak zwane...
1: Pakietujemy teraz życzenia, bo mamy kilka życzeń dotyczących urodzin, więc będziemy... No muszą się... Muszą nam państwo wybaczyć, bo jeżeli chodzi o utwory, spakietujemy pod jeden konkretny, ale przeczytamy teraz kilka życzeń urodzinowych, które teraz nam albo się zbliżają, albo już są. I między innymi pani Magda pisze, że chciałaby najlepsze życzenia urodzinowe złożyć swojej córce, mojej imienniczce Oldze, która w poniedziałek kończy 18 lat. Wszystkiego najlepszego, pani Olgo. Najlepsze życzenia urodzinowe, żebyś była sobą i żebyś była szczęśliwa, pisze to mama Magda. Życzenia również mamy od pana Damiana. Mhm. I w tych życzeniach pan Damian pisze tak. Dla naszego kochanego syna Jeremiego z okazji 10 urodzin, fana The Clash, cała nasza rodzina wysyła urodzinowe buziaki i dedykację utworu The Clash Should I Stay or Should I Go. Mhm. Kochany synu, życzymy ci, abyś spełniał swoje marzenia każdego dnia i rozwijał swoje pasje z takim zaangażowaniem, jak robisz to dotychczas. Życzę mama Kinga, siostra Lucja i tata Damian. Tata Damian pisze też, że PS, jestem patronem od pierwszych dni. No i tutaj, jako że pojawiło się to polecenie utworu Should I Stay or Should I Go, to tak patrzę jeszcze na Kajtka, czy myślisz, że możemy akurat ten utwór właśnie zagrać?
0: Yes.
1: No to wszystkiego najlepszego.

0: Should I stay or should I go?
1: Zostańmy.
0: Zostańmy, okej, okay. Ustalone. Mamy telefon, były drobne komplikacje, ale udało się. Halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Już tutaj Maria, już tutaj pani Maria redaktor, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ignacy Lis i Magdalena Lis.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Od razu to powiem, kuzyn i matka chrzestna pani redaktor Marii Zamachowskiej.
0: Tak, mamy tutaj sytuację bardzo...
1: Totalnie nie nepotyzm.
0: Nie nepotyzm, żadna prywata, ale okazja jest istotna.
3: Ale fajnie, że się dodzwoniliśmy, bardzo się cieszymy, a dzwonimy w zupełnie innej sprawie.
0: No właśnie, właśnie.
2: Wujek, nasz wszystkich tutaj, wujek mój i Marii, a brat Magdy, ma 60. urodziny, prawda?
3: Tak, i chcieliśmy mu z tej okazji bardzo, bardzo, bardzo pogratulować i złożyć najserdeczniejsze życzenia z całej objętości naszych wszystkich serc, całej rodziny.
2: Tak, i zadedykować mu utwór zespołu King Crimson, I Talk to the Wind.
0: No i maszyna losująca absolutnie spełni wasze życzenie. Bardzo się cieszę, że zadzwoniliście. Jestem strasznie podekscytowana. To jest pierwszy raz, kiedy tak to się wydarza tutaj.
1: Rodzinnie rozmawiacie na antenie.
0: Tak, tak. Więc tak. Dzięki. O. Ja się oczywiście do tych życzeń dołączam i też wujkowi Andrzejowi życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego na następne co najmniej 60. Was ściskam mocno i...
1: To ja jeszcze tylko dopytam, czy ten utwór jest przypadkowym utworem?
3: Absolutnie nie.
2: Nie, to jest nam jeszcze, jak byliśmy młodymi tutaj szczawiami,
0: gagatka.
2: Słuchaliśmy tego, wujek Andrzej właśnie nam puszczał King Crimson w samochodzie, pamiętam, i do dzisiaj słucham tej płyty. Bardzo lubię ten zespół, no a ten utwór mi się szczególnie kojarzy właśnie z nim.
1: To jest piękna edukacja muzyczna już za tych wczesnych lat.
0: Od najmłodszych. Mm-hmm.
1: To na tym trzeba polegać. No to wszystkiego najlepszego, wszystkiego, wszystkiego. Czy chcesz jeszcze dodać coś, przekazać wujkowi?
0: Kocham was wszystkich.
2: Nie, ja już wszystko powiedziałem. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Radio Nowy Świat. Szerzę miłość i nadzieję.
0: Wzajem. Dobrego dnia.
2: Dobrego.

0: King Crimson dla Andrzeja. Raz jeszcze. 100 lat.
1: 100 lat. I pozdrawiamy wszystkich Andrzejów, bo wszystkie Andrzeje, tak jak Ryśki i inne, także to fajne chłopy są.
0: Tak.
1: Więc, ale przechodzimy jako, że mówiłyśmy o tym pakietowaniu, to teraz będzie tenże moment również, bo mamy w dosyć podobnym temacie dwie wiadomości na skrzynce mailowej. Kamila pisze tak. Chciałabym poprosić o dedykację dla wszystkich lekarzy, którzy codziennie walczą z systemem dla dobra pacjenta na rubieżach Rzeczypospolitej. Proszę, nie oceniajcie nas wszystkich po czarnych owcach. W każdym zawodzie są tacy oraz z dedykacją dla naszych pacjentów, którzy w tym tygodniu wspierali mnie i koleżanki i kolegów dobrym słowem, doceniając naszą pracę. Mam nadzieję, że pod koniec dnia prawda się obroni. My wiemy, my naprawdę jako pacjenci wiemy, że to nie jest reguła, to są wyjątki.
0: Tak. Tak, i rzeczywiście jest jeszcze jedna wiadomość w tym temacie. Pan Dominik pisze, ukłony niskie Olgo, Mario, wzajemnie.
1: Kłaniamy się.
0: Ukłaniam się. W wolnej chwili przy możliwych mocach audycyjnych poprosiłbym o dedykację dla mojej dzielnej małżonki, wciąż walczącej dzielnie na medycznym froncie z bezkresnymi falami dziecięcych infekcji, podczas gdy ja nonszalancko wakacjuję się już od wczoraj i z utęsknieniem czekam jej powrotu. Nie odsłucha tej dedykacji. Wiem to, ale sama myśl o niej na pewno doda jej sił. W końcu to jej przysłowiowy, ulubiony kawałek ever. Poza tym idealnie wpisuje się dziś w burzową i duszną atmosferę podkrakowskich pagórków. Okej, czyli to też nas czeka. A ten utwór to Everything But The Girl pod tytułem Missing. Dziękuję. I to napisał pan Dominik.
1: No i gramy w takim razie. W remiksie Toda Terego.

0: najlepszy remix.
1: Przepraszam. A ja chciałam ci zadać pytanie, wiesz co nie jest missing?
0: Nie wiem.
1: Życzenia.
0: Piękny żart. Super.
2: Dzięki.
0: Świetnie, świetnie. I teraz...
1: 6 lat spędziłam tutaj w towarzystwie Jana Niebudka. To się rzuca.
0: Żart powiedziany na poza antenie, a później powiedziany na antenie również ma tę swoją moc. Maile, żeby trochę to przysypać tak. Tym piachem albo tak czerstwo. Bardzo proszę o życzenia z okazji Dnia Taty. Tenże się zbliża za 3 dni, więc...
1: I nie jest 26, którzy... tak jak niektórzy myśleli, i to jestem ja, tylko 23.
0: Tak jest. I... Alicja i Natalia napisały tak. Proszę o życzenia z okazji Dnia Taty dla taty, który siedzi obok mnie i mojej siostry i absolutnie nie spodziewa się, że je otrzyma. Mhm. Chcesz czy... A, nie chcesz. Tato, podziwiamy cię za wiele rzeczy. Ostatnio najbardziej za to, że będąc na emeryturze zdecydowałeś się przeprowadzić z miasta, w którym mieszkasz od prawie 70 lat do Warszawy. Panie tato, podziwiamy, naprawdę. Tak. Zakładasz nowy dom, abyśmy mogli być blisko i wieść takie życie, jakie zawsze było nam pisane. Alicja i Natalia, poprosimy o piosenkę Wish You Were Here Pink Floyd. To ukochany zespół taty. No to ściskamy i wysyłamy moc życzeń wszystkim tatom na zbliżający się dzień taty albo ojca, jakkolwiek chcieliby państwo nazywać tęża. Jak już zagadałyśmy jedno intro, to możemy to intro też
1: To mogę jeszcze dodać coś oczywiście. Tylko a propos piosenki Missing, ponieważ pan Adam napisał, że ten utwór przypomina mu czasy młodości i słucha go sobie spacerując po lesie i niech ta chwila trwa.
0: Niech to wszystko trwa.

0: No jak refleksyjna druga godzina nam się tutaj zrobiła.
1: A to prawda. I taka progresywna wręcz pod Ada, King Crimson, teraz Pink
0: Halo,
1: Floyd.
0: Halo, halo, Ada.
1: Jakoś to może przełamiemy. Halo, halo, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja chciałam złożyć życzenia dla mojego kochanego wnuczka Maćka z okazji jego ukończenia jutro 15 lat. Wow. Kończy szkołę podstawową z dobrym wynikiem i życzę mu dobrego zdrówka, sukcesów w wybranej szkole średniej i niech się jego spełniają, to najważniejsze w tej chwili, jego marzenia koszykarskie. Mm-hmm. Jesteś, Maciuś, dobrym człowiekiem, kocha cię babcia nad życie i czeka na twój przyjazd.
1: W takim razie jest to wyższy od głowy wnuczek, pani Małgorzato? Skoro piłka koszykowa jest
2: panią, jego. Ja mam wzrostu 1,56 m, a mój wnuczek 1,98 m.
1: No to kariera wielka przed chłopakiem w takim razie. To trzymamy kciuki za rozwój. Chce jeszcze wybijać w górę, jeżeli chodzi o wzrost, czy już nie chciałby?
0: Już ma dość.
2: To znaczy, powiedział mi kiedyś babciu, pani endokrynolog wyliczyła mi, że wyrosnę do 2,05 m.
0: Wow.
2: I za każdym razem, kiedy przyjeżdża, bo mieszkamy od siebie daleko, za każdym razem jak przyjeżdża, to mówię, Maciuś, musimy zrobić zdjęcie, dokąd babcia ci sięga.
1: Jeszcze chwila i będzie mogła pani po prostu stanąć na tym krześle albo taborecie obok i wnuczek ciągle będzie wyższy.
2: Tak, a ja się z tego bardzo cieszę, bo jest bardzo mądry, fajny chłopak.
1: No. I my w takim razie dorzucamy się do tych życzeń i oczywiście życzymy jak najwięcej kolejnych tych piętnastek w zdrowiu, w szczęściu i spełnieniu zawodowym na boisku.
0: Piętnastek w zdrowiu, piętnastek centymetrów w górę i piętnastek punktów w meczach.
1: Pięknie to powiedziałaś.
2: Dziękuję bardzo.
1: To czego posłuchamy? Czego posłuchamy, pani Małgorzato?
2: Pana Maleńczuka.
1: Och, no dobrze. No to pan Maleńczuk
2: na... Bo ja podawałam, bo ja jeszcze tylko tyle dodam, że jak on był dużo, dużo mniejszy i ze swoją siostrą, jak jechaliśmy samochodem, to oni cały czas śpiewali tą piosenkę. Tylko, że ja pani na początku powiedziałam, że no nie mogłam sobie przypomnieć tytułu. I to pani powiedziała, co to za tytuł, ale już jaką puścicie, taka będzie.
0: Ostatnia nocka, taką mamy tutaj zakolejkowaną.
1: To mamy nadzieję, że to jest dokładnie, chociaż to jest ten utwór często puszczany w stacjach radiowych i który to się śpiewało w samochodach, więc niewykluczone, że trafimy.
2: To parę lat temu, ale pamiętam go, jak oni śpiewali obydwoje. I jak tylko było to w radiu, także no, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dobrego dnia.

0: Teraz bardzo proszę Państwa o uwierzenie, ponieważ mam ważną informację do przekazania dotyczącą koncertu życzeń, ale nie tego, co się właśnie odbywa, tylko tego, który będzie w przyszłym tygodniu. Otóż on odbędzie się we Wrocławiu, a poprowadzą go Marek Napiórkowski i José Torres. To będzie premiera, to miałam na myśli, debiut tych prowadzących. Także bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do Wrocławia w przyszłym tygodniu. I podam jeszcze troszkę bardziej szczegółowe informacje, ale najpierw odbierzemy telefon od pana Sławka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry. Bardzo witam wszystkich słuchaczy cotygodniowych konkursu koncertu życzeń.
2: To trochę jest konkurs momentami na to, czy się uda, czy się nie uda wszystko zmieścić.
1: Ja od razu przejdę do sedna. Chciałem pozdrowić wszystkich pozytywnie zakręconych, którzy dzisiaj w Poznaniu są na Pyrkonie. Znaczy wczoraj byli, dzisiaj są, jutro będą. Poznań jest cały kolorowy, mimo że rozryty, podobnie jak Warszawa, bo byłem w Warszawie wczoraj przez cały tydzień, to też nigdzie nie idzie dojechać, wszędzie tory wszystkie tramwajowe rozryte.
0: Potwierdzam.
1: W Poznaniu jest podobnie. I chciałem im życzyć dobrej zabawy, szczególnie mojej córce, która tam od miesiąca już ojca męczyła i zamęczała, że ona musi tam tutaj było jakieś sprzęty, bo tutaj coś trzeba kupić, tam trzeba gdzieś pojechać, bo tam coś znalazła, bo tutaj ten, że wyszykowała się, wyrobiła, zawiozłem ją dzisiaj, niech się bawi. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, unikajcie długiego nasłonecznienia i bawcie się dobrze. Prosiłem o piosenkę z My Little Pony. To jest taka trochę nietypowa piosenka, ale za młodu moja córka tego słuchała. Męczyła mnie tym serialem. Ale ostatnio jak przyniosła mi płyty kompaktowe, które sobie kupiła, to powiedziałem, że o, normalnie, co ojcu, normalnie szczęka spadła, a jeszcze do tego powiedziała, że chciała kupić winyle, ale winyle strasznie drogie. Normalnie ojciec padł na kolana, normalnie powiedział, córko, kocham cię.
0: Zostało wpojone. Bardzo.
2: Od tego typu utworów się zaczyna. Ja też na przykład słuchałam tego soundtracku, chociaż domyślam się, że pewnie do starszej wersji Kucyków Pony, nie do tej, do tej aktualnej, ale także wspomnianych wcześniej Smertnych Hitów, więc później można też odpalić taki Crimson.
0: Kajtek się skrzywił.
1: Tak, a kupiła sobie na CD komputer, tak? I tak patrzę na to wszystko, mówię ups, ale jeszcze fajna, też u was to było w radiu, ten musical 1989.
2: Mm-hmm, tak, świetna muzyka.
1: To też kupiła sobie na ten, fajnie to się słucha, naprawdę. I to też taka fajna relacja była, bo ona tego słuchała, a ja tak musiałem tam jej wtrącać takie hasła typu, no bo wiesz, no bo nic nie było. Ale jak nic nie było? No w sklepie nic nie było.
0: Tak.
1: Za wszystkim trzeba było stać, nie? A tu tak w ogóle pozdrawiam jeszcze moją siostrę, która była wtedy wynajmowana jako osoba do szybkiego wchodzenia do kolejki. Miała wtedy dwa latka i się na ręku dobrze mieściła. Także...
0: Panie Sławku, bardzo dziękujemy, bo tutaj oprócz życzeń jakieś polecajki muzyczne...
1: Jeszcze o moim bracie zapomniałem. Mój bracie, wybacz.
0: Jeszcze mamy chwilę. Dobra, to.
1: Dobra, nie, już koniec.
0: Dziękuję
1: bardzo. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Jest strasznie ciepło. A drogie panie, jak tam sobie siedzą, na pewno siedzą w dobrych, klimatyzowanych warunkach.
2: To prawda, jak wyjdziemy stąd, to będziemy dopiero zaskoczone. My tylko z tych maili państwa relacji dowiadujemy się o tym, że gdzieś jest burzowo, duszno i tak, bo my na razie w dobrym zdrowiu i oddechu tutaj. Tak.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję i tego trzymajcie się. Dobrego dnia.
0: Wzajemnie.
1: Dziękuję.

0: No i teraz róż nas zalał zewsząd. Wracam na chwileczkę do tego Wrocławia i do koncertu życzeń, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Otóż pełen pakiet informacji. 27 czerwca między 10 a 12 tamże właśnie we Wrocławiu odbędzie się specjalne wydanie koncertu życzeń z racji tego, iż Radio Nowy Świat jest patronem wydarzenia obchodów 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu. Wszystko odbędzie się w Domu Europy przy ulicy Widok 10. Zapraszamy patronów i słuchaczy i wszystkich, którzy chcieliby się spotkać z Markiem Napiórkowskim, debiutującym w roli prowadzącego koncert życzeń José Torresa. Dziękuję, to koniec, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne.
1: I teraz mamy największe spakietowanie, jakie można by było zrobić, bo maili od Państwa mamy mnóstwo, więc lecimy. Pani Monika pisze tak. Mój mąż Sylweriusz ma dziś imieninę. Uwielbia Państwa audycję, stąd pomysł mój i córki Zosi, aby za Państwa pośrednictwem przekazać życzenia spełnień marzeń i wielu radości. I treść życzeń stworzona przez córkę, kochanemu mężowi i tacie Sylweriuszowi z okazji imienin oraz Dnia Taty. Życzymy wszystkiego najlepszego. Bardzo Cię kochamy, córka Zosia i żona Monika.
0: Pan Dominik pisze z kolei. W dniu dzisiejszym moja wspaniała żona Roxana, a zarazem patronka, świętuje swoje kolejne urodziny. Jest wielką fanką naszego radyjka. Na pewno tego słucha, dlatego za waszym pośrednictwem chciałbym złożyć jej najwspanialsze życzenia zdrowia, miłości, aby plany, które realizuje, się ziściły, ponieważ niosą ze sobą dużo stresu. Wszystko będzie dobrze. Dąż do celu. Kochamy cię, mąż Dominik oraz córki Ola i Ania.
1: Pani Basia z kolei pisze tak. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyście przekazali życzenia mojej kochanej córce chrzestnej Ani, patronce Radia Nowy Świat. Z okazji twojej okrągłej rocznicy urodzin pragnę złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy twój dzień będzie szczęśliwy i pełen uśmiechu. Życzę, abyś zawsze czuła się kochana i otoczona samymi dobrymi, życzliwymi ludźmi. Niech mała Ninka każdego dnia daje ci mnóstwo radości i dumy. Nigdy nie przestawaj marzyć i śmiało sięgaj po swoje pragnienia. Ciocia Basia.
0: Pani Agnieszka pisze tak. Dzień dobry, kochane radio. W poniedziałek z moim Lu obchodzimy 30. rocznicę ślubu. Nie mogę zadzwonić, bo na pewno się rozbeczę. Za waszym pośrednictwem chciałabym zamówić piosenkę, złożyć życzenia, podziękować za wszystkie lata i miłość. Nie wyobrażam sobie, by ktoś mógł kochać mnie bardziej. Życzę wszystkim takiej miłości. Pozdrawia pani Agnieszka całe radio i dziękuję, że jesteśmy z wzajemnością.
1: I pani Magda pisze tak. W zeszłym tygodniu mam nadzieję, że chcemy złożyć za pośrednictwem was życzenia z okazji 21 urodzin dla naszej córki Martyny. Martynko, bądź zdrowa, zadowolona z siebie i szczęśliwa. Całujemy cię mocno. Mama, tata i siostra Milena. Patroni z Rumi.
0: To ja jeszcze teraz szybko powiem, że luksemburskie trio nas pozdrawia też i pisze, że do zobaczenia w Brzezinach, mamy nadzieję. I mamy jeszcze tutaj kilka wiadomości, między innymi pani Nina, córka wyrodna Nina, którą też pozdrawiamy, pani Ewelina, pani Karolina, wszystkich was bardzo ściskamy, życzenia przekazujemy tam, gdzie dotrzeć miały i kończyć musimy.
1: I to, co państwo słyszą, to jest Up on Melancholy Hill Gorillaz i ten utwór prosi Prosiła pani Kasia, czyli chciałabym podziękować mojej wspaniałej ekipie, która mimo dzieci, pracy, mieszkania w różnych krajach, czterdziestek na karku, zebrała się w ubiegły weekend na Best Keep Secret Festival w Tilburgu. Beata, Magda, Tatiana, Piotrek, Tomek, jesteście najlepsi i nie mogę się doczekać naszej kolejnej wyprawy festiwalowej. Patronka Kasia.
0: To ja teraz jeszcze powiem szybko, tylko Marta Boreń, Kacper, Kajtek Strzelczyk, Olga Bubienko, Maria Zamachowska. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
1: Pa!

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sito druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja Karola Nawrockiego ma związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych.
2: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło.
1: Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Wcześniej szef rządu rozmawiał z ukraińskim przywódcą na marginesie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.
3: Prezydent Zełenski zdaje sobie sprawę, że te historyczne, te dotyczące naszej wzajemnej historii, decyzje i gloryfikacja UPA poprzez nazywanie jednostek wojskowych ich imieniem, to jest coś, co nie spotka się z akceptacją w Polsce, niezależnie od barw partyjnych.
1: W reakcji na decyzję władz w Warszawie swoje odznaczenie Złoty Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oddał szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Order Zasługi RP zwróci minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Komentarze do najważniejszych politycznych wydarzeń tygodnia już za chwilę u Beaty Grabarczyk w audycji Deliberatorium. Prezydent Boliwii ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego. To reakcja na trwające od blisko 2 miesięcy protesty i blokady dróg. Przedstawiciele wielu grup zawodowych protestują przeciwko polityce rządzącego od listopada Rodrigo Paza i próbom wprowadzenia reform wolnorynkowych, mających być odpowiedzią na kryzys gospodarczy. Stan wyjątkowy pozwoli prezydentowi m.in. na użycie wojska w celu usunięcia blokad. I jeszcze piłka nożna. Po pokonaniu Australii zespół Stanów Zjednoczonych zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Brazylijczycy cieszą się z pierwszego zwycięstwa 3-0 z Haiti, mówi trener Carlo Ancelotti.
4: To był kompletny mecz. W pierwszej połowie graliśmy lepiej, byliśmy skuteczniejsi w ataku. W drugiej połowie mieliśmy większą kontrolę, było wiele okazji. Mogliśmy strzelić więcej bramek. Ogólnie rzecz biorąc, to był dobry mecz.
1: Dziś w grupie E zagrają Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwador z Curaçao, a w grupie F Holandia ze Szwecją i Tunezja z Japonią. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota, 20 czerwca, godzina 12.07. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Deliberatorium. Hurra, nareszcie lato, jest cieplutko i przyjemnie. Znaczy wiem, że w niektórych miejscach nie jest przyjemnie, ale staramy się, żeby było przyjemnie. No przynajmniej tak duchowo. I będziemy się starali do godziny 13 w Deliberatorium, a potem będą jeszcze przyjemniejsze rzeczy, bo wiedzą Państwo, polityka czasami podnosi ciśnienie, więc jeżeli dzisiaj chcą nas Państwo słuchać, to może w jakimś zacienionym i chłodnym miejscu, no bo tematy są cokolwiek drażniące. Nie, tylko przypomnę oczywiście, że mogą Państwo do nas pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u, ewentualnie na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. Podkreślam to świat, bo ostatnio ktoś próbował do mnie wysłać maila, no i niestety dał eś w Nowym Świecie i wiem, że chciał wysłać maila, tylko nie wiem, co w nim jest, bo został zablokowany ten mail. A wiem też, że już pani Marzena nas słucha, więc pozdrawiamy panią Marzenę. No dobrze, proszę państwa, to teraz przedstawię moich gości. Są dzisiaj z nami pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: I Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Cześć, Małgosiu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I czekamy, tak? Czekamy, Kubuś? Czekamy na Radka Omahela, dziennikarza ekonomicznego, ale myślę, że Radek też się za chwilę pojawi. Myślałam, że zaczniemy inaczej, ale nie da się inaczej, proszę państwa. Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu i zrobił to tak przypadkowo, że akurat dzień po tym, jak premier, rozmawiał z prezydentem Zełenskim no, przy okazji szczytu Unii Europejskiej, ta rozmowa była długa, jak powiedział Donald Tusk, dobra. Rozmawiali oczywiście też o problemie nadania nazwy bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich. No ale jakoś tak rozmawiali nieemocjonalnie, jak mniemam. No ale skończyło się właśnie to tym, że pan prezydent postanowił odebrać ten order. I oczywiście dzieje się to też chwilę przed tym, jak Wołodymyr Zełenski ma przyjechać do Polski 25 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu, w związku z międzynarodową konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy po wojnie. No, tak trochę chyba będzie niezręcznie, ponieważ no, ukraińscy oficjele zareagowali oddaniem także swoich odznaczeń, które od Polski dostali. Kirył Budanow, który był dwa tygodnie temu w Warszawie i próbował rozmawiać na temat orderu i tej nazwy nieszczęsnej jednostki wojskowej ukraińskiej i zapowiedział odesłanie swojego odznaczenia i Andrii Sibicha, i do tego jeszcze ambasador Ukrainy w Polsce, także naprawdę jest bardzo, bardzo miło. No i pytanie do pana profesora, czy ta decyzja prezydenta akurat właśnie w tym momencie, po tej rozmowie Tusk-Zełenski i przed konferencją w Gdańsku, to jest przypadek?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, no to jest chyba najgorszy z możliwych momentów, jeśli chodzi o relacje między Polską a Ukrainą. Ja przede wszystkim chciałbym zanegować pewną tezę, która pojawiła się w przesłaniu pana prezydenta, tłumaczył, dlaczego to zrobił, a jednocześnie powiedział, że jednak polska polityka zagraniczna, polska polityka związana z tym, że my popieramy Ukrainę i że wiemy, gdzie jest agresor, a gdzie jest ofiara i że ta polityka zagraniczna nie będzie ulegała zmianom, no to nie jest chyba to właściwe i prawdziwe wytłumaczenie, bo ta decyzja uderza bardzo mocno w politykę zagraniczną i to widać już na różnych poziomach. Po pierwsze, no uderz stuła, nożyce się odezwą. Jednym z pierwszych, który się zameldował w tej dyskusji, był prezydent Federacji Rosyjskiej Miedwiediew, który właściwie, no można powiedzieć, pogratulował polskiemu prezydentowi
1: Ja nawet
2: tej
1: zaraz
2: decyzji.
1: Zacytuję, bo mam gdzieś to, zapisałam sobie. O, mam, już cytuję to, co powiedział Dmitrij Miedwiediew, czyli były rosyjski prezydent, o tym geście Karola Nawrockiego. Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa degenerata orderu Orła Białego. Jestem pewien, że to nie będzie problem dla szefa banderowców. Teraz jest więcej miejsca na jego zielonej bluzie, na żelazny krzyż Hitlera ze złotym liściem dębu. O!
2: No i właśnie, i ten wpis chyba jest żywym dowodem na to, kto w tej potyczce, w tej kłótni, w tej całej, można powiedzieć, awanturze zarabia punkty polityczne i na czyją korzyść to idzie i gdzie te korki od szampana strzelają. Natomiast jest jeszcze drugi element, oczywiście, jeśli chodzi o tę politykę zagraniczną, ten poziom wewnętrzny. Jak się czyta różnego rodzaju komentarze w mediach społecznościowych pod tą decyzją prezydenta, to no, można powiedzieć, że się włos na głowie jeży. To są zazwyczaj najczęściej nieprzychylne Zełenskiemu i Ukrainie, Ukraińcom komentarze. Tam się wszystko wrzuca do jednego worka. Na zasadzie, przepraszam, że uproszczę trochę przekaz, niech wszyscy Ukraińcy najlepiej wyjadą, bo was tutaj nie potrzebujemy. A więc wydaje się, że to tylko symboliczny gest, a wywołuje bardzo dużo, bardzo praktycznych konsekwencji. Plus do tego, co pani redaktor jeszcze nam przypomniała, czyli ta wielka konferencja, która nie wiadomo jak się odbędzie i czy się odbędzie, dotycząca odbudowy Ukrainy, która ma mieć miejsce w Gdańsku, ale oczywiście proszę jeszcze na jedno zdanie mi pozwolić.
1: Bardzo
2: jest
1: proszę.
2: Oczywiście druga strona tego medalu. To, że pewne reakcje strony polskiej nie wzięły się znikąd. Doskonale rozumiemy, co dla polskiej pamięci, dla polskiej tożsamości, polskiej historii znaczy Wołyń, znaczy UPA. I to jest bardzo niedobra wiadomość, że się nie udało do wczoraj polskiej dyplomacji, polskim politykom spowodować, że prezydent Ukrainy zmienił swoją decyzję dotyczącą imienia dla tego pułku. Ja rozumiem, że to jest oczywiście wewnętrzna sprawa Ukrainy, ale ja po cichu liczyłem na to, że się uda jednak porozumienie tutaj znaleźć i że ta wrażliwość, którą my siłą rzeczy mamy, zostanie uwzględniona. No tak się jednak nie stało.
1: O, Gosiu.
3: Cóż, ja się zgodzę z panem profesorem. Dorzuciłabym, jeśli mogę, jeszcze tylko parę wątków, tudzież podkreśliłabym parę wątków. Jeżeli polityka jest o emocjach i o skuteczności, to co się panu prezydentowi tą decyzją udało, to na pewno podgrzać emocje. Pan profesor bardzo łagodnie opisał to, co się dzieje w mediach społecznościowych. Ja specjalnie przed audycją weszłam na Twittera, co robię naprawdę bardzo rzadko.
1: No tam piekło i szatani pewnie.
3: Tam jest tak, znaczy tam trendującym słowem jest wy, ale nie wyjeżdżaj, tylko mocniej, tak? I specjalnie weszłam.
1: Oddalcie się szybko.
3: Oddalcie się szybko, dokładnie i bardzo stanowczo. Więc to w cudzysłowie jest ta skuteczność pana prezydenta, że tą decyzją podgrzał emocje wobec Ukraińców, wobec Ukrainy jako państwa walczącego z agresorem, które i tak były już mocno podkręcone, nakręcone i to w tę negatywną stronę. Myślę, że nie o taką skuteczność w polityce chodzi. Sprawdzając kwestię skuteczności pana prezydenta, prawda, no bo ja rozumiem, że gdyby ten gest miał doprowadzić, znaczy naszym celem powinno być w tym oburzeniu słusznym skądinąd na decyzję pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu tego imienia jednostce wojskowej, prawda? Ja podzielam to, że to dla Polski jest trudne, bolesne, obraźliwe i tak dalej. Natomiast jakby celem dyplomacji i zabiegów polskich polityków powinno być to, żeby albo ta decyzja została zmieniona przez prezydenta Zełenskiego, albo jeżeli nie zmieniona, to powiem brzydko, coś powinniśmy za to uzyskać, prawda? Coś powinniśmy wynegocjować na zasadzie, dobra, rozumiemy, poszło jak poszło, niefajnie i tak dalej, natomiast oczekujemy i tutaj powinna nastąpić lista, która powinna być zrealizowana. Ja nie widzę niczego, czego mielibyśmy jako państwo, jako społeczeństwo, też jako polska gospodarka osiągnąć tym gestem, bo nazwa jednostki ukraińskiej pozostaje i myślę, że pana Zełenskiego to tylko umocniło z przyczyn wewnętrznych na tej pozycji, że ona tak właśnie ma zostać. Mamy teraz lawinę tych gestów. Nasz ambasador, były ambasador Polski oddał swój orden.
1: No on to zrobił wcześniej, przed wszystkim.
3: Jeszcze wcześniej, dokładnie. Ta. Dlatego mówię, że teraz jest taka, prawda, po obu stronach mamy te gesty. Natomiast wspomniana konferencja o odbudowie Ukrainy, bardzo ważna skądinąd dla polskiego rządu i dla polskiego biznesu i dla polskich samorządów, tam możemy być pewni, że nastrój wokół kontraktów, które miałyby zawierać polskie instytucje, będzie o wiele gorszy niż mógłby być, więc tutaj też nie będzie skuteczności w tym sensie, że coś na tym ugramy, coś w zamian za to dostajemy. Więc no nie mówię, jeżeli by oceniać w tych dwóch kategoriach polityka jak pana prezydenta jako polityka, to emocje to tutaj poziom, że tak powiem, kosmiczny, natomiast skuteczność poziom minus zero.
1: Czy Radek jest już z nami? Jest jeszcze Radosław Omachel. Cześć Radku. Słyszysz mnie, Radek? Radek mnie chyba nie słyszy, albo ja nie słyszę Radka. No dobrze, to Radku...
2: Pani redaktora, czy mógłbym...
1: Tak, bardzo proszę, panie profesorze.
2: Bo tak to, co usłyszałem przed chwilą, no bardzo wydaje mi się ważne, żeby podbić pewien element. Pan prezydent, mam takie wrażenie, trochę nie wyrósł jeszcze z roli szefa IPN-u i nie przestawił się na tory bycia prezydentem Rzeczypospolitej. Tu są inne sfery działania, to są inne obowiązki, inne funkcje. Nie jest funkcją prezydenta Rzeczypospolitej prowadzić przede wszystkim i na te wszystko polityki historycznej opartej na rozkuśtanych emocjach i to jest bardzo ważne, aby ten pragmatyzm był. Oczywiście, że szanowanie majestatu i godności państwa, ale są pewne pragmatyczne cele, które trzeba w polityce zrealizować. Mamy wojnę i mamy potem w perspektywie odbudowę Ukrainy. Jedno jest dla nas niebezpieczeństwem, a drugie jest dla nas pewną również gospodarczą nadzieją, że w tym będziemy uczestniczyć. I szkoda byłoby, gdybyśmy pewne rzeczy przeoczyli albo zmarnotrawili.
1: A ja teraz dodam, bo dostałam maila od pani Anny, że pani Anna właśnie na kanale Mateusza Lachowskiego usłyszała, że prezydent Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. Konferencję, której jest współorganizatorem, także dziękujemy panu prezydentowi za fantastyczny gest. Czy ty teraz, Radek, może już mnie słyszy?
0: Tak, przepraszam.
1: O, jesteś, nie ma sprawy, bardzo. Nic się nie stało. Radku, czasem tak bywa. Jaka jest twoja opinia na temat tego, co zrobił prezydent, czyli odebrał order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja nie słuchałem waszej rozmowy od początku, natomiast ja to rozpatruję wyłącznie jako gest obliczony na politykę czy plany wewnętrzne, polityki wewnętrznej prezydenta. Mniej związany z polityką zagraniczną, chyba Karolowi Nawrockiemu specjalnie o to nie chodzi, natomiast jest obliczony na to, żeby konsolidować wokół Nawrockiego nowy ruch polityczny, być może niezależny od Prawa i Sprawiedliwości, znacznie szerszy, zahaczający pewnie zwolenników Konfederacji obydwu i tak to rozpatruję, to jest po prostu plan polityczny Nawrockiego, nakierowany na to, żeby się uniezależnić w pełni od Prawa i Sprawiedliwości i budować w dłuższej perspektywie jakiś własny byt polityczny. A że to jest opinia publiczna, jak pokazują te wstępne sondaże, popiera taką decyzję prezydenta, więc no, w ten sposób to traktuję. Znaczy, nie zapominałbym o tym, że to jednak strona ukraińska zatrzyma tą całą to całe zamieszanie i to był błąd Zełenskiego. Budanow potem przyjechał do Polski próbować ten temat załagodzić. Wczoraj, jak wiemy, sam Budanow oddał order. Tak więc no, dochodzi do eskalacji. My na tym pewnie niewiele zyskamy. Czy Nawrocki zyska, tego nie wiem, natomiast na pewno zyska na tym zamieszaniu i na tym podziale między Polską a Ukrainą. Zyska na pewno Kreml i Rosja. I jeżeli miałbym to podsumować, to właśnie tym zdaniem.
1: A to ja jeszcze dorzucę jeden taki drobny kamyczek, słuchajcie, bo to wszystko wydarzyło się też chwilę potem, jak pan prezydent wrócił ze Stanów Zjednoczonych. No i pytanie, z czym wrócił ze Stanów Zjednoczonych? Czy z czymś, czy nie bardzo?
0: Mam nadzieję, że z dobrymi wrażeniami po walce, po walkach MMA, bo chyba tego dotyczyła ta wizyta. Przede wszystkim i tego, żeby uświetnić i zrobić dobry gest w stosunku do Trumpa. I chyba niewiele więcej, znaczy niczego się nie spodziewałem po tej wizycie, w związku z tym nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś specjalnie rozczarowany. Cała sprawa z Ukrainą zaczęła się wcześniej.
1: No ale właśnie to na tym tutaj dowcip chyba polega, że jakoś pan prezydent nie przyjechał ze szczególnymi ustaleniami. Ustalenia pojawiły się kilka dni później, kiedy to minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że dostał odpowiedź z Pentagonu, że Stany Zjednoczone są zainteresowane stałą bazą w Polsce. Oczywiście PiS zaczął krzyczeć, że to zasługa Nawrockiego, tylko jakoś Nawrocki po powrocie ze Stanów na ten temat się nawet nie zająknął. Jego przyboczny, czyli minister Przydacz, też niczego nie powiedział, więc za to teraz wystąpił właśnie na barykadach z flagą. Małgosia.
3: Tak, jeśli mogę, przepraszam bardzo, bo to jest bardzo ciekawe, że wrzuciłaś właśnie ten wątek amerykański, bo to była moja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałam się,

0: jasnego rozwiązania trudnej sytuacji. Natomiast co do administracji Trumpa, przyznam, że jestem sobie w stanie wyobrazić jeden i drugi wpływ administracji amerykańskiej. To znaczy z jednej strony mogłoby się wydawać, że jednak no właśnie w obliczu dużego zagrożenia, jakim nadal jest Rosja, mimo różnych porażek i zwycięstw ukraińskich ostatnio na froncie, to jednak no właśnie, można by się tu było spodziewać, że Amerykanie zechcą naciskać w jakiś mniej lub bardziej łagodny sposób na polski rząd, żeby nie eskalowała właśnie ta sytuacja z prezydentem Zełenskim i Ukrainą. Z drugiej strony mogę sobie też wyobrazić, że administracji Donalda Trumpa jest to obojętne, nazwałabym to w ten sposób, i to w ogóle nie było tematem rozmowy i nie było to tematem ewentualnych właśnie jakichś dyplomatycznych zabiegów. Także ten wątek amerykański jest zdecydowanie tutaj bardzo, bardzo ciekawy.
1: Panie profesorze.
2: No, celem waszyngtońskiej wizyty była rozrywka i wręczanie prezentów. To
1: jak? Skąd? Przecież dla Polski prezydent tam pojechał.
2: No, podejrzewam, że za pieniądze oczywiście podatników polskich, to rzecz jasna. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja myślę, że ta podróż nie wiązała się chyba z jakimiś większymi celami. A może, powiem trochę przewrotnie, może to działa na tej zasadzie jednak, że pewne twarde elementy polityki prowadzi strona rządowa, i za chwilę dwa słowa o tym, a takie miękkie, takie można powiedzieć grające na emocjach prowadzi pan prezydent i jego otoczenie, więc ja myślę, że może ta miękka sfera polityki tutaj się mogła pojawić. Natomiast to, co wiemy z ostatnich dni, z naszych relacji polsko-amerykańskich, z kwestii chociażby obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, to bardzo wyraźnie jednak wyrasta tutaj rola czynnika rządowego wbrew pozorom. I mam takie wrażenie, że jednak pan prezydent i jego otoczenie, wbrew temu, co próbują chyba wytworzyć w takiej wyobraźni publicznej, nie mają monopolu na relacje z administracją amerykańską. I że te relacje ministra obrony, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny i z Pentagonem wcale nie muszą być takie złe i takie bezproduktywne. I ja myślę, że bardzo dużo dobrego dla ewentualnego uregulowania kwestii pobytu amerykańskich wojsk zrobiła też wizyta wiceministrów obrony w Waszyngtonie kilka tygodni temu. Także ten czynnik rządowy, ja bym tutaj doceniał i widział jego silną stronę. No i jeszcze jedna rzecz, która się tutaj pojawiła, bardzo ciekawa, która utrudnia te relacje tak czy inaczej. Rzeczywiście administracje amerykańskie do Bidena właściwie no, były tymi administracjami, którym zależało na stabilnej Europie, na stabilnych relacjach z silną Europą, bo to stabilizowało również cały sojusz północnoatlantycki. Administracja Trumpa zupełnie inaczej, czasem irracjonalnie zachowuje się w tej kwestii. Tak jakby jej rzeczywiście zależało na rozsypaniu się stabilności europejskiej. I ja naprawdę, powiem szczerze, nie wiem, jaką metodologią miałbym to sprawdzić, do czego miałoby to prowadzić i jakie cele administracja amerykańska miałaby tutaj osiągnąć. Więc to jest dla mnie oczywiście ogromny problem metodologiczny. Natomiast no mam nadzieję, że przynajmniej w tym całym chaosie, który administracja amerykańska wprowadza, udaje się jakimiś sposobami stabilizować te relacje polsko-amerykańskie.
1: No dobrze, proszę Państwa, przeczytam kilka wpisów naszych słuchaczy. Rysiek Lewak pisze tak. Nie sądzę, żeby kibol, który ukradł mieszkanie chorej starszej osobie, miał prawo kogokolwiek, czegokolwiek pozbawiać. Zrobił dokładnie to, co zrobił Zełenski. Postanowił poszukać poparcia wśród nacjonalistów. Za 5 dni konferencja w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy. Nie ma przypadków. Tredwę. I zrobiła nam się międzynarodowa Częstochowa. Im dali korze, wymieniają się blaszkami z klap marynarek i mundurów, jak to się mówi, pięknie pięknie na Namiestniku Nawrockim. Wero, banda chłopaczków.

0: przerzucających się akcesoriami. I sorry, ale to jest jakaś jedna wielka kpina. Niech sobie kupią czekoladowe euro w pazłotku i tym rzucają. Ludzie na świecie umierają, a oni takie rzeczy. No ale to kobiety są zbyt emocjonalne, co? Partyzant z Wyciętego Lasu, kontrakty na odbudowę Ukrainy poszły sobie właśnie w siną dal. Czy żaden z wielu doradców nie umie powiedzieć Nawrockiemu, że działa na szkodę Polski? Szkoda, że w Polsce nie ma procedury impeachmentu. Rysiek Lewak jeszcze dodaje, że tak mi przyszło do głowy, na ile decyzja Nawrockiego będzie miała wpływ na zwiększenie poparcia dla Zełenskiego w świetle rosnącej ksenofobii w Polsce. Obawiam się, że jeszcze więcej będzie przypadków pobić, agresji wobec przebywających u nas Ukraińców. Innym też się dostanie. No właśnie, ja się tego też najbardziej boję, muszę Państwu powiedzieć. MB. Nawrocki pomimo sporadycznej antyrosyjskiej retoryki jest w swoich działaniach konsekwentnie prorosyjski. Przestańmy udawać, że nie widzimy, iż spora część polskiej klasy politycznej, całe ugrupowania działają w interesie Rosji. Slawiur, w sprawie odebrania orderu, no i okazuje się, że naćpan działa tylko w jednym celu, uderzyć w rząd i premiera. Ktoś jeszcze ma wątpliwości, abstrahuje już od totalnie nazistowskiej reakcji komentariatu prawiczków niezłomnych. I cóż my tu, pani Magdalena, Bater z tym jego durnym uśmieszkiem zachowuje się jak prosie w salonie. Bardzo chciałby podkładać nogę rządzącej koalicji, a szkodzi całej Polsce, szkodzi Polakom. Realizuje kacapską agendę, pytanie na ile świadomie, a na ile przy okazji. Pan Mariusz z Bemowa, który poinformował nas, że specjalnie oddalił się z nad jeziora, bo nad jeziorem nie ma zasięgu i w związku z tym pojechał tam, gdzie jest zasięg, żeby nas słuchać. Pisze tak, czego można było się spodziewać po Nawrockim? Kolejny raz pokazał ruską twarz. Pan Wiesław, sfrustrowana, ksenofobiczna, antyeuropejska Polska nie jest Ukrainie potrzebna, szczególnie w perspektywie jej wejścia do Unii Europejskiej. Dogadają się z Niemcami, Francją i Włochami. Wiele firm obecnych teraz w Polsce przeniesie się do Ukrainy, a my zostaniemy narodowo dumni, ale gospodarczo goli. No właśnie, tak to wygląda. To a propos tutaj tego wątku rosyjskiego, chcę Państwu zacytować, a właściwie powiedzieć o panu Piotrze Heszenie, który jest dyrektorem biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, czyli jest panem Braunowcem. Otóż on poinformował, że 11 czerwca w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie zadeklarował wolę działania jego ugrupowania w kierunku bliskości relacji z Rosją. Dodam, że prawdopodobnie będzie to koalicjant PiSu, jeżeli oczywiście taki będzie wynik głosowania, że PiS będzie miał rządzić w naszym kraju. No i co Państwo na to? Teraz zaczniemy od Małgosi.
1: Ja zgadzam się z wieloma z tymi komentarzami naszych słuchaczy i słuchaczek. Pozdrawiam serdecznie, szczególnie pana Dariusza, który rezygnuje z pana Mariusza. Bliskości pan Mariusza, Mariusz, przepraszam, tak. Który rezygnuje z bliskości jeziora na rzecz lepszego odbioru. Mamy nadzieję, że nie rozczarujemy pana dalszą dyskusją. Tak, znaczy ten wątek rosyjski, tak jak powiedziałam na początku, amerykański jest ciekawy, to ten wątek rosyjski jest zdecydowanie ciekawszy w tym sensie, że jest zdecydowanie bardziej obecny i jest zdecydowanie bardziej szkodliwy dla Polski. I tutaj trudno nie widzieć tego, że jeżeli to jest świadome czy nieświadome, nieważne, polityka rozlicza się z tego, jakie jego działania przynoszą efekty i jaka jest konsekwencja tych działań. To, co robi pan prezydent Nawrocki w tej chwili, jak cytowała pani redaktor, prawda, już spotkało się z radosnym przyjęciem na Kremlu, prawda? Plus to nie jest oczywiście, pan prezydent nie jest tutaj samotnym wilkiem, jeśli mogę pozwolić sobie na takie określenie, tylko tak jak powiedział bodajże pan redaktor, to jest kwestia budowania tutaj szerszego, prawda, tak, oparcia na prawej stronie i partia Grzegorza Brauna jest już też oficjalnie we własnych deklaracjach prorosyjska, co wiemy od niedawna, A co wiemy od dawna, i tutaj pozwolę sobie na autoreklamę książek mojego męża, Tomasza Piątka, to wiemy od dawna o powiązaniach samego pana Grzegorza Brauna, ale też ludzi z jego otoczenia, jak blisko i jak długo, jak intensywne są to, jak intensywna jest to współpraca. Pan Braun nie pozwał jeszcze mojego męża i nie wygrał żadnego procesu sądowego, miał ku temu wiele lat okazji, więc dla tych, którzy jeszcze wątpią, polecam lekturę i polecam naprawdę bacznie przyglądać się temu ugrupowaniu, szczególnie ze względu na to, że no, te liczby poparcia rosną. Tak. Z całym zastrzeżeniem oczywiście, że ta nowa partia Grzegorza Brauna jeszcze nie poddała się najważniejszemu testowi, jakim są wybory, prawda? I wielokrotnie mieliśmy sytuację, że Konfederacja była przeszacowana w sondażach, a potem w samych wyborach miała niższe wyniki. Niemniej jednak, nawet jeżeli nie chodzi o same wyniki potem w bezpośrednich wyborach parlamentarnych, to w tej chwili mamy do czynienia jednak z tą presją polityczną, prawda? Z tym przesuwaniem się dyskursu na prawą stronę, tym, że poszerzamy też to spektrum wypowiedzi dopuszczalnych, wypowiedzi w przestrzeni publicznej, które są normalizowane, a które jeszcze niedawno uznalibyśmy za skrajnie radykalne.
0: No właśnie, ja się zastanawiam, na ile to jest wolność słowa, a na ile to jest po prostu zdrada narodowa, Radek.
2: Właśnie, ja mam problem z tym, że nawet ten proces, czy procesy Grzegorza Brauna, które trwają, sądy sobie jakoś nie bardzo potrafią poradzić.
0: Kompletnie.
2: Z Braunem i z tym towarzystwem, które przechodzi do sądów, zakłóca postępowania, paraliżuje pracę sądu i w zasadzie, mimo że od incydentu z gaśnicą minęło już przecież wiele miesięcy.
0: No już dwa lata będą no, już ponad chyba.
2: O, i jakoś się okazuje, że nie można nawet człowieka, mimo że ma pozdejmowane immunitety, nie można się udobrać do skóry. Wiąże to tą zmianę, czy mnie nie dziwi oczywiście to, że polityk Konfederacji Brauna poszedł na spotkanie, na raucik do ambasady.
0: No ale wiesz, mówi wprost o współpracy, no w momencie, kiedy... No, Rosja jest właściwie o krok od ataku na Europę, czyli na nas, bo jesteśmy na początku.
2: Tak, ale ja wśród polityków PiS też mógłbym znaleźć trzy takie osoby, które... słyszałem rozmowę z takim politykiem, nazwiska nie pamiętam, w każdym razie w TV Republika jakiś czas temu, który wprost mówił językiem Konfederacji, także Rosja to w summa summarum nie ma co demonizować, Słowianie jest nam bliżej i tak dalej, znamy tą narrację. Mnie niepokoi bardziej od notowań Konfederacji, albo równie co notowania Konfederacji, niepokoi mnie to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, mam na myśli Niemcy, bo tam ta sama, to troszeczkę inaczej są rozłożone za odrą akcenty, ale ta sama narracja i propaganda rosyjska jest tłoczona do niemieckiej sieci internetowej od wielu lat. AfD wyraźnie prorosyjska partia, nawiasem mówiąc też, no, partner polityczny
0: Konfederacji,
2: tak. Ci politycy z AfD byli niedawno w Petersburgu na forum ekonomicznym. No oni już przebierają nóżkami po prostu do tego, żeby ograniczyć sankcje, być może znieść w ogóle sankcje i wrócić do business as usual z reżimem Putina, czy z tym reżimem, który będzie później. No w każdym razie z Rosją. No więc jeżeli się w Niemczech to tak bardzo ładnie udało i dzisiaj AfD, która kiedyś się wydawało, czy generalnie partie prorosyjskie, że jednak długo nie będą miały szans konfrontacji z CSU i CDU i SPD, to jednak w tej chwili przodują w sondażach. Nie wiadomo, co się wydarzy we Francji, bo tam...
0: Wybory prezydenckie, tak.
2: No właśnie. Więc za chwilę możemy się obudzić w zupełnie innej rzeczywistości, nie tylko na rynku krajowym, ale też europejskim.
0: No i pan profesor.
3: Bardzo się cieszę, że pan redaktor zwrócił uwagę na ten szerszy kontekst, bo my mówimy o naszych wewnętrznych tutaj uwarunkowaniach, a przecież w Europie narasta właściwie można powiedzieć pewien narodowo-populistyczny przełom, bo i Niemcy, i Francja oczywiście, ale też jeśli spojrzymy na problemy klasycznych partii w Wielkiej Brytanii, na co prawda nie jest już w Unii Europejskiej, ale jest bardzo ważnym elementem architektury europejskiej, no to tworzy nam się być może zupełnie inny, przełomowy klimat w relacjach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w Europie. A więc to jest groźny trend, w którym my się oczywiście wpisujemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak sobie pomyślałem, jak mówimy o Konfederacji Korony Polskiej i panu Braunie, tak ze smutkiem o artykule 13 polskiej konstytucji, który stał się, można powiedzieć, martwym czy też nieruchomym elementem naszego porządku, bardzo ważnym skądinąd, bo on pozwala na delegalizację tych ugrupowań, które łamią porządek ustrojowy w Polsce, łamią porządek demokratycznego państwa prawnego. Jak się przyjrzeć temu artykułowi 13, to bardzo wiele elementów z funkcjonowania braunistów wpisuje się w te kryteria delegalizacji. Tylko co z tego, jeżeli jedynym podmiotem, który może tutaj zareagować, może doprowadzić skutecznie do uporządkowania spraw w tej kwestii jest Trybunał Konstytucyjny. To jest jedyny podmiot w Polsce, który może zdelegalizować partię polityczną. Właściwie jesteśmy bezradni w tym momencie, bo nie ma podmiotu, który mógłby tu zareagować, a więc podmioty tego typu, które uderzają w priorytety polskiej polityki zagranicznej, ale też nawołują do przemocy, bo przecież tam się pojawia szereg takich rzeczy. Nawołują do nienawiści na tle narodowym, rasowym, nawołują do stosowania przemocy. No, napisany artykuł bardzo pięknie i bardzo dobrze miał nam służyć, a okazuje się, że po kryzysie konstytucyjnym jesteśmy tutaj w bezradni. I tak, i myślę, że szereg elementów naszej bezradności prawno-konstytucyjnej będzie zachęcała szereg podmiotów do tego, aby podnosić głowę i mówić rzeczy, które, no można powiedzieć, przez szereg lat były niedopuszczalne i niemożliwe, bo jednak szanowane były zasadniczo granice demokratycznego państwa prawnego. Taki jest dorobek po latach 2015-2023.
0: To kilka wpisów naszych słuchaczy, znaczy powiem tak, jest ich tak dużo, że nie wiem, jak z tym wszystkim się zmieścimy. Otóż pan Krzysztof pisze tak, w kwestii rzezi ukraińskiej, wołyńskiej, osądzaniu i obwinianiu o całe zło strony ukraińskiej, wszyscy zapominają o wcześniejszej akcji Polski wobec cerkwi prawosławnych, a konkretnie ich wyburzaniu. Uważam, że to ziarno parę lat później zaowocowało tym, co się dzieje na Wołyniu. Pan Jan, my Polacy cenimy sobie tradycje narodowe. Tradycja wzajemnych rzezi z Ukraińcami jest jedną ze starszych od co najmniej 1648 roku, więc i też bardziej szacownych. A przecież od czasów akcji Wisła, więc prawie 80 lat nic w materii kultywowania tej tradycji się nie działo. Dopiero teraz Batyr postarał się, żeby sprawy wróciły w tradycyjne kolejny, a te kolejny prowadzą nieuchronnie do Moskwy. Pani Elżbieta, dla mnie gorsze od tego, co zrobił Nawrocki, jest to, że większość Polaków to popiera. To prawda, ponad 51%. A tym samym popiera świadomie lub nie wzrost rosyjskich wpływów na polską politykę, o czym świadczy także tak duże poparcie dla Brauna. Kompletnie tego nie rozumiem. Być może za 2 lata będziemy hucznie obchodzić rocznicę rewolucji październikowej. Straszne. I pani Marzena, u mnie zero zdziwienia, wiadomo, że Braun chce do Rosji. Pan Krzysztof, skoro w polskim prawie istnieje zapis o karaniu za promowanie nazizmu i Hitlera, czemu nie zawrzeć również zapisu dotyczącego Rosji i Putina? Ciekawe, co na to Nawrocki i reszta prawicy. No jest też zapis dotyczący Rosji, tylko chodzi o szerzenie komunistycznych symboli i idei. I teraz, proszę państwa, jeszcze wpisy z Blue Sky'a. Radar. To był niewymuszony wrogi gest Ukrainy wobec Polski, to znaczy ten niewymuszony gest, czyli nadanie nazwy bohaterów UPA jednostce ukraińskiej. A wystarczyło nadać tej formacji wojskowej nazwę na przykład bohaterskich obrońców Ukrainy z rosyjską agresją. No troszkę tak bardziej językowo może rzeczywiście można było to ubrać. I sprawa załatwiona. Nikt w Polsce nie powiedziałby jednego słowa. Zeleński zrobił swoje, Polska zrobiła swoje. Popieram. Wero, dbając o swoje polityczne zyski, jednym z drugim brunatnym matołem prowadzą nas prostą drogą do serii Kryształowych Nocy, oby się nie zdziwili, jak skończą, jak wszyscy inni brunatni liderzy po fachu, na ostrzu nienawiści, którą sami wzniecają. Tredę twierdzi, że Batyr wrócił z USA z podbitym okiem. Pan Mariusz pisze, że gratuluje tańca w rytm grany na Kremlu. To jest skierowane do Karola Nawrockiego i dodaje, że kompromitacja Polski. O, zbyt małe literki. Nawrocki odebrał choć decyzję o tym, że odebraniu poparł zespół specjalistów. No poparł niestety. Reasumując, order nadal traci swe znaczenie, zamiast je z czasem zyskiwać. Tak to jest, jeżeli odbieramy go ludziom dzielnym, działającym w czasie wojny, a pozostawiamy faszystom, szpiegom i zdrajcom. No bo proszę nie zapominać, że na przykład order Orła Białego dostał Mussolini, nikt mu go nie odebrał. Gerhard Schröder też ma, w Ukrainie ma i prezydent Kuczma, i prezydent, zdaje się, Juszczenko też dostał, więc... No dobrze, Tredwe. Swoją drogą, tak to jest, jak się długo chowa te stare trupy w szafie.
1: Panie redaktor, jeśli, tak, bardzo mogę, proszę. Bo a propos tego orderu, oczywiście wręczono go prezydentowi Zełenskiemu jako najwyższemu przedstawicielowi narodu ukraińskiego, ale przypomnijmy, że ten order był też dla całego ukraińskiego, tak, społeczeństwa i narodu, prawda? I to jest ten element, który chciałabym, żeby wybrzmiał bardzo mocno i żeby to też było dla wszystkich jasne, prawda? Społeczeństwo ukraińskie walczy dzielnie piąty rok z agresją rosyjską, z nierówną walką w bardzo naprawdę imponujący sposób. Walczą żołnierze i żołnierki na froncie, ale walczy także całe społeczeństwo cywilne, zaangażowane w pomoc, w logistykę, w służby medyczne, ale również w gospodarkę ukraińską, która utrzymuje obok pomocy zewnętrznej, która jest niezbędna, ważna i na pewno pomaga w tej walce, ale to też ukraińska gospodarka ciągle działająca w jakiś tam sposób, prawda? Tak. Też jest świadoma tego, że wszyscy dokładają się do tego, żeby na pewno nie przegrać, a najlepiej wygrać i ustanowić pokój, porozumienie na swoich warunkach albo sprawiedliwych warunkach. Warunkach, akceptowalnych warunkach. Więc odebranie tego orderu Orła Białego narodowi ukraińskiemu, który w tej chwili walczy, nadal walczy i będzie jeszcze walczył przez jakiś czas, które także nie we wszystkim popiera prezydenta Zełenskiego.
0: No oczywiście.
1: To, że Zełenski chwycił się właśnie tego nadania imienia UPA, wynika właśnie z też spadających jego wewnętrznych, prawda, słupków. Więc to jest jakby ukaraliśmy, w cudzysłowie, prawda, nie do końca tego, kogo chcieliśmy. I to jest, to chciałabym też podkreślić, że z polską decyzją nie zgadza się również ogromna część społeczeństwa polskiego, obywatelskiego, które działa na rzecz pomocy, wsparcia Ukraińców żyjących w Polsce, ale też Ukraińców walczących na na froncie z Rosją i chciałabym, żebyśmy ten moment kryzysu i niezadowolenia i oburzenia wykorzystali do tego, żeby wesprzeć tych, którzy nadal pomagają, pomimo tych bardzo niesprzyjających ostatnio warunków, prawda, tego narastającej mowy nienawiści w przestrzeni internetowej, napadów także na fizycznych na Ukraińców żyjących w Polsce, żebyśmy, no właśnie, może te negatywne emocje postarali się przeformować w coś pozytywnego i wyrażali tam, gdzie to się da, tam, gdzie to można, nasze poparcie nadal dla społeczeństwa ukraińskiego i w Ukrainie, i tych, którzy mieszkają tutaj obok nas.
0: To czytam, słuchajcie dalej. Pan Maciej, że zawsze rzuca wszystko, żeby posłuchać audycji z naszym udziałem. A jako komentarz do dzisiejszego na Liberatorium powiem tyle. Reportaż Syrop z Piołunu Pawła Smoleńskiego powinien być moim zdaniem lekturą obowiązkową i w Polsce, i w Ukrainie. O Nawrockim nie chcę się wypowiadać. O, że tak powiem, tym, co się znajduje w toalecie, się nie dyskutuje. Pan Robert, od pewnego czasu mam pewne przemyślenia na temat kondycji naszego społeczeństwa. Niezbyt ładne, szczerze mówiąc. Coś bardzo, bardzo niedobrego dzieje się z Polakami. 10 milionów daje posłuch chorym na władzę ludziom głoszącym skrajne hasła nienawiść i ksenofobię. My już to przerabialiśmy. Kropka w kropkę. To samo działo się w XVIII wieku, a skończyło się wtedy wymazaniem Polski z map na 123 lata. Chciałbym zaapelować do tych 10 milionów. Proszę, ogarnijcie się, zważcie jeszcze raz na szali, co jest dla nas lepsze, co jest lepsze dla Polski, osamotnienie i nieprzychylnie nastawieni sąsiedzi, czy silna pozycja w Unii Europejskiej, współpraca i sojusze z sąsiadami. A pani Magda pisze, że nieudolność tego rządu powala. Braun dawno powinien być wyeliminowany z życia publicznego. Jest przeciwnie, PO pozwala mu rosnąć. Teraz jest nie do ruszenia. Słuchajcie, pominę wątek rozrywkowy naszej dzisiejszej audycji, czyli wątek krzyżaków w Berlinie, czyli wyprawy Bąkiewicza. Natomiast czasu jest mało, ale porozmawiajmy chwilę o tym, co się wydarzyło w szpitalu południowym, bo to pokazuje pewien stosunek pewnych ludzi do polityki. To znaczy tak, po pierwsze chcę powiedzieć, że ten pan, który zarobił te ponad 1,5 miliona złotych na dyżurach, których raczej nie pełnił, i teraz w TPN oddaje pieniądze, koryguje faktury, zrzeka się wszystkiego, co może się zrzec. To widać było, że po prostu chciał zrobić polityczną karierę, w związku z czym kombinował z tym salonikiem dla VIP-ów, bo zawsze jak zrobi komuś uprzejmość, to mógł liczyć pewnie na uprzejmość tego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc chcę powiedzieć to, że lekarze w Polsce są tacy, którzy zarabiają takie duże pieniądze, ale to jest duża, duża mniejszość. Generalnie lekarze w Polsce zarabiają średnio, tak? Jakąś średnią krajową, a są też tacy, którzy zarabiają najniższą krajową, pracują w jakichś małych przychodniach, gdzieś w małych miejscowościach i tak to wygląda. Także nie chciałabym, żeby ta cała sprawa na środowisku medycznym się odbiła, ale na środowisku politycznym odbije się niechybnie. No i teraz pytanie do pana profesora, jak bardzo się odbije, bo to, że już Rafał Trzaskowski pozwalniał wszystkich, których dało się pozwalniać w tym szpitalu południowym, to jest w takiej filozofii działania kryzysowego logiczne, ale wyszła taka informacja, że pan prezydent już rok temu wiedział o tym, że w tym szpitalu tak się dzieje. Przyznał się do tego, znaczy powiedział, że to była prywatna informacja na jakimś komunikatorze, więc on nie zwrócił specjalnie na nią uwagi, bo tam tylko oficjalne pisma, ale jednak wiedział, mógł zlecić jakąś kontrolę, nie zrobił tego. No więc pytanie o to, jak to się odbije na Platformie i jak to się odbije na Trzaskowskim.
3: Panie redaktorze, ja tylko chciałem uzupełnić jedną rzecz, bo się tak trochę nieśmiało zgłaszałem do odpowiedzi na wizję.
0: Przepraszam.
3: Była wyraźne.
0: Ja chciałam po prostu przyspieszyć już.
3: Chciałem założyć tylko mały protest, jeżeli pani redaktor pozwoli państwu. Wobec jednej z wypowiedzi zacytowanej przez panią redaktor, no mniej więcej, że o Nawrockim nie chce mówić, bo nie mówi się o czymś, co jest
0: tak,
3: w toalecie.
0: Tak.
3: Ja bardzo bym chciał, żebyśmy nie używali takiego języka, bo jednak mówimy o głowie państwa, mówimy o najwyższym reprezentancie Rzeczypospolitej.
0: No ale właśnie było nie o prezydencie, tylko o Nawrockim, więc to jest pewna różnica. No,
3: ale to tak może wybrzmieć...
0: No nie, tak, nie elegancko.
3: My tutaj rozumiemy, że nie należy używać takiego języka, że to nie jest godne i tylko o to chciałam zaapelować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście na dwoje babka wróżyła, jeśli chodzi o kwestię pana doktora. Jedna rzecz to jest taka, że w zalewie innych problemów, które pojawiają się i pojawią się niechybnie w nadciągającej kampanii wyborczej, kwestia pana doktora ze Szpitala Południowego może gdzieś zniknąć i nikt w 27 roku już podczas kampanii nie będzie tego pamiętał.
0: Tak.
3: Bardzo wielu rzeczy, które się pojawiały i znikały, ale z drugiej strony to jest jedna z tych kwestii, która bardzo porusza jednak opinię publiczną, która dotyka kwestii bardzo mocno związanych z myśleniem społecznym o swoim bezpieczeństwie, o dobrobycie i służba zdrowia i problemy ze służbą zdrowia są niezmiennie na pierwszym, drugim, tudzież trzecim miejscu pewnych zainteresowań wyborczyń i wyborców. Może być tak dla Koalicji Obywatelskiej, że jednak zapamięta się ten przypadek i brak reakcji, który by bardzo szybko mógł oczyścić, rozwiązać ten problem. Raczej możemy mieć wrażenie, że przeciągano te kwestie, że nie wyjaśniono w tym momencie, w którym trzeba było to zrobić. I powiem szczerze, że niecierpliwie oczekuję na pierwsze badania opinii publicznej, które nam pokażą, czy rzeczywiście ta sprawa jakoś rezonuje i potem, czy ona będzie rezonowała rzeczywiście długo.
0: Radek, tylko słuchajcie, tak zwarcie, bo mamy tylko 2 minuty.
2: Tak, może się to odbić czkawką na notowaniach koalicji i na wyniku wyborów. Opinia publiczna kieruje się nad czasami nieprzewidywalnymi wektorami, więc pamiętam sprawę ośmiornicze, która też była de facto, no to był drobiazg, a potem się okazało, że ośmiorniczki kosztowały rząd Tuska utratę władzy, więc ja bym nie bagatelizował wpływu politycznego, tylko tym bardziej, że przypominam, że nadal nie doszło do ukarania osób, które były oskarżane przez ówczesną opozycję, przez demokratyczną opozycję, mam na myśli ludzi, którzy wyciągali pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
0: No tak, to prawda. Małgosiu.
1: Zgodzę się, że to nie można bagatelizować. Mam nadzieję, że politycy po wszystkich stronach sceny politycznej wezmą sobie do serca to, co się wydarzyło. Tutaj mamy do czynienia z takim splotem dwóch bardzo drażliwych spraw, prawda? Z jednej strony to jest postać polityka, jakim był pan radny, prawda? I ten polityk jest jeszcze na dodatek lekarzem, który wyciągnął z systemu, co do którego większość z nas ma jednak sporo krytycznej oceny, pomimo oczywiście tego, że to jest ciągle dobra ochrona zdrowia, prawda, jeżeli porównamy z innymi miejscami na świecie. I tutaj bycie właśnie, znaczy czerpanie władzy i pieniędzy i korzyści, przywilejów jakby skumulowało się w byciu jednocześnie politykiem i lekarzem, który złapał taką, powiem kolokwialnie, fuchę, prawda, jeszcze nie bez specjalizacji, to jest tak wielowątkowe, znaczy to można po prostu znaleźć krytyków, prawda, po różnych stronach, w różnych grupach społecznych, bo to może rezonować po prostu w różny sposób, więc zdecydowanie ważna sprawa, natomiast zgadzam się z profesorem, że do 27 to jest jeszcze tyle czasu i tyle nas czeka niestety afer i burz, i też takich jednodniowych burz, że pożyjemy, zobaczymy.
0: No, to ja się obawiam, że opozycja nie pozwoli, żebyśmy o tym wątku zapomnieli, także to będzie trwało. Bardzo Państwu dziękuję. Małgorzata Kopka-Piątek, profesor Tomasz Słomka, Radosław Omachel byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu za wszystkie wpisy. No, już nie jestem w stanie przeczytać więcej. Życzę Państwu spokojnego weekendu. Proszę dbać o siebie, mieć dużo wody do picia i nakrycia głowy. Dziękuję Kubie Stronczyńskiemu za zrealizowanie audycji. Beata Grabarczyk, żegnam się do poniedziałku.
4: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
5: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. W wielu miejscach na zachodzie kraju była to niespokojna noc. Po burzach Straż Pożarna interweniowała ponad 1100 razy, najwięcej w województwach wielkopolskim i lubuskim. Tak mówił w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Większość tych interwencji dotyczyło przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczania elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów. No niestety te burze przynoszą bardzo silny wiatr, intensywne opady deszczu, które powodują uszkodzenie infrastruktury i jednostki ochrony przeciwpożarowej z tymi zdarzeniami muszą sobie radzić, muszą je likwidować.
5: Służby apelują o ostrożność podczas burz i silnego wiatru. Burze możliwe dziś znów na zachodzie Polski, a synoptyczne ostrzeżenia dotyczące upału obejmują niemal cały kraj. Teraz doniesienia ze wschodu. Ukraińska armia przeprowadziła ataki na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Wojsko uderzyło dronami w obiekty infrastruktury energetycznej. Jak przekazał dowódca ukraińskich sił systemów bezzałogowych, celem był też podziemny magazyn gazu ziemnego w zachodniej części Krymu. Ponad 500 osób przejdzie przez gdańskie Stare Miasto, by promować ideę dawstwa. Przed nami 30 bieg o nowe życie. Na starcie sztafety staną ramię w ramię biorcy, lekarze, celebryci i dziennikarze. Chcą pokazać, że największym dobrem, jakie możemy zrobić, jest podzielenie się sobą samym.
7: Towarzyszyły temu takie emocje, których człowiek nie jest w stanie zrozumieć, jeśli tego nie przeżyje. No i moje życie teraz dzielę na etap przed transplantacją i po transplantacji. Więc tak, to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu, ratujące życie.
5: Tak mówi nam pani Edyta, która przeszła przeszczep trzustki. Start 30 biegu po nowe życie na gdańskim Targu Węglowym za nieco ponad godzinę. Naszą redakcję będzie reprezentowała Klaudia Kowalczyk. Na koniec zaglądamy do restauracji. Resort Klimatu i Środowiska chce nowych przepisów dotyczących wody serwowanej w gastronomii. Projekt zakłada, że restauratorzy będą musieli podawać swoim gościom bezpłatnie do pół litra wody na osobę. Do pomysłu odniósł się dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik.
8: To nie jest bardzo znaczący koszt dla restauratorów i osób prowadzących różne bary i lokale, natomiast oczywiście jak każdy dodatkowy koszt będzie mógł zostać przerzucony na konsumentów. Natomiast czy to nastąpi, no to jest zupełnie inna sprawa, bo mam wrażenie, jak chodzę do restauracji, że już w bardzo wielu miejscach woda jest darmowa, w takim sensie, że nie trzeba za nią płacić, jest po prostu wystawiona.
5: Projekt jest jeszcze na poziomie prac Rady Ministrów. To był serwis Radia Nowy Świat.
9: Dziwna fala.
10: Dzień dobry, z tej strony Radio Nowy Świat. Paweł Sołtys, Pawlo Paweł w audycji Dziwna fala jak co 2 tygodnie. Dzisiaj dziwna fala będzie falą w dużej mierze polską, prawie w całości. Natomiast oczywiście będziemy sobie skakać po latach i różnych polskich miastach i różnych polskich gwiazdach również, a czasem po mniej znanych wykonawcach. Zaczniemy od być może największego wokalisty w historii polskiej muzyki rockowej, tak to nazwijmy, czy około rockowej, czyli Czesław Niemen. Czesław Niemen w pewnym momencie na początku lat 70. szukał po raz kolejny swojej drogi, jakieś zmieniał zespoły i połączył siły na pewien okres z zespołem SBB, legendarnym skądinąd, który sam jest wielką legendą polskiej muzyki, nie tylko polskiej, właściwie światowej, trzeba to powiedzieć. To był tak pan Helmut Nadolski, który słynny kontrabasista free jazzowy, który grywał z Niemenem i gra na tym nagraniu, które zagramy chwilę. On twierdzi, że to on podpowiedział Czesławowi Niemenowi SBB, ale czy to prawda, to nie jestem pewien. Rok mamy 72. SBB, właśnie Helmut Nadolski, niestety zmarły całkiem niedawno, więc to jest też rodzaj hołdu dla niego, no parę tygodni temu. Utwór się nazywa Z pierwszych ważniejszych odkryć. Tekst napisał Leszek Moczulski, poeta krakowski, nie ten polityk, tylko słynny poeta Niemen. Z pierwszych ważniejszych odkryć jedziemy.

Początkowo nie był, nie było zastępców, nie było wykrętów. Nie było białych rękawiczek.

Pięknie to leciało i pięknie się zakończyło. Radio Nowy Świat, Dziwna Fala. Paweł Sołtys przy mikrofonie, a śpiewał dla was oczywiście Czesław Niemen z towarzyszeniem grupy SBB i Helmuta Nadolskiego, wspaniałego w ogóle kontrabasisty, jednego z ojców awangardy, trzeba powiedzieć, jazzowej w Polsce, który właściwie prawie do końca swojego życia był aktywny i robił rzeczy bardzo, bardzo ciekawe. Pan Helmut był z Nadmorza. Oni się poznali chyba w klubie Jacques, o ile pamiętam tę rozmowę z Czesławem Niemenem. Ale my idziemy dalej i właściwie zagramy kolejny wielki zespół, chociaż może nie tak często grany w rozgłośniach radiowych, jak niektóre inne zespoły, może mniej ważne dla polskiej muzyki. Mowa oczywiście o grupie Laboratorium. Trudne słowo dla kogoś, kto ma kłopoty z L i R. My sobie poradziliśmy. No, zespół powstał też na początku lat 70. Właściwie był to pierwszy w Polsce zespół fusion, czyli łączący muzykę rockową z muzyką jazzową, z rockiem progresywnym. No tam się przewinęło wiele osób przez ten skład, między innymi bracia Ścierańscy, moi ulubieńcy jeszcze też z okresu grania z Markiem Grechutą. Utwór jest z 79 roku, nazywa się Przejazd i jest dosyć nietypowy, nawet jak na Laboratorium. Słuchamy.

Proszę nie regulować odbiorników, to Radio Nowy Świat, Paweł Sołtys, to był zespół Laboratorium z roku 79, a 6 lat wcześniej we Wrocławiu istniał już inny zespół, też poszukujący, ale trochę powiedziałbym w innych rejestrach muzycznych. Właściwie gdzieś na, jak nieładnie mówiąc, na grobie zespołu Romuald i Roman, jednego z takich pierwszych wrocławskich stricte już rockowych, czy nawet alternatywno-rockowych zespołów, powstał zespół Nurt. I w 73 roku panowie przyjechali do Warszawy, nagrali kilka utworów, to była debiutancka płyta zatytułowana Nurt, czyli tak samo jak nazwa zespołu. W ogóle ta scena wrocławska była bardzo ciekawa. Kiedyś może zrobimy więcej, powiemy w audycji na przykład właśnie o Romualdzie i Romanie. Romuald wyemigrował potem do NRD. Pamiętam, że trochę mnie to zdziwiło. Byłem przekonany, że to musiał być NRF, ale to było NRD. My w każdym razie jesteśmy w roku 73. Słychać tutaj trochę, może i zespołu jest, i może trochę Led Zeppelin, ale przede wszystkim słychać młodych ludzi, którzy próbują znaleźć coś nowego w muzyce. Zespół Nurt, Synowie Nocy.

To jest Radio Nowy Świat, ja się nazywam Paweł Sołtys, słuchacie Dziwnej Fali, a to być może było pierwsze użycie w polskiej muzyce sitaru. Nie jestem tego pewien, nie sprawdzałem, na pewno jedno z pierwszych, zespół Nurt, Synowie Nocy, 73 rok. Ale właściwie chyba nie byłoby Nurtu i bardzo wielu innych zespołów rockowych czy hard rockowych, gdyby w 69 roku grupa Breakout, po zmianie nazwy Blackout, troszkę porzuciła tak zwany Big Beat i przeszła jednak na stronę, powiedzmy, psychodelicznego roku. Mówi się, że to pierwsza w Polsce psychodeliczna płyta. Zespół nie wiadomo, czy pierwszy, bo jeszcze był tam Zdrujana na przykład w Krakowie, który chyba nigdy nie wydał płyty, ale bez wątpienia tę płytę miało bardzo wiele osób. Ja też, oczywiście nie w 69 roku, bo jeszcze mnie nie było na świecie, ale kiedy już mogłem jej posłuchać, czyli gdzieś w latach 90., pamiętam, że zbiła mnie z pantałyku, że polskie zespoły tak grały. Rok jest 69, płyta się nazywa Na drugim brzegu tęczy. Wszystkie teksty napisał oczywiście Bogdan Lebl, który pisał w ogóle dla Breakoutów, dla Nalepy. Cały czas zresztą jest aktywnym tekściarzem, teraz też pisze dla niektórych wykonawczyń szczególnie. Pozdrawiamy. Gra tu oczywiście Tadeusz Nalepa na gitarze i śpiewa Mira Kubasińska. Śpiewa w tym składzie na basie jest Michał Muzolf, Józef Hajdasz na perkusji i, co chyba bardzo ważne, Włodzimierz Nachorny na tej płycie gra na saksofonie i na flecie. W tym utworze na flecie, ile pamiętam, Ali Babki w chórkach, 69 rok. Powiedzieliśmy już wszystko. Jedna z piękniejszych, miłosnych, rockowych numerów.

Radio Nowy Świat, dziwna fala, to był breakout, podzieliliśmy już wszystko, nieodżałowani. Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska i reszta panów i pań, bo tutaj też Alibabki w chórkach. W wspaniałym utworze z 69 roku. Muzyka dosyć szybko się zmieniała w owym czasie. Powiedziałbym, że oczywiście nie tylko w Polsce, ale na całym świecie bardzo szybko pojawiały się nowe nurty. Właściwie między 65 a powiedzmy 80 rokiem wydarzyło się w muzyce okołorokowej, tak to nazwijmy, bardzo, bardzo dużo. I teraz sobie posłuchamy takiej rzeczy, której sam się nie spodziewałem, że kiedyś zagram ją w radio. Zespół jest z Włoch, nieistniejący już niestety, bo oboje założyciele, czyli pan Maurizio Arcieri i pani Christina Moser, nie żyją niestety, ale w 77 roku, właściwie chyba na drugiej swojej płycie, brzmieli trochę jak włoski Manam. Utwór nazywa się Chinese Restaurant.

Radio Nowy Świat, dziwna fala, szalona końcówka tego utworu. Oczywiście pomyliłem się w zapowiedzi, bo płyta się nazywa Chinese Restaurant, z której pochodzi ten utwór, a utwór się nazywa Black Silk Stocking, jak państwo pewnie słyszeli. I coś z kory miała pani Christina Moser, może nie wiem, w artykulacji, w wokalu. To był w ogóle taki zespół, ten Chrisma włoski, na pograniczu, powiedziałbym, muzyki elektronicznej, trochę nowej fali, no bo nowa fala już wtedy poczęła władać rynkiem muzycznym, a przynajmniej jakąś jego częścią, nie całym. W Anglii oczywiście było tych zespołów najwięcej i wśród nich był jeden taki zespół, który miał w Polsce wyznawców. Było kilka takich zespołów, czasem z jasnych powodów, a czasem z lekko niejasnych, które były bardziej popularne niż inne. No wszyscy pamiętamy i obserwujemy cały czas ogromną popularność Depeche Mode. Byli tak zwani Depesze, szczególnie w latach 80., ale są do dzisiaj, tylko już trochę są starsi zazwyczaj. Ale w latach 80. ich było dużo, w każdej szkole, to ja pamiętam, byli chłopcy i dziewczyny w specjalnych butach z blaszkami, obcięci na któregoś z członków zespołu Depeche Mode. Ale byli też tak zwani Cure'zy, czyli ci, którzy słuchali The Cure, ci z kolei tapirowali włosy, nosili czarne swetry, do tego sportowe buty, jeśli ich było stać, bo z tego co pamiętam, Robert Smith chyba lubił Reeboki, a nie było tak łatwo o te buty gdzieś tam na przełomie lat 80., 90. w Polsce. Ja miałem wiele koleżanek i kolegów, którzy byli fanatykami The Cure. I może dlatego przez długi czas był to zespół, który trochę lekceważyłem. Znałem oczywiście jakieś tam przeboje, ale gdzieś on mnie omijał, słuchałem raczej mocniejszych rzeczy w owym czasie. Ale wiele lat później poznałem dziewczynę, oświadczyłem się i ożeniłem. I ona jest wielką fanką The Cure. Miałem tydzień temu, mieliśmy 15. rocznicę ślubu, więc taką prywatę sobie pozwolę dla mojej żony. Moniki, The Cure, A Forest z drugiej płyty z 80 roku.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, to był oczywiście zespół The Cure, A Forest. Na końcu wybrzmiał ten dosyć prosta linia basowa. Trzeba powiedzieć, że w ogóle zespół The Cure udowadniał, że nastrojem, charyzmą, emocjami można w muzyce zrobić bardzo dużo. Niekoniecznie wszyscy instrumentaliści muszą być mistrzami świata. Pamiętam, że moi koledzy, różni muzycy, trochę sobie dworowali często z The Cure, że to są proste środki, ale skoro działa, to znaczy, że nie jest głupie. Ja, prawdę mówiąc, zostałem na stare lata fanem The Cure i teraz często mi się zdarza słuchać całych płyt. No więc to był rok 80. W 84 roku w Gdyni, która była takim z kolei w Polsce nietypowym miastem muzycznym. Powstało tam wiele takich zespołów, które do niczego innego nie pasowały. Inaczej się grało po prostu w Trójmieście, tak mówiąc szeroko, niż w pozostałych miastach naszego kraju. Oczywiście działał tam też Totart, różni wariaci, grupy artystyczne. To chyba wszystko miało wpływ. Opowiadał kiedyś też jeden z członków tych pierwszych zespołów, czyli Tymon Tymański, również legendarny, że chyba miało ogromny wpływ to, że dużo płyt przypływało z marynarzami. Łatwiej było o nową muzykę, wbrew pozorom, w Gdyni i w Sopocie niż w Warszawie. I w 84 roku powstał zespół o dziwnej nazwie Boom Wakacje w Rzymie. To Boom się pisze przez U z kreską. I właściwie jak szybko powstał, tak po 4 latach się rozpadł. Na gruzach z kolei tego zespołu troszeczkę powstała Apteka na przykład. Też legendarny zespół i też może kiedyś zagramy. Natomiast zostały nagrania singlowe, to chyba dla Ton Pressu nagrano w 84 roku. Albo w 85, nie pamiętam. Nie, 86 mam zapisane, Tom Press też. Dziewczyny, które tam wokalnie się udzielały przez te lata w zespole Boom Wakacje w Rzymie, potem założyły wspaniały też zespół Oczy Ciorne. Polecam, grają do dzisiaj, to wspaniała jest ekipa. Utwór, który zagramy, ma taki nietypowy tytuł, nazywa się pierwszy, w nawiasie Rebeka, Boom Wakacje w Rzymie, naprawdę dziwna fala.

To był zespół Boom, Wakacje w Rzymie w utworze pierwszy, Rebeka z 86 roku. No to był już taki trochę nowofalowy, trochę powiedziałbym może nawet z lekką nutą takiego niemieckiego kabaretu gdzieś w tym utworze. Bardzo ciekawe też harmoniczne tam przebiegi. Natomiast wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o muzykę nowofalową czy punk rockową, troszkę wcześniej. Tu oczywiście też są zdania podzielone, ale chyba najpierw był zespół The Boars, który nie zostawił żadnych nagrań, ale w tymże zespole między innymi pojawiał się Robert Brylewski, który odmienił historię polskiej muzyki kilkukrotnie w trakcie swojego życia. No i powstał zespół Kryzys. Różne nagrania Kryzysu otrzymywaliśmy w różnym czasie, często po latach. To są nagrania z 80 roku, teraz wysłuchamy. Byli panowie wtedy w Toruniu i chyba na lekkim takim nielegalu, a w każdym razie w nieoczywistej sytuacji w Toruniu, w studiu studenckim, radiowym, nagrali parę utworów. Prawdę mówiąc, dla mnie jeden z takich Kryzys to jest jeden z tych zespołów, które ukształtowały mnie bez wątpienia i do dzisiaj mam ciary, kiedy słucham tej przecież prostej, ale bardzo, powiedziałbym, gniewnej i transowej muzyki. Mam dość, Kryzys, gramy.

Na koniec Magura jeszcze uderzył i w werbel, i jeszcze w jakiś taki kociołek. To był zespół Kryzys w utworze Mam Dość. 80. rok nagrania. To wyszło na takiej płycie Kryzys 79-81. Po prostu nagrania archiwalne w jakimś sensie. My w ogóle mam taką myśl często, że trochę nie doceniamy tych naszych największych. Robert Brylewski zmarły parę lat temu w tragicznych okolicznościach. Właściwie chyba nigdy nie został tak uhonorowany, jak powinien zostać, ale może tak to musi być. Oddajemy mu honory, że tak powiem, słuchając tej muzyki gdzieś tam w swoich sercach. Dla mnie postać bardzo, bardzo ważna. Podobnie, no kilka takich postaci oczywiście w polskiej muzyce, tej, która gdzieś w latach 80. się wywodziła, powiedziałbym, z muzyki alternatywnej, czy z muzyki improwizowanej, jak pan Wojtek Waglewski, czy na przykład Lech Janerka, być może taka postać najbardziej emblematyczna i do niczego innego nie przystająca na polskiej scenie, jak wiadomo, na początku Klaus Mittwoch, potem już nagrania ze swoim zespołem, z różnymi składami, tam niestety też się po drodze zdarzały niesprawiedliwe i przedwczesne śmierci, również z żoną, panią Bożeną Janerką na wiolonczeli. Lech gra ostatnią trasę. Podobno żegna się ze sceną, więc jeśli państwo nie byli nigdy na koncercie Janerki, to należy pójść, bo zostanie to z państwem do końca waszych dni. A jeśli byliście, to też należy pójść, no bo już nigdy więcej nie pójdziecie. A wiecie, jak to było wspaniałe. Ja byłem na paru koncertach Janerki w życiu, w tym raz z zupełnym przypadkiem w Bydgoszczy. Jako młody chłopak, i pamiętam, nie wiem, miałem chyba z 16 lat, i pamiętam, że od razu zapragnąłem się dowiedzieć, kto to, jakie są płyty, jakie są nagrania. My zagramy utwór, powiedziałbym, taneczny w jakimś sensie, jak na Janerkę. 89 rok, płyta się nazywa Piosenki, a utwór się nazywa Nie Walczyk.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, Paweł Sołtys przy mikrofonie, a to był oczywiście Lech Janerka i jego Niewalczyk. Piosenka, w której nikt nie ma słowa o tym, że ktoś jest wredny. Bardzo mi się to podobało. Jak wiadomo, Janerka ma wiele zalet. Jest wspaniałym basistą, bardzo utalentowanym kompozytorem, aranżerem również, no ale też genialnym wręcz tekściarzem, takim gdzieś, który zawsze mi się wydawał, że to idzie z takiej strony piórno-sensowej, trochę może nawet angielskiego humoru, bardzo rzadkie w naszej muzyce, i potrafił o bardzo poważnych niekiedy sprawach mówić językiem, który był zabawny i interesujący. My na koniec przenosimy się na Białoruś, do Mińska. Jeśli państwo widzieli kiedyś Mińsk, to tak wyglądałaby Warszawa, gdyby nie podjęto decyzji o odbudowaniu jej, tylko postawiono na socrealizm. Z tego miasta bardzo ciekawy zespół Mouchat Doma, wydawany już w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. To już nie jest tylko białoruski zespół. Niech żyje wolna Białoruś. Utwór nazywa się Sudno z płyty Etaży, to znaczy piętra. 2018 rok. Mouchat Doma. Nawiązanie do tej nowej fali, która nam dzisiaj towarzyszyła mocno. Dziękuję pięknie.

0: Minęła 14. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński zapraszam. Prezydent odwiedzi Grabówkę w województwie śląskim. Karol Nawrocki spotka się z mieszkańcami. Weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej powstańców śląskich. 20 czerwca to Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Upamiętnia ten dzień starania Polaków o przyłączenie Górnego Śląska po odzyskaniu niepodległości. 20 czerwca to także Światowy Dzień Uchodźcy. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje domy musiało opuścić prawie 118 milionów osób.
1: Ponad połowa uchodźców to są ludzie, którzy pozostają w granicach swojego państwa, są tak zwanymi uchodźcami wewnętrznymi. Takich osób mamy miliony, chociażby za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. Mamy ich miliony w krajach takich jak Syria, jak Palestyna, jak Sudan. Chociaż oczywiście z każdego z tych krajów ludzie też uciekają poza granice swojego kraju.
0: I jak dodaje Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej, 2/3 spośród tych, którzy decydują się na ucieczkę poza granice własnego państwa, znajduje schronienie w kraju sąsiadującym. Tegoroczny Światowy Dzień Uchodźcy zbiega się z 75. rocznicą przyjęcia konwencji dotyczącej statusu uchodźców. I jeszcze ekstraklasa koszykarzy, za nami 6. mecz finałowy i będzie kolejny. Tym razem Orlen za Stale Zielona Góra pokonał Legia Warszawa 76-74. Do kosza w ostatnich sekundach trafił Conley Garrison. To był bardzo męczący mecz, w hali było cieplej niż zwykle, to też trochę podkręcało nasze zmęczenie. To walka o to, kto chce zdobyć mistrzostwo. Oni bardzo tego chcą, my również. Jesteśmy w tym i gramy dalej. W rywalizacji do 4 zwycięstw mamy remis 3-3. Decydujące spotkanie w Warszawie jutro o 19:00. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzisiejszy program rozpoczynamy od Brazylii i utworu, który jest właściwie czymś więcej niż tylko pojedynczą piosenką. To raczej zapis pewnego spotkania i wspólnego procesu twórczego. Singiel Por Aí, który powstał podczas pierwszej edycji obozu producenckiego organizowanego przez brazylijską platformę Música que Nao Toca Por Aí. To jest inicjatywa, której celem jest zachęcanie artystów do eksperymentowania i budowania nowych muzycznych relacji bez presji osiągnięcia konkretnego rezultatu. I właśnie w takich okolicznościach spotkali się Nina Maja, Lucio, Nelson D, Jan Darden oraz Julio Torres. Co ciekawe, początkowo inspiracją przy tworzeniu tego utworu sprzed chwili była twórczość Grace Jones, ale później muzycy pozwolili, by kompozycja rozwijała się bardzo naturalnie przez kolejne warstwy syntezatorów, gitar, sampli i głosów. W centrum tej piosenki znajduje się tekst autorstwa znanej nam już dobrze Niny Mai, który pełni rolę swego rodzaju mantry, natomiast sam utwór stał się muzycznym symbolem całego projektu, którego filozofia opiera się na przekonaniu, że najcenniejsze rzeczy powstają ze spotkań, ciekawości i wspólnego działania. To jest muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a Brazylia czeka na nas również w kolejnej piosence, chociaż tym razem w wydaniu mocno międzynarodowym.

Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu z debiutanckiego albumu Moisesa dos Santosa, urodzonego w północno-wschodniej Brazylii basisty, który od ponad dwóch dekad mieszka w Londynie i jak sam przyznaje, przez lata działalności na międzynarodowej scenie muzycznej zaczął nieco oddalać się od własnych korzeni, a takim przełomowym momentem okazała się dla niego trasa koncertowa z legendarną grupą Azymut i współpraca z nieżyjącym już Iwanem Contim, który zachęcił go do ponownego zgłębienia muzyki własnej ojczyzny. Efektem tych poszukiwań jest album Maria, nazwany imieniem matki artysty, na którym rytmy bayao, frevo czy maracatu spotykają się z jazzem, soulem i funkiem. Za nami natomiast chyba najbardziej elegancki moment tego wydawnictwa, bo w piosence Saudade usłyszeliśmy smyczkowe aranżacje przygotowane przez samego Artura Verocaja, a także głos brytyjskiej wokalistki Lindy Dawn. To też dobry moment, żeby przypomnieć, że Artur Verocaj już niedługo wystąpi w Polsce na festiwalu OFF w Katowicach. To bardzo ważny moment tego koncertowego lata w naszym kraju. A w programie pozostaniemy jeszcze przy języku portugalskim, choć tym razem przenosimy się już do Europy.

Portugalski wokalista Manuel Linares i jego nowy album Atlantico, który powstawał pomiędzy Porto a Nowym Jorkiem i były próbą uchwycenia życia rozpiętego pomiędzy dwoma brzegami oceanu. Z jednej strony pełnego pośpiechu i energii Nowego Jorku, a z drugiej melancholijnego Porto, gdzie czas płynie zdecydowanie wolniej. Mimo tego, że jest to album portugalskiego artysty, nie brakuje na nim wpływów brazylijskich, co nie powinno dziwić, skoro od lat bliskim współpracownikiem Manuela Linaresa pozostaje brazylijski producent Antonio Rureiro, który był również producentem tej płyty i czuwał nad sklejeniem tego wydawnictwa, na którym jazz miesza się z awangardą, folkiem i muzyką popularną, a wszystko spaja właśnie taka szeroko rozumiana atlantycka wrażliwość ukształtowana przez lata spędzone nie tylko w Portugalii i Stanach Zjednoczonych, ale również w Berlinie i Barcelonie. A kolejna propozycja to również muzyka, która połączyła obydwie strony Oceanu Atlantyckiego. Tutaj spotykają się Argentyna, Francja i Wielka Brytania.

Kilka tygodni temu słuchaliśmy już pierwszej zapowiedzi wspólnego wydawnictwa brytyjskiego producenta El Búho i pochodzącej z Argentyny wokalistki Alumine Guerrero, a przed chwilą kolejny fragment tego mini albumu. Znowu utwór z gościnnym udziałem bardzo znanego południowoamerykańskiego artysty. Poprzednim razem był to Chilijczyk Rodrigo Gallardo, a teraz Kolumbijczyk Montoya. Patagonia, tak zatytułowane jest to wspólne dzieło El Búho i Alumine Guerrero. Jest to podróż po południowych krańcach kontynentu, ale jednocześnie jest to również próba zwrócenia uwagi na problemy środowiskowe. Nieprzypadkowo na okładce widzimy płonący patagoński las. Pozostaniemy jeszcze w Argentynie, bo bardzo podobny pomysł na wspólne wydawnictwo z wokalistką miał również Chancha Villa Circuito, zresztą bardzo dobry znajomy słyszanego przed chwilą El Búho.

Pedro Canale i Sofia Viola swoje kariery rozpoczynali ponad 20 lat temu, właściwie w tym samym miejscu, na południowych przedmieściach Buenos Aires, gdzie wspólnie obracali się w środowisku lokalnej sceny alternatywnej i teatralnej. Po latach ich drogi ponownie się przecięły i początkowo miała to być jednorazowa współpraca koncertowa, ale ich wspólne improwizacje okazały się na tyle udane, że artyści postanowili stworzyć cały album, a z czasem w ich muzyce zaczęły pojawiać się wątki duchowości, wiary i relacji człowieka z naturą. Za nami jedna z kompozycji z tego wydawnictwa, to jest pierwszy singiel, który zapowiada ten album, a w jego brzmieniu można było wychwycić zarówno wpływy Ameryki Łacińskiej, jak i inspirację muzyką Azji Wschodniej. I po dłuższym pobycie w Ameryce Południowej przeniesiemy się teraz właśnie do Azji, a takim portalem tam prowadzącym będzie Amsterdam.

Przed chwilą wybrzmiał pierwszy singiel nowego projektu Naga Kirana, za którym stoją muzycy związani zarówno z Holandią, jak i z Indonezją. Bardzo lubię takie momenty, kiedy na scenie pojawia się zupełnie nowa nazwa, ale jednocześnie za nią kryją się artyści doskonale już znani z innych składów. Tutaj znajdziemy przecież muzyków związanych m.in. z grupami Altingun i Nusantara Beat, a w centrum tego projektu tu stoi wokalistka Inda Duran, która za pomocą tekstów, utworów stara się rozwijać swoją relację z językiem swoich przodków, a sama muzyka jest próbą połączenia tradycji Indonezji z elektroniką i brzmieniami amsterdamskiego undergroundu. Przed chwilą utwór, którego tytuł został zaczerpnięty z indonezyjskiego słowa oznaczającego delfiny, a jego brzmienie opiera się na repetytywnych melodiach gamelanu, które bardzo subtelnie połączono tutaj z syntezatorami. A ostatni dziś przystanek w Azji to Korea Południowa i zespół, którego twórczość wymyka się wszelkim prostym klasyfikacjom.

przywoływałem już kiedyś ten cytat Briana Eno, który powiedział, że grupa Linalci zmieniła sposób, w jaki myśli on o muzyce, tańcu i samej Korei. I oczywiście trudno o lepszą rekomendację, chociaż wydaje mi się, że najlepiej sięgnąć po prostu samemu po najnowszą płytę tego składu, bo rzeczywiście trudno porównać ich twórczość do czegokolwiek innego. Z jednej strony mamy psychodeliczny pop i bardzo charakterystyczną sekcję rytmiczną, z drugiej zaś fundamentem pozostaje pansori, czyli tradycyjna koreańska forma opowiadania historii, której korzenie sięgają kilkaset lat wstecz. Wszystkie utwory Linalci są współczesnymi interpretacjami dawnych opowieści, a w przypadku konkretnie tego nowego albumu są to historie związane z Cao Cao, jednym z chińskich wodzów wojennych. Tymczasem wracamy na kontynent afrykański, a dokładnie do Kenii, gdzie powstała jedna z najciekawszych płyt ostatnich miesięcy, łączących tradycję z elektroniką.

Uno, dos, tres.

efekty współpracy trójki artystów, którzy już wcześniej przecinali się na swojej muzycznej drodze, ale dopiero teraz po raz pierwszy połączyli siły w takim składzie. Niemiecki perkusista Sven Kacirek, 83-letnia wokalistka Ogoja Nengo oraz wokalista i konstruktor instrumentów Olit Ratego, znany ze składu od Okodo. To właśnie ich wspólne wydawnictwo otwiera katalog nowej kenijskiej wytwórni From Cool Waters. Z tej pozycji za nami utwór osadzony gdzieś pomiędzy folktroniką a muzyką tradycyjną regionu Luo. Program zakończymy natomiast dwoma propozycjami z RPA, ale będą to piosenki zupełnie od siebie różne. Najpierw współpraca utrzymana w duchu muzyki elektronicznej.

Duet producencki Simple Symmetry podczas pobytu w Kapsztadzie poznał wokalistkę Asandisę Siswane i bardzo szybko okazało się, że to spotkanie zaowocuje wspólną muzyką, która przybrała formę singla Inquenquesi. To w języku Xhosa słowo oznaczające gwiazdę jako symbol nadziei i przewodnictwa. A na zakończenie dzisiejszego programu chciałbym wspomnieć o artyście, bez którego historia południowoafrykańskiego jazzu wyglądałaby zupełnie inaczej. W tym tygodniu, w poniedziałek, w wieku 91 lat, zmarł Abdullah Ibrahim, muzyk urodzony w Kapsztadzie, pianista i kompozytor, który przez wiele dekad pozostawał jedną z najważniejszych postaci muzyki swojego kraju. Jeszcze jako nastolatek współtworzył legendarny skład Jazz Epistles, a później zmuszony przez realia apartheidu do emigracji trafił do Europy i Stanów Zjednoczonych, gdzie jego talent dostrzegł sam Duke Ellington. To właśnie Abdullah Ibrahim stworzył unikalny język muzyczny, w którym południowoafrykańskie melodie i harmonie spotykały się z jazzową improwizacją, a jego kompozycja Manenberg z czasem stała się jednym z symboli walki przeciwko apartheidowi. Do końca życia pozostawał aktywny. Ostatni raz wystąpił publicznie ledwie niespełna 3 miesiące temu podczas festiwalu jazzowego w Kapsztadzie i to właśnie jego utwór zamknie ten odcinek programu. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Funkcjonariusze policji przeprowadzili na polecenie prokuratury przeszukania kilku lokalizacji na terenie całego kraju. Chodzi o działania członków prawicowej grupy Bronimy Polskiej Granicy. Mieli oni prowadzić samozwańcze patrole w strojach przypominających mundury i legitymować obcokrajowców, choćby na Dworcu Centralnym w Warszawie. Jak napisał w internecie szef MSWiA Marcin Kierwiński, próby podszywania się pod funkcjonariuszy spotkają się ze zdecydowaną reakcją państwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych przypomina władzom Iranu, po podpisaniu porozumienia Teheran dostał 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy pokojowej. W przeciwnym razie podejmiemy działania, które im się nie spodobają. Nie sądzę, by do tego doszło. Myślę, że wszystko skończy się dobrze. Pamiętajcie jednak, że jeśli będziemy musieli to zrobić, to nagle ropa nie będzie już tak swobodnie przepływała przez cieśninę Ormus. Ludzie, którzy posiadają statki warte miliardy dolarów, nie przepadają za pociskami przelatującymi nad ich głowami, ani za minami rozrzuconymi w wodzie. Donald Trump mówił tak podczas ceremonii odsłonięcia nowego samolotu, mającego służyć jako prezydencki Air Force One. Maszyna jest prezentem od władz Kataru. I jeszcze piłka nożna. Dziś na mundialu spotkania grupy E i F. Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ekwador z Curaçao. Holandia zmierzy się ze Szwecją, a Tunezja z Japonią. Paragwaj w dziesiątkę pokonał Turcję i zachował szansę na awans do fazy pucharowej. Mówi zdobywca jedynej bramki Matias Galarza. Mam nadzieję, że wszyscy Paragwajczycy świętują. Tym, którzy w nas wątpili, mówię, mamy więcej energii niż kiedykolwiek. W pozostałych meczach minionej nocy Stany Zjednoczone, Australia 2-0, Szkocja, Maroko 0-1, Brazylia, Haiti 3-0. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Stulecie dziwów.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam do podróży w przeszłość.

0: Rok 76 jest w naszej audycji rokiem chyba rekordowym. Odwiedzaliśmy go 7-krotnie, więc w telegraficznym skrócie wymienię tylko wydarzenia, o których rozmawialiśmy do tej pory. 8 kwietnia polscy hokeiści wygrali na Mistrzostwach Świata w Katowicach ze Związkiem Radzieckim. 10 czerwca oficjalnie oddano do użytku w Barcelonie fasadę Męki Pańskiej w kościele Sagrada Familia Gaudiego. 24 czerwca przemówienie Piotra Jaroszewicza sprowokowało wydarzenia czerwcowe. W dniach 1-9 lipca zespół Laboratorium nagrał płytę Modern Pentathlon. 28 lipca 76 Irena Szewińska w Montrealu zdobyła złoty medal olimpijski w biegu na 400 metrów. 9 września zaprezentowano nowy wynalazek, czyli kasetę VHS, a 22 września zawiązał się oficjalnie Komitet Obrony Robotników. Tymczasem z kiosku z gazetami nadciąga Kacper Siedlecki.
1: Gazeta Lubuska, dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ukazujący się w województwach zielonogórskim i gorzowskim, według ówczesnego oczywiście podziału kraju, wydanie z 24 marca 1976 roku wypełnione jest materiałami związanymi z wyborami do Sejmu PRL, które odbyły się 3 dni wcześniej. Na pierwszej stronie obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach zatytułowane Cały naród poparł program i kandydatów Frontu Jedności Narodu. Jakby była jakaś inna, dodajmy złośliwie, możliwość. Obwieszczenie to wypełnia także strony 2, 3 i 4 gazety. Obok uchwała Rady Państwa o zwołaniu pierwszego posiedzenia Sejmu na 25 marca o godzinie 16 oraz notka o posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, które zapoznało się z informacją o przebiegu wyborów do Sejmu PRL 7 kadencji i wyraziło podziękowanie wszystkim, których ofiarna praca przyczyniła się do dobrej organizacji i sprawnego przeprowadzenia wyborów. Mimo niezwykle trudnych warunków atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju. Na stronie 5 korespondencja Wiktora Wegi z Chin, w których trwa kolejna runda walki o sukcesję po Mao, zmarłym 9 września przywódcy chińskich komunistów. Autor odnotowuje, że obiektem gwałtownych ataków jest tym razem wicepremier i szef sztabu generalnego Deng Xiaoping, który zastępował chorego premiera Zhou Enlaia i powszechnie uważany był za jego następcę. Gazetki ścienne, tak zwane gazetki wielkich hieroglifów, pisze Wegi, nazywają go teraz kapitalistycznym potworem, rewizjonistą i kapitulantem. Dodajmy, że jak dziś wiemy, w lipcu kolejnego roku Deng Xiaoping zostanie zrehabilitowany, przejmie władzę w partii i stanie się architektem chińskich reform ekonomicznych lat 80. Obok zwraca uwagę felieton o tym, jak we Francji traktowane są psy. Nieraz, pisze autorka artykułu Ewa Wiśniewska, lepiej od człowieka. Psy są mile widziane w najwytworniejszych restauracjach, a przemysł konserw dla psów wykazuje coraz większe dochody. Jest nawet turystyczny przewodnik dla psów, w którym wylicza się adresy przeszło 1000 francuskich hoteli i restauracji gotowych do należytego przyjmowania psich gości. Wszystko dlatego, że w pełnym brutalności świecie, w którym żyjemy, mowa podkreślmy o kapitalistycznej Francji, ludzie u nas chcą kogoś kochać, a nie zawsze mają kogo. Tymczasem sprawdzam w programie na dole strony, zarówno radio jak telewizja zapowiadają transmisję towarzyskiego meczu piłkarskiego Polska-Argentyna. Na stronie 8 wypowiada się o tym pojedynku trener Kazimierz Górski. Mecz z Argentyną jest przede wszystkim sprawdzianem dla licznej grupy debiutantów w naszym zespole. Jak się okazało, w Kijowie drużyna Argentyny, która przyjechała do Europy, jest bardzo silna, a że jeszcze pała chęcią rewanżu za porażkę podczas Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że w 1974 roku Polska wygrała z nią na turnieju w Niemczech 3-2. Spotkanie z nią nie będzie dla moich piłkarzy najłatwiejsze. Dużo poza tym zależeć będzie od nawierzchni boiska. Mecz ma się odbyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wzmianka o boisku jest już drugim w numerze sygnałem, że Polska przeżywa właśnie atak zimy. Dziękuję.
0: Mówił Kacper Siedlecki. Przenosimy się do Argentyny, więc od teraz do końca audycji będzie nam towarzyszyć argentyński rok z lat 75-76. Oto zespół Pursu i Gieko.
2: Mano Jimmy! Uj, que linda esa camarita.

0: 24 marca 1976 roku doszło do zamachu stanu w Argentynie. No, w ten sposób rozpoczęły się okrutne rządy wojskowej junty. Zgodził się o tym porozmawiać ekspert od Ameryki Łacińskiej, podróżnik, pisarz, dziennikarz Artur Domosławski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Przyznajmy, że naszą rozmowę musieliśmy nagrać przed kilkoma tygodniami. W 76 roku Argentyna pogrążona jest w kolejnym po wojnie kryzysie ekonomicznym, a przecież no przed drugą wojną to chyba było jedno z najbogatszych państw świata.
1: Tuż przed drugą wojną światową może nie, bo Argentyna podobnie jak no inne kraje świata przeżywała wielki kryzys lat 30., ale już od początku wojny sytuacja ekonomiczna w Argentynie zaczęła się poprawiać ze względu na to, no, że stała się ona takim spichlerzem świata, który toczył wojnę, czyli świata europejskiego, potem też trochę amerykańskiego, jakby Stanów Zjednoczonych. I na, no, na tej wojnie, można powiedzieć, eksportując zboże i mięso, Argentyna zarobiła krocie.
0: To jaka była sytuacja ekonomiczna i polityczna powiedzmy w 75 roku jesienią, bo to już było jakoś znacznie gorzej, zdaje się.
1: Tak, sytuacja ekonomiczna może nie była tragiczna, natomiast społeczeństwo było, można powiedzieć, rozedrgane. Walczyły ze sobą, można w uogólnieniu pewnym, dwie tendencje. Młodzi skupieni w ruchach lewicowych, rozmaitych, od komunistów po peronistów, czy lewy odłam peronizmu. Być może za chwilę spróbujemy sobie w ogóle zdefiniować, czy opowiedzieć, czym ten peronizm był. W każdym razie w szczególności młodzi ludzie zorganizowani w takiej potężnej organizacji polityczno-zbrojnej Los Montoneros próbowali no, wymusić zmiany na ówczesnym rządzie. A cóż to był wtedy za rząd? To były rządy sprawowane przez inny odłam peronizmu. Peronizm po powrocie Perona do Argentyny w roku 73 rozłamał się na dwa główne nurty. Peron uległ, powiedzmy, czy przeszedł ewolucję w stronę prawicy, a nawet momentami w stronę skrajnej prawicy. Pozostając na wygnaniu przez 18 lat w Hiszpanii generała Franco chyba musiał się zapatrzyć w tamten reżim i gdy otworzyła się możliwość do powrotu do kraju, no on był politycznym wygnańcem, przyjechał i praktycznie odciął się od swoich politycznych dzieci, czyli młodzieży, która była najpierw zafascynowana rewolucją kubańską, rewolucja kubańska rok 59, no a potem no, wielkimi ruchami właściwie w całym świecie zachodu roku 68. I młodzież ta, no, nie mając innych kanałów politycznej, powiedzmy, ekspresji, zorganizowała potężną partyzantkę i niezwykle skuteczną. Więc ten moment przed zamachem stanu 76 roku, to jest moment, w którym po śmierci Perona, Peron umiera dosłownie rok po powrocie do kraju, rządy sprawuje formalnie rzecz biorąc jego wdowa po nim, Izabelita Peron, tak była zdrobniale nazywana Izabelitą, ale faktycznie za sznurki pociąga jej najbliższy współpracownik, załóżnik, niejaki López Rega, który towarzyszył Peronowi w ostatnich latach jego życia i podczas wielu lat wygnania. To jest w zasadzie, powiedziałbym, formacja polityczna bliska no jakiejś postaci faszyzmu. López Rega działa przeciwko zbuntowanej młodzieży, tworząc taki no, tajny szwadron śmierci, który się nazywa Alianza Anticomunista Argentina, czyli Sojusz Antykomunistyczny Argentyński. Jest jakby tworzą go wojskowi i policjanci po godzinach pracy, oczywiście nieumundurowani, którzy porywają lewicowych działaczy i ich znikają. Więc to słynne znikanie desaparecidos zaczyna się właściwie na wiele miesięcy przed zamachem stanu, a może tytułem ciekawostki powiem, bo w Polsce jest to osoba bardzo znana, pisarz i reporter Martin Caparrós, który w tamtym czasie jako 16-latek należał do jednej z takich formacji zbrojnych, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, która została potem wchłonięta przez Montoneros. On wprawdzie nie brał udziału w żadnych akcjach zbrojnych, był no po prostu młodym chłopakiem, który zbuntowanym przeciwko tamtej rzeczywistości, który przystąpił do organizacji rewolucyjnej i w jakimś sensie w ostatnim momencie ocalił sam siebie, po prostu wyjechał, nie pamiętam, czy na miesiąc, czy na dwa miesiące, chyba na miesiąc przed zamachem stanu Videli do Europy. Prawdopodobnie gdyby został na miejscu, być może nie poznalibyśmy wielkiego reportera.
0: Tam w okolicy jest jeszcze Chile, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Allende w tym samym mniej więcej czasie no wyraźnie zaczyna konstruować lewicowe państwo chilijskie, co się też skończy też w 73 roku.
1: W 73, tak, trzy lata wcześniej.
0: Trzy lata wcześniej, więc rozumiem, że on też jest takim tutaj pewnym wzorcem, ale no, jeżeli ludzie zaczynają, no mówiąc po prostu do siebie strzelać, czy siebie zabijać, no to rozumiem, że tam pod spodem musi być też sytuacja ekonomiczna jednak słaba, bo nie wierzę po prostu w to, żeby ludzie żyjący w dobrobycie potrafili aż tak ostro się kłócić o politykę samą.
1: Słuchaj, okazuje się, że jest to możliwe. Okazuje się, że jest to możliwe. Poza tym powiedzieć w ten sposób, to trochę tak myśleć, jak gdyby wszyscy byli w podobnej sytuacji. Wiesz, Argentyna i w ogóle Ameryka Łacińska, no to jak wiemy, jest region, który charakteryzuje się ogromnymi przepaściami społecznymi, nierównościami. Czasami zdarza się, że nawet no, kiedy przyjechalibyśmy do Argentyny w tamtym czasie, to prawdopodobnie w dalszym ciągu widzielibyśmy te piękne kamienice zbudowane na wzór Paryża, a Buenos Aires bywa nazywane stolicą imperium, którego nigdy nie było, bo trochę takie robi wrażenie, ale wewnątrz tego społeczeństwa było potworne rozwarstwienie. Los Montoneros nie tylko, że strzelali do wojskowych i policjantów, na przykład no, takim najsłynniejszym zamachem był zamach na generała Aramburu jeszcze przed powrotem Perona, który obalił Perona w roku 55. Wiesz, Montoneros na przykład napadali na czy kradli w wielkich, nie wiem, sieciach dystrybucji, nie wiem, mąkę na przykład i ją rozdawali w slumsach po to, żeby ludzie mogli z niej sobie piec chleb albo placki. Więc to było społeczeństwo niezwykle rozwarstwione, a ta młodzież, która była trzymana przez lata pod pokrywką, nie mogła artykułować swoich potrzeb. Peron ich rozczarował, bo Peron wrócił i w zasadzie może nie było zamordyzmu przez rok, ale Peron przesunął się jak gdyby w stronę prawicy i postulaty sprawiedliwości, jakie stawiali Montoneros, kompletnie nie były realizowane. No i to też był taki czas, powiedzmy sobie, że w okolicach 68 roku i przez następne lata w wielu częściach świata, także w Europie, ludzie, którzy chcieli zmienić status quo, przeważnie młodzi ludzie, sięgali po broń. Więc to nie zawsze sytuacja ekonomiczna stoi za tym, że za sytuacją, w której ktoś, kto się buntuje, sięga po broń.
0: No tak, przypomniałeś mi frakcję Czerwonej Armii, Czerwone Brygady i tak dalej. Na czele zamachowców staje Jorge Rafael Videla, któremu zdarzyło się powiedzieć rok przed zamachem, że w Argentynie musi zginąć tyle osób, ile będzie konieczne, aby kraj był znów bezpieczny. No to nie brzmi najlepiej.
1: Junta argentyńska, można powiedzieć tak, że zamach stanu w Argentynie, czy zamach stanu w tej części świata, to nic nowego. Jakby to jest region, w którym wojsko było, czy spełniało rolę jednej z partii politycznych, która reprezentowała no, tylko właśnie w mundurach i z bronią w ręku interesy najbogatszych, interesy przeważnie oligarchii ziemskiej czy oligarchii przemysłowej. Ale ten zamach stanu i ta dyktatura, o czym będziemy, jak rozumiem, za chwilę sobie opowiadać, była wyjątkowa w tym sensie, że wyjątkowa ze względu na liczbę ofiar, ze względu na to, że nawet, że właściwie to państwo udawało, jakby dyktatura udawała normalne państwo za dnia, natomiast w nocy porywało ludzi z domów i zniknęło 30 tysięcy, tak?
0: No tak, to o tym, o szczegółach tych dramatów może jeszcze za chwilę. Powiedzmy może jeszcze tylko, 24 marca junta szybko opanowała cały kraj. Jak brutalny był ten dzień i rozumiem dni następne?
1: Junta opanowała kraj, ale plan, że tak powiem, eksterminacji przeciwników politycznych, bo oczywiście jakby represje były skierowane w pierwszej kolejności przeciwko bojownikom bądź działaczom Montoneros, no bo to nie była tylko organizacja zbrojna, również polityczna, przeciwko innym grupom opozycyjnym, czy jakby takim, których można było się spodziewać, że będą przeciwne dyktaturze, przeciwko liderom związków zawodowych, przeciwko liderom studenckim. To nie była akcja z gatunku, nawet nie wiem, stan wojenny, że jednej nocy zostało aresztowane takie tysiące ludzi. Junta uznała, że czy przywódcy junty uznali, że poradzą sobie i nie muszą tego robić, że nie muszą robić wszystkiego natychmiast. I te aresztowania następowały stopniowo. W pierwszym momencie być może nie wszyscy sobie zdawali sprawę, jak okrutna będzie ta dyktatura.
0: To o szczegółach za chwilę. Teraz jeszcze przed nami argentyński zespół Crucis, rok 76.

0: Przypominam, że o rządach hunty argentyńskiej w latach 70. rozmawiam z Arturem Domosławskim. Zacząłeś mówić o represjach. Ten mechanizm represji przypomina mi, no nie w natężeniu naturalnie, ale jeśli chodzi o logikę, trochę okres makartyzmu w USA. Znaczy, atakowani są Montoneros, ale w pewnej chwili właściwie nie mogą czuć się pewni. Wszyscy ludzie o poglądach, nazwijmy to, nie dość prawicowych stają się potencjalnie przynajmniej obiektami represji. Czy tak?
1: Zgadza się, zgadza się. Czasami wystarczyło, że twoje nazwisko było w notesie telefonicznym kogoś, kto został zatrzymany, ktoś, kto był, powiedzmy, uwikłany politycznie i powiedzmy wszyscy znajomi byli, podejmowano próby aresztowania ich. Nie znaczy to, że wszyscy znikali, wszyscy byli zamordowani, ale zazwyczaj każdy z takich zatrzymanych przechodził absolutnie bestialskie tortury. Nie wiem, czy będziemy naszych słuchaczy tutaj zamęczać opisami tych tortur. No, myślę, że może lepiej, żeby sięgnąć po książki. No, powiem może o dwóch, że jakby kluczową rolę w tych torturach odgrywał prąd elektryczny i przepuszczanie prądu przez ciało ofiary. To była metoda, jeśli może dwa słowa o tym, wypraktykowana przede wszystkim przez francuskich wojskowych w Algierii, w czasie wojny algierskiej, wojny, w której Algierczycy próbowali wyzwolić się spod władzy kolonialnej Francji. A potem również doskonalona w Szkole Ameryk w Stanach Zjednoczonych, gdzie wielu wysokich oficerów z krajów Ameryki Łacińskiej pobierało kursy i w ramach tych kursów było szkolenie z walki z tak zwanymi subversivos, czyli wywrotowcami, i częścią tego były też kursy torturowania.
0: Może dopowiedzmy trochę o tej Szkole Ameryk, bo to nie jest chyba w Polsce dobrze znane, a to krótko mówiąc szkolenie w Stanach Zjednoczonych, no, prawicy z Ameryki Południowej było, zdaje się, tak?
1: To no dokładnie, tak. To była szkoła, która, już nie pamiętam, w którym roku powstała, na pewno jakoś krótko po II wojnie światowej, i ona najpierw znajdowała się w Panamie, gdzie Amerykanie od zawsze mają, powiedzmy sobie, rozmaitego rodzaju bazy szpiegowskie i wojskowe, na cały region Ameryki Południowej. Później została przeniesiona do Fortu Benning w stanie

0: Georgia i no i tam ci Latynoamerykanie, to był czas zimnej wojny, może to trzeba powiedzieć, i że Stany Zjednoczone w szczególności po rewolucji kubańskiej, której nie udało się pokonać, że jakby rządziła zasada, że nie pozwolimy na drugą Kubę. No koniec końców okazało się, że jednak udało się też w Nikaragui. Natomiast wszędzie indziej status quo pilnowała, powiedzmy sobie, polityczna oligarchia i armia. I te szkolenia miały jak gdyby na celu pewnego rodzaju indoktrynację i no właśnie kursy, między innymi kursy takich przedmiotów jak torturowanie człowieka w taki sposób, żeby go zbyt szybko nie zabić. Zresztą w tych kursach uczestniczyli również lekarze i potem lekarze też asystowali przy torturach już zarządów Pinocheta w Chile, czy właśnie zarządów Videli w Argentynie. Mamy też ślady tego w literaturze i w kinie. Na przykład, nie wiem, dosyć znanym filmem jest film Romana Polańskiego Śmierć i dziewczyna, który opowiada o czasach dyktatury. I tam jednym z bohaterów, czy właściwie antybohaterów, czy czarnych bohaterów jest niejaki doktor Miranda, który asystował przy torturach głównej bohaterki Pauliny Lorki, prawda? Też polecam do obejrzenia, względnie do przeczytania dramatu Ariela Dorfmana.
1: Dodajmy, że jeśli chodzi, że ktoś za tym stała, ale o tym nie możemy mówić, tylko jednym zdaniem wspomnę, taka koncepcja polityczna, która przypomina chyba to, o czym teraz myśli Trump, czyli tamta półkula ma być po prostu podwórkiem amerykańskim i z całą pewnością ma nie być lewicowa w najmniejszym nawet stopniu.
0: No absolutnie. No, to był taki czas i ten czas przynajmniej na poziomie języka na razie powraca. To znaczy każda najmniejsza propozycja zmiany w duchu egalitarnym czy progresywnym jest natychmiast etykietowana komunizmem. W związku z tym, ponieważ komunizm ma tak złą reputację, że no, jest to robione w takim celu, żeby można było sobie pozwolić na wszelkie środki, tak? Łącznie z takimi, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli bestialskimi torturami.
1: Jedną z najsłynniejszych takich okrutnych akcji hunty było coś, co się nazywa Nocą Ołówków. Tak. Co to było?
0: To była akcja unicestwienia tych najmłodszych, którzy byli w jakiś niewielki w sumie sposób zaangażowani w politykę. To byli młodzi, to byli licealiści, ludzie w wieku od mniej więcej 14 do 18 lat, uczniowie, uczennice liceów w Buenos Aires, w La Placie. Najsłynniejsza historia Nocy Ołówków, no to jest właśnie historia z La Platy. Wojskowi zorganizowali uprowadzenie z domów w nocy głównych aktywistów, czy liderów, czy osoby, które oni wytypowali na liderów ruchu uczniowskiego. To byli uczniowie, którzy jeszcze przed dyktaturą w 1975 roku walczyli o bezpłatne bilety na transport miejski i udało im się to wywalczyć manifestacjami na ulicy, protestami. No, ale tacy ludzie dla hunty, czy hunta, przywódcy hunty uważali, że ci młodzi ludzie za chwilę wyjdą z liceów i dokąd pójdą? Pójdą do partyzantki, pójdą do Montoneros albo pójdą do niewielkiej wprawdzie liczebnie partyzantki komunistycznej. No i wielu z nich zostało zgładzonych, ponad około 250 liderów uczniowskich w tamtym czasie przeszło piekło tortur. Nieliczni, którym udało się przeżyć, pozostawili absolutnie niezwykłe i wstrząsające świadectwa.
1: Mówi się w tym okresie, że potwierano także w Argentynie dla przeciwników, dla opozycji obozy koncentracyjne. Czy należy to rozumieć w takim sensie, w jakim my to kojarzymy w Europie? No bo obozy koncentracyjne, no to Auschwitz po prostu, tak? Znaczy, coś takiego
0: myślę, było? Myślę, że nie. To znaczy w Argentynie funkcjonują dwie nazwy. Jedna to są obozy koncentracyjne, a zwykle się wymawia na jednym oddechu. Centros Clandestinos i Campos de Concentración, czyli jakby tajne centra, tajne podziemne centra i obozy koncentracyjne. Zwykle czasem to rzeczywiście były jakieś budynki zaadaptowane na więzienie, ale bardzo często, i to jest absolutnie wstrząsające, że te tajne centra to właściwie były centra tortur, z których często, nie zawsze, ale często wywożono później ludzi i ich zabijano, bądź byli oni ładunkiem tak zwanych lotów śmierci, byli zrzucani, otępieni środkami psychotropowymi, rozmaitymi, byli wrzucani do Atlantyku lub do Delty La Platy. Zwykle to były, bo nie dokończyłem myśli, to jest, wiesz, czasami idziesz jakąś gorszą dzielnicą i widzisz jakiś taki budynek, który nie wiadomo czym jest właściwie, jakiś garaż czy jakiś postindustrialny budynek. I bardzo często właśnie w takie miejsca były adaptowane przez wojsko i policję jako te tajne więzienia czy tajne ośrodki zatrzymań, tajne ośrodki tortur. Ci oprawcy nigdy w takich sytuacjach nie byli w mundurach, to byli zawsze cywile. Dlatego powiedziałem wcześniej, że dyktatura udawała normalne państwo za dnia, a w nocy działała po prostu jako zakapturzony zbir. Bo ci ludzie, którzy właśnie torturowali zatrzymanych, ci, którzy włamywali się do ich mieszkań i domów nocą, byli zazwyczaj ludźmi, znaczy byli zawsze ludźmi po cywilnemu, nierzadko byli zakapturzeni.
1: Urwało się jakaś ten wątek tych obozów koncentracyjnych, rozumiem, że to jest nazwa...
0: Tak, jest to, znaczy to nie jest dokładnie to, co my rozumiemy jako obozy koncentracyjne, to znaczy myślę, że raczej można by to powiedzieć, że to był rodzaj po prostu też więzień, prawda? Bo były ośrodki takie, jak powiedziałem, w jakimś na przykład warsztacie samochodowym, prawda? I tam nie można było wejść, to było zaryglowane, a tam w środku się odbywały straszne rzeczy. Natomiast część, powiedzmy sobie, w miejscach, gdzie można było zgromadzić więcej tych przeciwników politycznych, no to były, przypominały raczej, bym powiedział, areszty czy więzienia. Mhm. To nie był ogrodzony drutem kolczastym teren, w którym zostali stłoczeni ludzie, tak jak to no, wiemy z historii naszej części świata.
1: Rozumiem.
0: Argentyńczycy nazywają to obozami koncentracyjnymi.
1: Złapmy teraz oddech po tym, a i tak wiem, że mówiłeś oględnie cały czas. Kolejna progrokowa płyta argentyńska z roku 76, no bo tam się toczyło normalnie życie, także artystyczne. Ona była sygnowana przez zespół pod ładnie surrealistyczną nazwą La Máquina de Hacer Pájaros, czyli Pájaros, przepraszam. Czyli Pájaros, maszyna do robienia ptaków.

0: Przypominam, że naszym gościem jest dziś Artur Domosławski, pisarz i podróżnik, a rozmawiamy o huncie argentyńskiej, która w 76 roku w marcu objęła władzę, a to przed chwilą to był zespół La Máquina de Hacer Pájaros.
1: Tak, ja od razu tutaj rozpoznałem głos muzyka, który był, bo tego zespołu nie znałem, ale rozpoznałem głos muzyka, który założył najsłynniejszą grupę rockową czy poprockową w tamtym czasie, czyli Charliego Garcia, który założył zespół Sui Generis, który był no, w tamtym czasie dla młodzieży argentyńskiej no, niemalże kimś takim jak The Beatles w Wielkiej Brytanii.
0: To już trzymajmy się takich rzeczy, które nie są związane ściśle z polityką, ale jednak są, bo w przeglądzie prasy Kacper Siedlecki wspomniał o meczu Polska-Argentyna, który odbył się akurat 24 marca tamtego roku w Katowicach. Natomiast dwa lata później odbywa się w Argentynie Mundial. Zresztą, o ile ja dobrze pamiętam, to właśnie wtedy zaczynamy nazywać Mistrzostwo Świata w piłce nożnej Mundialem. I rozumiem, że nikomu nie przeszkadza to, że co się dzieje w Argentynie właśnie w tym czasie.
1: No, może zacznę od tego meczu, bo to był właśnie moment, w którym wydawało się, że reprezentacja Argentyny może podjąć jakąś decyzję, na przykład o tym, żeby nie rozgrywać tego meczu. Okazało się, że to dla piłkarzy nie był chyba taki wielki problem, z wyjątkiem jednego i chyba być najważniejszego, a na pewno najbardziej znanego. Chodzi o Maria Alberta Kempesa, który, jak potem opowiadał i trener, i koledzy, piłkarze, na kilka godzin zamknął się w pokoju i z tego pokoju nie wychodził. Bardzo to mocno przeżył. No, niemniej na Mundialu w 78 roku nie mógł nie wystąpić. Tak mi się przynajmniej wydaje. To był król strzelców tego Mundialu. Piłkarz, który Polsce strzelił 2 gole w 78 roku. Junta oczywiście chciała Mundial wykorzystać do swoich celów politycznych i pokazać po pierwsze światu, że Argentyna jest zupełnie normalnym krajem, w którym odbywa się wielka impreza sportowa. Chyba jedyną reprezentacją, która w jakiś sposób zamanifestowała swój sprzeciw wobec tego, co w Argentynie się w tamtym czasie rozgrywało, była reprezentacja Holandii, która akurat grała z Argentyną mecz finałowy. Natomiast poza tym generałom skutecznie udało się zagłuszyć krzyki torturowanych tą imprezą i na dodatek imprezą, którą argentyńska drużyna wygrała.
0: Przewińmy parę lat, bo rządy silnej ręki jednak nie dają sobie rady z gospodarką. Zaczyna się kolejny kryzys już poważny. Poparcie społeczeństwa się wyraźnie zmniejsza, bo jednak to nie jest tak, że junta rządzi, paru facetów w mundurach podporządkowało sobie całe społeczeństwo. Oni mają poparcie części Argentyńczyków.
1: Oczywiście tak, klasa średnia, czy taka klasa wyższa średnia, oczywiście natomiast oligarchia, wielki biznes, tak.
0: To poparcie spada i to jest tak naprawdę powód wojny o Falklandy, jeżeli ja dobrze rozumiem.
1: Tak, to znaczy z jednej strony to jest zapaść ekonomiczna, przede wszystkim gigantyczne zadłużenie, w jakie junta wpędziła kraj i Argentyńczyków, a z drugiej strony też już narastające protesty społeczne i domaganie się informacji, które można streścić pytaniem, gdzie oni są? Gdzie oni są? Ci wszyscy zatrzymani, którzy pewnego dnia zostali uprowadzeni z domów albo uprowadzeni z ulicy i którzy nie wrócili nigdy do domu. Nie można dowiedzieć się, nie ma żadnej informacji, nawet czasami o tych, których nie zamordowano, których osadzono w więzieniach. Więc te jak gdyby dwa nurty powodują, że niezadowolenie z rządów generalskich jest coraz większe. I generał Leopoldo Galtieri, który wtedy w ramach takiej rotacji wewnątrz tej junty jest jej przywódcem, wywołuje wojnę o Falklandy. W Argentynie się zawsze mówi o tych wyspach Malwiny. I jest to absolutna katastrofa. Jakby armia argentyńska nie ma żadnych szans, żeby obronić się przed odwetem Brytyjczyków.
0: Zwłaszcza, że ich poparli Amerykanie o dziwo, chociaż...
1: Tak, odwracają się od hunty argentyńskiej Amerykanie. Ronald Reagan, pierwszy antykomunista na świecie w ówczesnym czasie, więc to było bardzo znaczące, że Reagan powiedział huncie nie, więc to było bardzo ważne. I w zasadzie po tej klęsce, w wojnie, która pochłonęła zupełnie bez sensu ponad 600 ofiar po stronie argentyńskiej, ludzie po prostu jakby odmawiają, bo pierwszy moment jest taki w czasie tej wojny, że nawet ludzie, którzy powiedzmy, może nie doznali, wśród bliskich nie mieli znikniętych, desaparecidos, ale byli przeciwni huncie, to w tej sprawie mówili, że nam mówili, mówiono na przykład tak, Malwiny tak, ale demokracja też tak, prawda? Albo Malwiny tak, ale dyktatura nie. Więc to był taki moment, kiedy wydawało się, że argentyńska junta może przez chwilę zyskać poparcie. Jak się okazuje, że czasem można mieć siłę, żeby utrzymać swoją władzę, ale w momencie, kiedy pęka legitymacja społeczna, reżimy często się załamują. Na przykład rewolucja na Kubie nie zwyciężyła dlatego, że partyzanci byli tak potężni i pokonali armię. Ta armia się w zasadzie rozpadła. Dlatego Fidel Castro i Che Guevara mogli wkroczyć do Hawany do innych miast. Więc coś podobnego, wydaje mi się, stało się z huntą w Argentynie. Oni przecież mieli broń, mieli ludzi, mieli cały ogromny aparat represji, ale tak jak gdyby nie wierzyli dalej w to, że ta ich władza ma sens. I zgodzili się na wolne wybory, które wygrała partia radykalna, której program nie odzwierciedla do końca nazwy, bo to była partia radykalna w latach 10., 20. XX wieku, a potem to była taka po prostu, powiedzmy sobie, taka socjaldemokratyczno-liberalna siła polityczna. W każdym razie nie wygrali peroniści, tylko wygrali oni, trochę z tego względu, że część społeczeństwa też obwiniała peronistowskich radykałów, czyli Montoneros, o przemoc, którą siali przed zamachem stanu jeszcze.
0: Junta chce sobie jednak zdążyć jeszcze zagwarantować bezkarność i na jakiś czas to się im udaje.
1: Tak, to prawda, ale nie na długo, bo bardzo szybko jest taki film, który był kilka lat temu nominowany do Oscara jako najlepszy film zagraniczny, nie wygrał. Argentyna 1985. Ten rok 85, czyli dwa lata po upadku dyktatury, to jest proces przywódców tejże junty, między innymi Videli, Massery i kilku innych generałów. I oni zostają skazani na... Już w tej chwili nie pamiętam, ale to są bardzo wysokie wyroki, być może, że dożywocie nawet tam jest. Tylko, że Alfonsín, ten nowy demokratyczny prezydent, ulega presji wojskowych, ponieważ to jest taki bardzo delikatny moment, w którym wydaje się, że wojskowi w każdej chwili mogą wrócić. Nie wrócili, ale wprowadzono takie ustawy ograniczające odpowiedzialność za zbrodnie tylko do takich najwyższych szarż wojskowych oraz ograniczenie w czasie na zgłaszanie, tak powiem, oskarżeń i roszczeń wobec nich. Oni zostają skazani, ale bardzo szybko, bo już w roku 89 lub 90 następny prezydent Carlos Menem, który wywodzi się z peronizmu, ale to jest peronizm prawicowy, bo peronizm to jest taki ruch, który właściwie zajmuje całe spektrum ideowe od prawa do lewa. I to akurat Carlos Menem to był taki peronista, ale bardzo właściwie ultrarynkowy, neoliberalny, który właściwie wszystko sprywatyzował i wpędził Argentynę w kolejny kryzys. On aktem łaski uwalnia wszystkich tych przywódców junty i dopiero na początku następnej dekady, w roku 2003, kiedy do władzy dochodzi tym razem lewicowy peronista, wiem, że to dla państwa musi być bardzo dziwne, groteskowe, zawiłe, Néstor Kirchner, on anuluje akt łaski i rozpoczynają się procesy przeciwko, nie tylko przeciwko przywódcom hunty, Videla w końcu umrze w więzieniu w 2013 roku, ale wszystkich ludzi, którzy uczestniczy w prześladowaniach, którzy brali udział w aparacie represji, to mógł być, nie wiem, komendant jakiegoś posterunku, ale również kapral czy sierżant, który podłączał więźniom prąd do genitaliów. Więc tych procesów do dzisiaj w dalszym ciągu toczy się, nie podam dokładnej liczby, ale na pewno ponad 1000. I przez te wszystkie lata, od kiedy Kirchner unieważnił akty łaski, te procesy się toczyły i toczą. I chcę powiedzieć, że w Argentynie ta sprawa rozliczeń w zasadzie jest jedną z takich rzeczy, z której Argentyńczycy są dumni najbardziej. Może o drugą taką dziedziną to jest futbol i oczywiście dwie wielkie legendy światowego futbolu, czyli Diego Maradona i Leo Messi. Natomiast rozmawiałem na ten temat właśnie z ludźmi, którzy się zajmują polityką, ale też z pisarzami. I na przykład Martinem Kochanem, którego wspaniała powieść Dwa razy czerwiec ukazała się w Polsce kilka lat temu w wydawnictwie Filtry. I Kochan mówi, słuchaj, to, że udało nam się rozliczyć zbrodniarzy, to jest jedna z takich rzeczy, jedna z niewielu rzeczy, z których możemy być naprawdę dumni. I w ogóle sprawa, jakby kwestia praw człowieka, łamania praw człowieka, rozliczeń weszła bardzo głęboko do edukacji szkolnej w Argentynie. I właściwie w jakimś momencie każdy uczeń, czy to w czasach szkoły podstawowej, czy średniej, w jakimś momencie musi napisać taki czy inny esej, wypracowanie poświęcone tamtym czasom i w świetle naruszeń praw człowieka. Więc to jest rzeczywiście taka rzecz, która w Argentynie jest niezwykle żywa. Ja czasem miałem wrażenie, ostatni raz byłem w 2024 roku, czyli dwa lata temu, i miałem takie wrażenie, rozmawiając z wieloma ludźmi, między innymi też rozmawiałem z jedną z bohaterek mojej książki wydanej ponad 20 lat temu, Gorączki latynoamerykańskie, ona ma już ponad 90 lat, Tati Almeida. Więc takie jest wrażenie, jakby ta dyktatura się skończyła, nie wiem, 2, 3, 5, 6 lat temu, a nie już
0: 44 czy 3. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem online i z pewnym przesunięciem czasowym był Artur Domosławski, pisarz, dziennikarz, podróżnik. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ja się żegnam, zostawiając Państwa z jeszcze jednym argentyńskim nagraniem z roku 76. Zespół Invisibile, mówił Jerzy Sosnowski.

0: chiquil.
1: Bienvenidos al Jardín de los Presentes.
2: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać. Pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
3: Minęła 16. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek Warszawa i konwencja partii Nowa Polska.
4: Nas wyróżnia od innych formacji politycznych, że my jesteśmy oparci na wiedzy, doświadczeniu, dokonaniach i wiarygodności. I my zbudujemy nową Polskę, na którą czekają i liczą Polacy.
3: Tak mówił senator Wadim Tyszkiewicz. To on razem z dwoma innymi senatorami z koła Niezależni Samorządni zdecydował się jesienią na założenie partii Nowa Polska. Ugrupowanie już zapowiedziało start w najbliższych wyborach parlamentarnych. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty krytykującego władzę na Kremlu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Jak podali śledczy z Lublina, 36-latkowi grozi dożywocie. Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. To reakcja na trwające od blisko 2 miesięcy protesty i blokady dróg. Zawsze wierzyłem, jako rząd wierzyliśmy, że siła przywódcy nie jest mierzona szybkością, z jaką używa siły, lecz umiejętnością jej unikania. Nadszedł jednak czas, gdy bezczynność przestaje być roztropnością, a staje się nieodpowiedzialnością. Przedstawiciele wielu grup zawodowych w Boliwii protestują przeciwko reformom, które mają być odpowiedzią na kryzys gospodarczy. Stan wyjątkowy pozwoli prezydentowi m.in. na użycie wojsk w celu usunięcia blokad dróg. I jeszcze zmiana dla przedsiębiorców. Od dziś nie muszą już zgłaszać krajowych przewozów odzieży i obuwia do systemu SENT, system elektronicznego nadzoru transportu Krajowej Administracji Skarbowej. Obejmuje teraz tylko przewozy w ramach importu towarów oraz towary kupione na terenie Unii Europejskiej. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Etykieta zastępcza.

Dzień dobry. Mówi Tomasz Giemza, realizuje Kuba Strączyński. Przede wszystkim jestem winien Państwu wyjaśnienia, bo zwykle o tej porze rozpoczyna się audycja, która nazywa się Miło Muzomania, a dziś wyjątkowo etykietę zastępczą poprowadzę ja. Mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyświat.online. I będę starał się Państwa miło muzomanić, ewentualnie miło muzomamić, mógłbym również powiedzieć. Oczywiście nie zrobię tego tak jak Kinga Krasuska, bo tak to tylko ona potrafi, ale będę to robił najlepiej jak potrafię po swojemu i mam nadzieję, że te 2 godziny upłyną nam miło. Zaczęliśmy już od piosenki, którą wykonał malijski muzyk Wie Farka Touré i Julia Easterlin. Ten duet zaśpiewa raz jeszcze, zaśpiewa piosenkę z repertuaru bardzo znanego pieśniopisarza, a jej tytuł to Masters of War.

Pan Diana Rudy, czyli pan Krzysztof w grupie patronów zaproponował, aby dziś w miejsce Miło Muzomani była muzyka miła miluśna. Jak najbardziej możemy się tak umówić, taki właśnie mniej więcej miałem plan. To była oczywiście piosenka z repertuaru Boba Dylana w bardzo nietypowym wykonaniu. Już zapraszam na jutrzejszą audycję Americano, w której będzie można usłyszeć więcej bardzo nietypowych, a nawet wywrotowych aranżacji piosenek tego artysty. Ale skupmy się na wykonawcy, czyli tak jak mówiłem, był to duet Julie Easterlin z Vie Farka Touré. Farka Touré jest synem bardzo znanego malijskiego muzyka, Aliego Farka Touré. Ali Farka Touré bardzo nie chciał, aby jego syn poszedł jego drogą, to znaczy nie chciał, aby wybrał muzykę. Wielu muzyków z tego pokolenia, którzy wcale nie mieli łatwego życia, próbowali wysłać swoje dzieci na uniwersytety, aby te dzieci miały lepsze życie od nich. Ale jednak Vie Farka Touré ojca nie posłuchał, został bardzo cenionym muzykiem i po latach nagrał płytę, na której nieżyjącego już ojca wspomina i wykonuje jego utwory, a ta płyta zatytułowana jest po prostu Ali.

Wiem, że dziś na antenie Radia Nowy Świat była już godzina z muzyką afrykańską, ale my jeszcze chwilę w takich klimatach pozostaniemy. Przenosimy się teraz z Mali do Mozambiku i złapałem się teraz na tym, że nie mam w głowie, czy Mozambik leży na północ, czy może na południe, czy może na inny kierunek świata względem Mali. Ale myślę, że przenosimy się na północ, bo poprzednia piosenka zatytułowana była Sawanna, a ta kolejna nosi tytuł Sahara. Ale mówiłem o Mozambiku, ponieważ zaśpiewa mozambicki artysta i myślę, że słuchacze ze starszego pokolenia mogą się teraz uśmiechnąć, ponieważ jest to Afrik Simon. Jest to artysta, który był bardzo popularny w krajach bloku wschodniego, koncertował w NRD i w Związku Radzieckim. Czy koncertował w Polsce, tego nie wiem. Jeśli Państwo wiedzą, proszę napisać tomasz.giemza@nowyswiat.online. No i chyba wszyscy pamiętają takie przeboje jak Ramaya albo Hafanana, które również w Polsce były popularne, ale Afrik Simon nagrał więcej niż dwie piosenki, dlatego posłuchajmy wspomnianej już Sahary.

Jestem ciekawy, ilu z Państwa pomyślało sobie, aha, Afrique Simone, pamiętam. Można też przypomnieć sobie, jak on niezwykle wywijał na scenie. Afrique Simone był poliglotą. Wiem, że on nieraz śpiewał w Swahili, ale jaki język słyszeliśmy na tym nagraniu, nie wiem. Teraz zaśpiewa piosenkę po hiszpańsku i wczoraj z nadredaktorem, z panem Wojciechem Manem i z Marianem rozmawialiśmy o tak zwanej obciachowości w muzyce i myślę, że to jest numer, który balansuje pomiędzy piosenką obciachową, a po prostu piosenką radosną. Ja bym jednak obstawał, że jest to po prostu piosenka radosna, która bardzo pasuje do tego okresu, ponieważ zbliża się lato, zbliżają się wakacje, a to jest piosenka o podróżowaniu. Mogą Państwo wysłyszeć, o jakich miejscach Afrique Simone śpiewa? Być może ktoś w te właśnie miejsca się wybiera.

Mówiłem, że ta piosenka będzie bardzo radosna. Droga pani Małgorzato, przepraszam, że nazwałem panią starszym pokoleniem, ale proszę zwrócić uwagę, że starsze nie znaczy wcale stare. Opuszczamy już Afrykę, ale zostajemy przy temacie wakacyjnych podróży i przypomniałem sobie piosenkę Rickiego Nelsona pod tytułem Traveling Man, co moglibyśmy przełożyć jako wędrowniczek.

Zapowiedziałem tego artystę jako Ricky Nelson, tymczasem ten utwór pochodzi z płyty Rick is 21, czyli Rick ma 21 lat. No 21 lat to już była dorosłość pełną gębą, dlatego Ricky Nelson zaczął się podpisywać jako Rick i konsekwentnie na kolejnych płytach używał imienia Rick, jakby chciał podkreślić, jak dorosły już jest, ale jednak Ricky tak do niego przylgnęło, że tak już po prostu został zapamiętany. Teraz kolejna piosenka wakacyjna, piosenka pod tytułem Summertime, to jest kompozycja George'a Gershwina i ja już nieraz ją Państwu prezentowałem, ale za każdym razem staram się prezentować ją w innej wersji, a dziś zaśpiewa Big Mama Thornton.

Nasza patronka Hania wysłała mi zdjęcie płyty winylowej Afrika Simona, którego dziś słuchaliśmy, i jakże on jest radosny na tej okładce, uśmiechnięty, w podskoku, z gitarą i w charakterystycznych futrzanych bucikach. A teraz, ponieważ mamy chyba najgorętszy jak na razie dzień w tym roku, wybrałem utwór pod tytułem Hat, Hat, Hat. I wracam do tematu piosenek lekko obciachowych, ponieważ ten temat chodzi mi po głowie od wspomnianej rozmowy z nadredaktorem i Marianem. No, moim zdaniem, nawet jeśli ta piosenka jest lekko obciachowa, to jest idealną piosenką urlopową. Nic tylko włożyć hawajską koszulę, sandały, złapać drinka z palemką i tańczyć.

Hat, hat, hat, śpiewał Buster Poindexter. Pod takim pseudonimem ukrywa się David Johansen. Nieważne, czy występuje jako David Johansen, czy występuje jako Buster Poindexter. Jego głos jest sygnaturą. W ostatnią niedzielę w audycji Americano opowiadałem o serialu Vinyl i on również w tym serialu wystąpił. Został tam odmłodzony i zagrał samego siebie sprzed lat, z lat 70., kiedy był frontmanem zespołu New York Dolls. I ze ścieżki dźwiękowej serialu Vinyl posłuchamy Stranded in the Jungle.

serialu Winyl, który wymyślili Martin Scorsese i Mick Jagger, było mnóstwo fantastycznej muzyki z lat 70. Była też niezwykła wersja Hey Joe. To jest stara piosenka o nieustalonym autorstwie, oczywiście kojarzona przede wszystkim z wersją Jimiego Hendrixa, ale moją ulubioną wersją od czasu, kiedy ten serial obejrzałem, jest ta, którą nagrał Lee Moses.

Bardzo polecam serial Winyl, który był emitowany w roku 2016 i zapewne dalej jest dostępny na jednej z popularnych platform streamingowych. Być może sam go sobie powtórzę. Niestety powstał tylko jeden sezon. I warto go obejrzeć nie tylko dla muzyki, ale za całokształt. A za sprawą tej piosenki, która z tej ścieżki dźwiękowej właśnie pochodzi, odnalazłem składankę Hendrix in Jazz. Powiedziałbym, że to była wersja bardziej soulowa, a nie jazzowa, ale znalazła się również na tej składance. I jak tytuł wskazuje, znalazły się tam piosenki znane z repertuaru Jimiego Hendrixa w bardzo nietypowych aranżacjach. Posłuchajmy, Ida Sand zaśpiewa Manic Depression.

wkradły nam się do programu dygresje. Mieliśmy najpierw dygresję serialową, następnie dygresję hendriksowo-jazzową, ale wracamy do tego, co miało być punktem wspólnym moich wyborów w pierwszej godzinie. I ta piosenka Vana Morrisona, po którą teraz sięgam, ona nosi tytuł Evening in June, czyli czerwcowy wieczór. To, że czerwcowy się zgadza, to, że wieczór nie do końca, bo jeszcze wieczór nie nadszedł, ale nadejdzie niedługo. Letnie wieczory kojarzą mi się z wytchnieniem, ponieważ upał nieco przygasa, słońce dalej świeci, ale świeci już pod mniej dokuczliwym kątem. No i takie wytchnienie można w tej piosence poczuć i mam nadzieję, że Państwo również je poczują, a my słyszymy się w drugiej godzinie po serwisie informacyjnym.

0: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Prezydent Ukrainy odesłał dziś order Orła Białego prezydentowi Polski. Przypomnę, Karol Nawrocki decyzję o odebraniu orderu podjął wczoraj w związku z wcześniejszą decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Tak mówił dziś podczas wizyty na Śląsku.
1: Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
0: W odpowiedzi swoje ordery otrzymane od strony polskiej postanowili zwrócić szef wywiadu wojskowego, ambasador Ukrainy w Polsce i szef ukraińskiej dyplomacji. Do kroku Karola Nawrockiego odnoszą się zagraniczne media, m.in. Politico ocenia go jako obciążenie dla jednego z najważniejszych europejskich sojuszy w wojnie przeciwko Rosji. Z kolei Jerusalem Post podaje, że prawdopodobnie wywoła on poważny kryzys dyplomatyczny. Deutsche Welle oceniło obecne zaostrzenie jako szczególnie zaskakujące. Małopolska. Na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa występują utrudnienia w ruchu pociągów w związku z wypadkiem pociągu na linii Szczecin-Kraków-Przemyśl. Dla pasażerów wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile utrudnienia potrwają, ale na pewno odczują je również podróżujący innymi pociągami w regionie. Brytyjska policja z kolei przekazała nowe informacje w związku ze zderzeniem dwóch pociągów w okolicy Bedford, około 80 km od Londynu. Do tego zdarzenia doszło wczoraj. Wiadomo już, że ofiara śmiertelna to maszynista jednego ze składów. 9 osób rannych jest w stanie krytycznym. Na koniec Poznań. Tam jutro startuje festiwal Malta. Artyści pojawią się nie tylko w salach teatralnych, ale też na ulicach i placach miasta, mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu.
2: Malta zaczęła się nad Jeziorem Maltańskim w 1991 roku. Zaczęła się jako festiwal, który wprowadzał na ulice i do obiegu najbardziej kolorowe, różnorodne, pobudzające spektakle z całego świata i temu jesteśmy wierni. Malta w czasie tego festiwalowego tygodnia jest jedną wielką sceną, w którą zamienia się Poznań. I to w kilkunastu lokalizacjach prezentujemy przeróżne wydarzenia.
0: Festiwal Malta startuje już jutro. Na otwarcie koncert pod dyrekcją Natalii Kukulskiej. Wstęp jest wolny. Wydarzenie potrwa do końca przyszłego tygodnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.

Dzień dobry. Rozpoczynamy drugą godzinę etykiety zastępczej. Przypominam, że Kinga Krasuska i Miło Muzomania powrócą za tydzień. A dziś z przyjemnie zacienionego studia mówi Tomasz Giemza, realizuje Kuba Strączyński. Czekam na wiadomości od Państwa. tomasz.giemza@nowyświat.online. W duecie zaśpiewały dwie panie w kapeluszach z szerokim rondem, Kelsey Walden i Margo Price. Była to piosenka z płyty There's Always a Song, czyli Zawsze masz piosenkę. I to będzie trop, który niebawem podejmiemy, a ja mam taką misję, którą sam na siebie w tym radiu wziąłem, aby oswajać z brzmieniami country słuchaczy Radia Nowy Świat, którzy nie są z tymi brzmieniami jeszcze oswojeni. Mam nadzieję, że udaje mi się wybierać country, powiedziałbym, nienachalne, takie, które może spodobać się szerokiej publiczności. Teraz zaśpiewa Nikki Lane i Highway Queen.

pierwszej godzinie naszego spotkania, jak tylko wspomniałem o urlopowym stroju, o hawajskiej koszuli, sandałach i drinku z palemką, pani Małgorzata napisała, że taki strój to obciach do kwadratu. No więc pani Małgorzato, teraz pora przyodziać się w kowbojski kapelusz, w dżinsy, kraciastą koszulę i buty kowbojki. Kiedy tylko powiedziałem o muzyce country, dostałem bardzo zasadne pytanie, czy będzie Alan Jackson. Nie, nie będzie. Dziś będą wykonawcy młodego pokolenia, tacy jak Zach Bryan.

Summertime Blues, więc piosenka również do dzisiejszej aury dostosowana. Zach Bryan wystąpi raz jeszcze, tym razem w duecie z Johnem Morelandem. To jest piosenka z Memphis w tytule. Ja w tym mieście nigdy nie byłem, ale gdyby zrobić ranking miast, o których powstało najwięcej ładnych piosenek, to myślę, że Memphis byłoby wysoko.

Obiecałem, że podejmiemy trop zawarty w tytule płyty There's Always a Song i zrobimy to razem z Johnem Morelandem, który zaśpiewał w duecie, teraz zaśpiewa sam. Zaśpiewa Nobody Gives a Damn About Song Anymore, czyli że nikt się już nie przejmuje piosenkami. No bo tak jest, poza nami, ludźmi chorymi na muzykę, myślę, że dla znacznej części populacji muzyka to taka tam bagatelka, jakieś piosenki, jakieś festiwale, kolorowe światła, jednym słowem zawracanie głowy. A John Morland śpiewa, że piosenka jest po to, aby wtłoczyć do niej prawdę i to jest główne zadanie pieśniopisarza.

Panie Tomaszu, bardzo dziękuję, bo pozdrowień z Kazachstanu jeszcze nigdy nie dostałem. Cieszę się, że mogę robić tło do spaceru. A idąc tropem piosenek o piosenkach, teraz Wayne Cochran zaśpiewa Songmaker. Hej, panie pieśniopisarzu, napisz mi piosenkę, nie za długą, nie za krótką, taką, w której prostymi słowami opiszesz trafnie to, co gra mi w sercu.

śpiewał i grał Alan Toussaint, a my wracamy do piosenek o piosenkach. John Hyatt zaśpiewa Only the Song Survive, czyli na końcu przetrwa tylko piosenka. Śpiewa, że w naszych życiach zmieniają się ludzie, zmieniają się miejsca, a piosenki, przynajmniej te najlepsze, zostają z nami na zawsze. Ja bym powiedział trochę inaczej. Powiedziałbym, że piosenki są kliszami dla wspomnień i dlatego właśnie słuchanie ulubionych piosenek potrafi dostarczać tyle ciepłej nostalgii.

0: Przed nami Chip Taylor, artysta, który niestety odszedł od nas w tym roku. Prywatnie był bratem aktora Johna Voighta i w swojej piosence zaśpiewa o bohaterach, którzy żyją w utworach muzycznych.
1: There's a soldier there in Belfast who says he will not kill. There's a homeboy up in Harlem who says he's standing still while his friends are dealing drugs and stealing cars. They're gonna stand up. They're gonna stand

W pierwszej godzinie mówiłem o upałach, a tymczasem od pani Jolanty dostałem meldunek pogodowy z Dolnego Śląska. Tam ulewy i burze. Na szczęście w tej godzinie przygotowałem dla państwa piosenki na każdą pogodę. Idziemy cały czas po sznurku. Ja nie obiecuję, że na końcu tego sznurka jest jakiś kłębek, ale idziemy razem z Chipem Taylorem, który wystąpił i wystąpi raz jeszcze, wystąpi gościnnie na płycie brytyjskiego zespołu The Beautiful South. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam i ja zapewniam, że ja rzadko wyrażam się w sposób tak kategoryczny, ale to po prostu z pewnością jest jedna z tych piosenek, o których śmiało mogę to powiedzieć. W tekście jest wiele odniesień, a te słowa są bardzo liryczne, choć odrobinę żartobliwe.

Tę wyjątkową dla mnie piosenkę zespół The Beautiful South umieścił na płycie z coverami. Napisali, że piosenkę tę napisali Bobby Christiansen i Barry Klein z zespołu The Heppelbaums. To miał być mało znany garażowy zespół, a okazało się, że to była mistyfikacja i fani szukali oryginalnego nagrania, szukali pierwowzoru. Ta mistyfikacja była jeszcze przez muzyków The Beautiful South podgrzewana. No, była chyba taką zabawą z publicznością, kiedy jeszcze nie wszystkie informacje można było znaleźć w internecie. Mówiłem o licznych odniesieniach, które w tej piosence były zawarte. Śpiewali między innymi o doku, w którym niegdyś siedział Otis. Chodziło oczywiście o Otisa Reddinga i jeden z jego największych przebojów, który dziś wykona dla nas Sting.

Kto wykonał tę piosenkę piękniej, Sting czy Otis Redding? Na szczęście nie musimy tego rozstrzygać. Ja zawsze powtarzam, że muzyka to nie są zawody sportowe. I nie o to chodzi, kto czy która piosenka jest lepsza. Możemy cieszyć się wszystkimi, ale skoro cały czas się o pana Reddinga ocieramy, to jego głosu w dzisiejszym programie również zabraknąć nie powinno.

Na horyzoncie, a nawet bliżej niż na horyzoncie, powiedziałbym, że tuż za progiem zbliża się już koniec naszego spotkania. Mnie było bardzo miło, mam nadzieję, że Państwu również, a ten utwór, który zaśpiewał Otis Redding, ja poznałem ten utwór jako nastolatek, początkowo w wersji The Rolling Stones. Ja byłem rozkochany w ich twórczości, a oni niegdyś byli rozkochani w twórczości Otisa Reddinga. No i zakończymy, jak pewnie się już Państwo spodziewają, utworem The Rolling Stones, ale na wokalu nie usłyszymy Micka Jaggera, a Keitha Richardsa, który pomimo tego wizerunku rock'n'rollowego rozrabiaki w środku jest człowiekiem o bardzo wrażliwym serduszku, czego dowodzi takimi właśnie piosenkami jak Through and Through. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za wszystkie listy i komentarze w grupie patronów. Do usłyszenia jutro o 14:00 w audycji Americano. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kuba Strączyński.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Iran zamyka cieśninę Ormus dla ruchu statków w związku z izraelskimi atakami na południowy Liban oraz niewywiązywaniem się z zapisów porozumienia. Przypomnę, dziś Izrael przeprowadził kolejną serię ataków niespełna dobę po uzgodnieniu zawieszenia broni między Izraelem a wspierającym Iran Hezbollahem. Irańskie media państwowe podają, że to pierwszy krok w odpowiedzi na naruszenia uzgodnień. Jeżeli ataki Izraela będą kontynuowane, Teheran podejmie kolejne działania. Wołodymyr Zełenski wydał oświadczenie po odebraniu mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Prezydent Polski ogłosił to wczoraj w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA.
2: Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca.
1: Prezydent Ukrainy przekazał dziś, że już odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Przypomnę, Zełenski otrzymał go w 2023. Jak czytamy w jego wpisie na X-ie, wierzyliśmy, że był on przeznaczony dla narodu ukraińskiego i naszej armii, tak właśnie powiedziano w tamtym czasie. Cytuję, jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerarda Schrödera, to my w Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować. Koniec cytatu. Polska jest jednym z krajów z najgorszą jakością powietrza w Unii, ale nowa dyrektywa o jakości powietrza może poprawić naszą sytuację w tej kwestii. Chodzi o Ambient Air Quality Directive. Eksperci apelują o wdrożenie jej możliwie jak najszybciej.
3: Ta dyrektywa zbliża te poziomy zanieczyszczeń do poziomów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia. I tutaj mówię zbliża, dlatego że nie jest to całkowite wprowadzenie właśnie tych rekomendacji poziomów do poziomów WHO. No i w związku z tym teraz Polska ma czas, żeby transponować, wprowadzić tę dyrektywę do polskiego prawa do 11 grudnia 2026 roku.
1: Tłumaczyła na naszej antenie dr Olga Wdowiczak z HIL Polska. Nowe normy jakości powietrza miałyby zacząć obowiązywać do 2030 roku. Nowe, czyli po prostu dla nas dużo zdrowsze. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Przedmowa.
5: Dzień dobry, dobry wieczór w Radiu Nowy Świat. Dziś o tym, że wśród największego zła największe dobro można czynić. I będę się upierała, że książka, którą trzymam w rękach, opowiada właśnie o ludziach, którzy takie dobro czynią. Trzymam w rękach najnowszą książkę Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub, a autor, reportażysta, reporter jest naszym gościem dzisiaj w Radiu Nowy Świat w cyklu Przedmowa. Dzień dobry. To, co Państwo słyszą, to oklaski ze studia w koncert holu Radia Nowy Świat przy ulicy Ostrej 14 w Warszawie, bo muszę dodać, że widzimy się również na YouTubie, nie tylko na antenie Radia Nowy Świat i zachęcamy, żeby nas podglądać właśnie na radiowym YouTubie. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i to jest czas, żeby oddać głos naszemu gościowi. Ali i Lukrecja. To są zwierzęta, które towarzyszą mojej codzienności. Bardzo się cieszę, że ta kotka i ten pies właśnie w mojej codzienności występują. Opowiedz nam proszę o swoich zwierzętach i skąd one się wzięły i skąd zostały uratowane. Wiem, że jedno z tych zwierząt właśnie wzięło się no niejako stąd, skąd wzięła się twoja najnowsza książka.
6: Ja mam bardzo międzynarodowe towarzystwo i musiałbym długo o nim mówić. Przewaga jest grecka, bo mieszkam w Grecji, ale mam też ogniwo indonezyjskie, kropelkę, i ukraińskie ostatnio. Już po napisaniu książki, kiedy Delfiny i Belzebub już były w drukarni, pojechałem do Charkowa, do moich przyjaciół ratowników z Animal Rescue Charkiw. To jest organizacja pozarządowa, która ewakuuje i ocala zwierzęta z okolic frontowych.
5: O której piszesz w tej książce.
6: O której piszę w Belzebubie. I zabrałem stamtąd dróżkę, czyli suczkę z dróżkiwki, którą wcześniej zobaczyłem na filmach, na takim krótkim filmie, bo te organizacje publikują na swoich socialach, ja je dostaję ekstra, żeby też publikować na swoich. Publikują te filmy, żeby pokazać, na czym ta nasza praca polega. Mówię nasza, bo ja tam też jestem wolontariuszem już od jakiegoś czasu. I zobaczyłem, będąc w domu, tę suczkę, która była w opuszczonym domu w Dróżkiwce. Cała Dróżkiwka, to miasto, jest nieopodal strefy śmierci. Cała jest opuszczona. Tam są takie pojedyncze osoby, zwykle starsze kobiety, które ja nazywam w książce sąsiadkami. One są w różnych miejscach Donbasu i Charkowszczyzny, w tych właśnie opuszczonych miastach, miasteczkach i wsiach. Ludzie wyjechali albo zostali zabici. No i pomyślałem sobie, że ta drżąca ze strachu i z wyczerpania suczka powinna dołączyć do mojego stada. A historia jest dramatyczna. To był początek lutego, minus 20 stopni. Na początku myślałem, że podobnie jak wiele psów, ta suczka została porzucona, bo ludzie uciekali przed frontem. Ja w książce oczywiście nie oceniam, nie mówię, co jest dobre i co złe, i tym bardziej nie śmiałbym oceniać ludzi, którzy uciekają, być może w panice, przed ostrzałem. Rozumiem, że najpierw się myśli o dzieciach, czy o swoich wnukach, czy o starych rodzicach, a niekoniecznie o psie czy kocie. Pojechałem po dróżkę, przywiozłem ją. No rzeczywiście miała problem, bo była bardzo straumatyzowana, ale bardzo szybko z powrotem była wesoła. Myślę, że z powrotem, bo zanim to się wszystko stało, to była psem kochanym przez swoją panią. W każdym razie ratownicy weszli do zamkniętego domu, na zewnątrz minus 20 stopni, i dróżka pilnowała swoich martwych szczeniąt, które umarły bądź z mrozu, bądź z głodu. Psy były tam zamknięte około 20 dni. No i opowieść jest taka, że jej opiekunka, jej pani wcale jej nie porzuciła i wygląda na to, że bardzo ją kochała, tylko wyszła na zakupy do jakiegoś ostatniego sklepu, który w Dróżkiwce jeszcze działa, czy działał wtedy, i z tych zakupów już nie wróciła, bo zabił ją odłamek. I po jakimś czasie do moich przyjaciół, ratowników w Charkowie zadzwoniła młoda kobieta, chyba z zagranicy, która powiedziała, że jest wnuczką tej pani i że babcie jakoś tam pochowali, że tak powiem, zdalnie, będąc za granicą. Był pogrzeb, no i jak już wszystkie te sprawy związane z babcią załatwili, to sobie przypomnieli, że tam w środku mogą być zwierzęta. No i rzeczywiście tak było i zgłosili, tam też były koty. No i udało się dróżkę ocalić. Dziś jest, wygląda na to szczęśliwym psem, tyle że cały czas koło nogi i ma duży lęk separacyjny.
5: No i właśnie o takich historiach jest ta książka Delfiny i Belzebub. To jest książka o tym, jakie żniwo zbiera w Ukrainie wojna. Jest to śmierć i okrucieństwo, szczególnie wobec bezbronnych i pozostawionych bardzo często samym sobie na pastwę losu zwierząt przez ludzi, którzy uciekają w popłochu. I nie będziemy oczywiście oceniać takich zachowań, ale przejdziemy sobie do tego w dalszej części rozmowy. Niemniej mam wrażenie, że ta książka, opisując całe to okrucieństwo, na przekór doszukuje się dobra w czasach najokrutniejszych. Mm-hmm. Czy ty masz takie wrażenie, że to dobro właśnie próbujesz wyłowić z tego morza cierpienia?
6: Ja zawsze powtarzałem, pisząc książki o Kambodży, o Bośni, o Rwandzie, o konsekwencjach tamtejszych ludobójstw, że reportaż karmi się czy żywi się złem, że dobro niezauważone przez reporterów, nienazwane, niezapisane, świetnie sobie bez nas poradzi, ale zło niezauważone przez reporterów, nienazwane i nieopisane poradzi sobie jeszcze lepiej. Ale okazuje się, że po pracy w Ukrainie, której nie skończyłem, o czym może powiemy za chwilę, chociaż ta książka już powstała i jest, ja doszedłem do wniosku, że jednak reportaż może się też żywić dobrem. Specjalnie nie musiałem go szukać, aczkolwiek musiałem się postarać o różne rzeczy, żeby mnie dopuszczono do, na przykład do udziału w ewakuacjach zwierząt, bo tam nie chcą reporterów i rozumiem dlaczego.
5: Głównie ze względu na odpowiedzialność.
6: Na odpowiedzialność, na bezpieczeństwo, nie wiadomo jak się taki człowiek z zagranicy, reporter zachowa, jak podleci dron, czy będzie pytał, a co to za dron, a czy nie wyciągnie notesu i nie zacznie notować, zamiast odpowiednio reagować według określonych reguł, które są nam wcześniej przedstawiane. Czy to jest człowiek, który umie sobie zatamować krew, kiedy będzie pod jednym balkonem, a 100 metrów dalej pod innym balkonem się będzie chował kolega albo koleżanka i nie będzie mógł podbiec, żeby go ratować, kiedy będzie krwawił. No więc starałem się o ten udział, o to, żeby mnie dopuścili jeszcze wtedy nie moi koledzy i przyjaciele i przyjaciółki. Trwało to rok. Trwało to rok, aż w końcu zostali przekonani i zabrali mnie na pierwsze ewakuacje, które trwały tydzień i to było najpierw Charkowszczyzna i potem kilka dni w Donbasie. Właśnie z Charkowa jedzie do Donbasu, tam 3-4 godziny. Mianowali mnie właściwie od razu pod pierwszym czy drugim dniu wolontariuszem 12 stróżów, bo o tej organizacji mówię. I no to dobro jest widoczne, jest bardzo czytelne i rzeczywiście jest to książka, której jest to opowieść, której nie trzeba się bać, bo oczywiście jest to opowieść o stracie, o rozpaczy.
5: O śmierci.
6: O śmierci, o umieraniu. Często jest to opowieść o rozpaczy kobiet. Ale jest to też opowieść o sile kobiet, o odwadze kobiet, o tym, że nie tylko walczą żołnierze w okopach, te okopy są takie jak w I wojnie światowej, woda, błoto, zimno, ale też walczą ludzie, którzy są cywilami i którzy nie są na pierwszej linii frontu, tylko są gdzieś dalej. I ratują to, co się da uratować. to życie, które da się uratować. Czyli nie mogę uratować tego żołnierza z okopu. Nie mogę uratować państwa, swojego kraju. Nie mam takiego aparatu, takich narzędzi, ale mogę uratować psa czy kota, niekoniecznie jadąc na front, bo te osoby, które jeżdżą na front, no to jest garstka, to jest kilka, to są dwie większe organizacje, czy właściwie one nie są duże, tylko prężne, czyli Animal Rescue Charkiw i 12 stróżów. I są też mniejsze organizacje, które w jakiś sposób ewakuują zwierzęta z okolic frontowych. I to jest garstka ludzi. Natomiast ten drugi szereg już jest większy. To są weterynarze, właściwie weterynarki, bo weterynarze są, myślę, że już teraz bez wyjątku, ci, którzy zostali w Ukrainie, są zmobilizowani jako medycy bojowi i są na polu walki, czy tuż przy polu walki. Ale są też obok tych weterynarek no, całe grupy ludzi, które opiekują się tymi zwierzętami już przywiezionymi stamtąd. Przygotowują je do adopcji, bo taki jest cel. Lub też dostarczają je do właścicieli, czy opiekunów, którzy są ich opiekunami, okay, ale uciekli i my jesteśmy trochę taką taksówką, która przywozi zwierzęta z frontu. No i jest ten trzeci szereg, czyli my, tacy ludzie jak my, którzy mogą te zwierzęta adoptować, ale też wspomóc leczenie, szczepienie, kastrację tych zwierząt przywożonych z frontu. W każdym razie to jest też rodzaj walki, czy inaczej mówiąc oporu wobec agresora, bo pokazujemy przede wszystkim sobie, Ukraińcy i Ukrainki sobie to pokazują, że nie są bezradni, że nie są bezsilni, że są też inni niż Rosjanie, a trzeba przypomnieć, że Putin często powtarzał i chyba nadal powtarza, że ci Ukraińcy, no to oni tak naprawdę nie są narodem i tak naprawdę ta Ukraina to nigdy nie była krajem, państwem, tylko to jest taka mniejsza Rosja. No więc nie, Ukraińcy pokazują i głęboko są o tym przeświadczeni, doświadczając tej krzywdy codziennie, że nie są tacy jak Rosjanie, są zupełnie z innej gliny ulepieni i to demonstrują na przykład ratując narażeniem własnego życia zwierzęta, nie swoje zwierzęta, cudze zwierzęta. Mówią, my nie strzelamy do waszych cywilów, tak jak wy to robicie, strzelacie do naszych. My nie bombardujemy waszych domów, waszych szkół, waszych przedszkoli i szpitali pediatrycznych, w których leczą się dzieci. My nie gwałcimy waszych kobiet. My z pola walki zabieramy ciała zabitych naszych żołnierzy i rannych naszych też zabieramy z pola walki. Wy tego nie robicie. Wy, słyszymy, swoich dobijacie na polu walki. My nawet ratujemy zwierzęta, które przez was cierpią. Wy jecie psy, bo wam Putin nie dał wystarczająco dość żarcia, żebyście nie byli głodni, kiedy do nas strzelacie i nas zabijacie. My nie jesteśmy tacy jak wy. My jesteśmy inni. My jesteśmy moralni. Oczywiście oni tego nie mówią w ten sposób, ale to jest ten przekaz, ja to tak
5: udowadniają interpretuję. Udowadniają to od 2014 roku,
6: i o tym jest ta opowieść,
5: prawda?
6: Że żyjemy, trwamy w tej wojnie i dotrwamy do zwycięstwa z wysoko podniesioną głową. I mi to szalenie imponuje, mi się to bardzo podoba, jeśli podoba jest dobrym słowem w tym kontekście.
5: Imponuje, ale bardzo.
6: Ale jest to naprawdę postawa, która budzi szacunek i powinna budzić szacunek u wszystkich.
5: Alona Szułenko, biolożka z Centrum Rehabilitacji Nietoperzy w Charkowie, wypowiada piękne zdanie w tej książce. Pozwolę je sobie przeczytać.
6: Bardzo proszę.
5: Ludzie szukają dobra, chcą dobra dotknąć. Nie możesz uratować kraju, nie możesz uratować żołnierza. Ocalasz zwierzęta. To jest to, o czym właśnie przed chwilą między innymi powiedziałeś. No i właśnie ta książka jest opisywana jako książka o zwierzętach, o ratowaniu zwierząt. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ja rozumiem, nie neguję tego, ale tak naprawdę mam wrażenie, że jest to książka o ludziach.
6: To jest książka i o ludziach, i o zwierzętach. Ja najpierw chciałem, żeby to jednak była opowieść z punktu widzenia, czy napisana z perspektywy zwierząt. Ale co to by znaczyło, że ja mam się wcielić i pisać językiem psa? No są takie pewnie nie tylko bajki, czy kota. Można by to zrobić, ale ja stwierdziłem, że nie umiałbym. Oczywiście lubię wyzwania także w pracy, czy może szczególnie w pracy, ale myślałem sobie, no nie, ja jednak ze swoim statkiem rozmawiam w sposób, który z boku wygląda, jakby ktoś posłuchał, na infantylny, czułostkowy, chociaż to nie jest czułostkowość, jest to szczera czułość.
5: Myślę, że każdy, kto ma zwierzęta, rozumie, o czym mówisz.
6: No, ja też jestem niekonsekwentny, moje zwierzęta są rozpuszczone, one są w ogóle lepiej przebadane i lepiej jedzą niż ja, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że nie literatura, także literatura faktu, chociaż coraz mniej lubię ten termin, jak patrzę, co jest na półkach z literaturą faktu. Wolę, tak się umawiamy z kolegami, że będziemy teraz mówić o prozie dokumentalnej.
5: O, wow.
6: Że żadna literatura nie toleruje takiego języka, że pewnie wydawca w ogóle by mi nie przyjął wydawnictwo literackie, które jest fantastycznym wydawnictwem, ale które wydaje tylko, przepraszam, że tak powiem, dobre książki i bardzo dobre książki, jak Państwo wiedzą. W związku z tym stwierdziłem, że jednak zostanę przy tym, co potrafię, czyli opowiem o ludziach. Opowiem o ludziach, których wojenne ścieżki przecinają się z wojennymi ścieżkami zwierząt, bo okazuje się, z czego chyba większość z nas nie zdawała sobie wcześniej sprawy, że w czasie wojny i w czasie poprzednich wojen zwierzęta na pewno cierpiały, ginęły, umierały, zwłaszcza te udomowione zwierzęta z głodu, także przez choroby. Kot, który jest porzucony przez człowieka, jak nie zostanie w odpowiednim terminie zaszczepiony, nawet załóżmy, że sobie potrafi zdobyć pożywienie, bo jest na zewnątrz i jest woda, taki kot bardzo szybko umrze na te wszystkie śmiertelne wirusy, a jak jest zamknięty bez wody, wytrzyma go dużo krócej niż pies, bo go zabije własna niewydolna wątroba. No więc pomyślałem sobie, że nie jest to pierwsza wojna, na której cierpią zwierzęta, ale jest to pierwsza wojna, na której zwierzęta są ratowane w sposób tak systemowy, czyli tak zorganizowany. Na taką skalę. Te dwie organizacje, które już wymieniliśmy, czyli 12 stróżów i Animal Rescue Charków, oni oczywiście ze sobą bardzo ładnie współpracują, czasem jeżdżą na wspólne ewakuacje. Oni, no już jest ponad 5 lat trwa pełnoskalowa inwazja, w tym czasie ewakuowali i ocalili razem około 80 tysięcy psów i kotów. Plus są te mniejsze organizacje i miejsca, jak na przykład w Nikopolu mieszka i pracuje Ołena Woszun, prawniczka, adwokatka, cywilistka, która z chwilą pełnoskalowej inwazji poświęciła się ratowaniu zwierząt i ona zbiera z okolicy, także już tej właśnie bezludnej, opuszczonej psy i koty, pisze o niej w rozdziale Reaktory, bo to jest miejsce, które jest 6 km w prostej linii od Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, która od początku inwazji
5: przejęta przez
6: jest
5: Rosjan.
6: Okupowana. Mhm. I ona też zbiera te zwierzęta z narażeniem życia i je ratuje. I to jest w tej wojnie nowe, znaczy nie w tej wojnie, tylko to jest w ogóle nowe na wojnach. I pomyślałem sobie, że ponieważ jestem psiarzem, mam też swoje relacje z kotami i z taką jedną kotką, ale też z innym kotem, o którym tutaj nie będziemy mówili, ale on jest opisany...
5: Mówisz o Belzebubie?
6: Nie palimy tytułu. W każdym razie...
5: Zostawiam uchylone drzwi.
6: Uchylone drzwi.
5: I nie wchodzę.
6: W każdym razie pomyślałem sobie, że to jest sprawa dla mnie i że ja jestem tą osobą. Reporter musi być trochę megalomański, bo musi być przekonany, że ten temat jest dla niego. I że ten temat zrobi lepiej niż inni koledzy. A inni koledzy zrobią, czy koleżanki, inny temat lepiej. Nie każdy temat jest dla każdego reportera. I pomyślałem sobie, że mam taką przestrzeń. Ja też studentów kiedyś uczyłem, że reporter musi mieć taką pustą, w dobrym tego słowa znaczeniu, przestrzeń w sobie, którą ma otwartą, żeby wpuścić tych ludzi, i okazuje się zwierzęta do tej przestrzeni, i żeby razem z nimi tworzyć tę opowieść. Czasem tej przestrzeni nie ma. Nawet się z boku różnym ludziom, którzy znają moje książki, myślą, o, to jest temat dla Tochmana. Nawet ja czasem myślę, to jest temat dla Tochmana, i sobie myślę, jestem, nie mam przestrzeni. Akurat może to też zależy nie tylko od, no to może zależeć od szeregu czynników, ale na przykład od czasu, że akurat w tym miejscu mojego życia ja nie mam na to przestrzeni, ale tu miałem tę przestrzeń i pomyślałem sobie, że trzeba zadać to pytanie, i ono wisi, unosi się nad całą tą opowieścią. Dlaczego ludzie ratują życie zwierząt, jeszcze żeby ratowali swoje zwierzęta, ale oni ratują nie swoje zwierzęta, z narażeniem własnego życia? Czy to są szaleńcy? No bo jeśli dorosły człowiek jedzie pod strefę śmierci, do tych wyludnionych miast, miasteczek i wsi, nad którymi latają ciągle drony, coraz ich więcej i więcej, no to przecież podejmuje decyzję, że dziś wieczorem może już, znaczy, że dziś może z tej ewakuacji nie wrócić. No i ja pytam, jak to, dlaczego tak jest? Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi.
5: Tak się dzieje w twojej książce, jeden z bohaterów. Jedna matka chowa syna, który z takich przygotowań do ratowania zwierząt, zdaje się, że dowoził karmę.
6: No nie jedna matka w mojej książce chowa syna.
5: Ale jest tak dużą bohaterką, tak, zgoda. Mhm.
6: Jest, no właśnie, bo różni ludzie... No tak się ułożyło, że akurat tutaj chyba nie ma takiej historii, że ktoś zginął z tego powodu, i mam nadzieję, że się nigdy to nie zdarzy, że ktoś zginął z tego powodu, że, tak się jeszcze szybko zastanawiam, ratował zwierzęta. To jest bardzo trudne. Ten udział w ewakuacjach, kiedy jesteśmy naprawdę, patrzymy w oczy śmierci, jest bardzo zbliżający. Ludzie, których znam 2 lata, są naprawdę jednymi z moich najbliższych przyjaciół. Mm-hmm. Ja codziennie, wolę być z tego punktu widzenia, wolę być tam z nimi, bo się wtedy mniej denerwuję, ale wtedy z kolei moi bliscy tutaj się denerwują, no bo ja nie kłamię, mówię, gdzie jadę, niż być tutaj, bo ja wtedy jesteśmy w kontakcie i ja wiem, gdzie oni dzisiaj jadą, w jakie miejsca. Nie bardzo mogę im przeszkadzać, no bo nie chcę być tym reporterem albo jakimś panikarzem, to teraz widzę to zielone światełko, które się, tą diodę zieloną, która pokazuje, o którym ja tu piszę, która pokazuje, że oni są aktywni, no bo oni cały czas korzystają z telefonów, no w którymś momencie trzeba je wyłączyć, ale na chwilę. Jak znikać to zielone światełko, to powinno się za pół godziny pojawić. I no ja nie wierzę w żadne magiczne myślenie, więc mogę to powiedzieć, że cały czas towarzyszy mi taka myśl, że jakbym się spodziewał tej złej wiadomości, że ona któregoś dnia musi przyjść, bo to jest tak niebezpieczne i tak prawdopodobne, jak śmierć, kiedy człowiek jedzie, nie wiem, 250 km na autostradzie. 250 km na godzinę. No, ale z drugiej strony mam nadzieję, no skoro tyle czasu już to robią i udało im się nie zginąć, chociaż kilkakrotnie zostali zaatakowani, tak się złożyło, że ja nie byłem w trakcie tego, kiedy dron uderzył w nasz samochód, czy w nasz punkt stabilizacyjny w Kramatorsku, który jest miastem frontowym, weterynaryjny punkt stabilizacyjny, gdzie weterynarki, nasze koleżanki, udzielają zwierzętom pierwszej pomocy, także pierwszej pomocy chirurgicznej często. musisz mnie powstrzymać, bo ja tak mogę mówić i mówić.
5: Czekam na kropkę.
6: No kropka jest.
5: Dziękuję bardzo. Mówimy o ludziach, więc powiedzmy konkretnie o jednej z twoich bohaterek, bo tak się składa, że ta książka to głównie kobiety. Nie tylko. Ale głównie. I chciałabym cię poprosić o przeczytanie fragmentu. Czy się zgodzisz?
6: Bardzo
5: to jest półtorej, niecałej
6: nie, nie
5: półtorej strony, tak. Zaznaczyłam.
6: Nie zrobię
5: taki wstęp.

0: Oddaję Ci głos.
1: Po 2 tygodniach okupacji rolnicy nie mieli już ziemniaków dla Wiktorywny. Potem nie mieli już pszenicy. Potem nie mieli już nic. Jedziemy do Dymera, rzuciła do Maksa, który jej asystował. Poznała go przy zwalonym drzewie w pierwszym dniu wojny, kiedy z innymi mężczyznami raczył się alkoholem. Zaprzyjaźnili się. Może kupimy tam kaszę, powiedziała, może marchewkę. Dymer to najbliższe miasteczko. Niczego nie kupili, zatrzymali samochód na głuchej od ciszy ulicy, pomiędzy domami, by chwilę pomyśleć, co teraz. Czym jutro nakarmią 3000 zwierząt? Aleksandra Wiktorywna rozpłakała się. I wtedy zdarzył się pierwszy cud. Z któregoś obejścia wyszła kobieta w czerni. Rozejrzała się, podeszła do samochodu, zapytała szeptem prawie, czego tutaj szukają. Jedzenia dla 3000 głodnych zwierząt, odparła Wiktorywna, chociaż na jutro. Kobieta w czerni nie zdziwiła się. Poczekajcie, powiedziała, poczekajcie cierpliwie. I otworzyła czyjąś furtkę, weszła do czyjegoś domu, wróciła. Potem skierowała się do kolejnej niewysokiej bramki, weszła, wróciła. Po kolei wchodziła do sąsiadów, u każdego spędzała kilka chwil, wychodziła i zanim dotarła do furtek na końcu ulicy, z tych pierwszych zaczęli wychodzić ludzie. Potem z następnych. Nieśli makarony, krupy, ryż, cebulę, marchew, kartofle, pudełka z mlekiem. Jedni mniej, inni więcej, aż trudno im było udźwignąć. Co ci ludzie wtedy mówili? Dziś Aleksandra Wiktorywna nie pamięta. Ani jednego ich słowa nie potrafi sobie przypomnieć. Wszystko działo się w ciszy? Ludzie tylko kręcili głowami, że nie chcą pieniędzy. Może to były duchy? Może anioły? Bo kiedy dziś Wiktorywna o tym opowiada, ma wątpliwości, czy to się w ogóle zdarzyło. Dymer jest niewielkim miasteczkiem, a ona nie pamięta, która to była ulica. Nie pamięta twarzy kobiety w czerni. Kim była? Ja jednak doczytam jedno zdanie więcej.
0: Proszę.
1: Niż zaznaczyła mi tu koleżanka. Makaron, krupy, ryż, potwierdza Łarysa Mikołajewna. Cebula, marchew, kartofle i pudełka z mlekiem, przywiezione tamtego dnia przez Wiktorywnę, zdarzyły się naprawdę. Bardzo,
0: bardzo
1: proszę.
0: Dziękuję.
1: Powiedziałem, jeśli mogę,
0: proszę.
1: Odnieść się do tego momentu. Powiedziałem o tej kobiecie w czerni. Trochę liczyłem na tę odpowiedź, którą dostałem. Hannie Kral. Napisałem chyba do pani Hanny, pisząc właśnie ten fragment. I pani Hanna mówi, no jak to? To jest ta kobieta z getta, która była wtedy, była w szarym kostiumie, ale się przebrała. No i się postarzała, no bo minęło trochę lat. Ja odpisuję SMS-ami, teraz odpisuję pani Hannie. Tak myślałem, pani Hanno, że to ona jest. No i wtedy pani Hanna powiedziała, tak, tylko się przebrała. I dziś, kiedy świat się zmienił, akurat tu się zmienia na lepsze, kiedy świat zauważa, że już nie jesteśmy najważniejsi i jedyni na tej planecie, że życie zwierząt także zasługuje na ocalenie i jest tyle samo warte, co życie ludzi, chociaż niektórych ludzi, czy bardzo wielu ludzi będzie ta teza szokować, że dziś ta kobieta z getta, która przyszła do kobiety, która, o ile dobrze pamiętam, siedziała na takim wozie drabiniastym i powiedziała, prawda, że pani z córką nie chce jechać na Umschlagplatz? I ta matka powiedziała, nie chce. A kobieta w szarości wtedy, w szarym kostiumie, powiedziała, to ja pojadę za panią. I zeszła matka z córką z tego wozu drabiniastego i przeżyła. I dzisiaj ta kobieta wyszła nie wiadomo skąd. Pojawiła się... My mamy z panią Hanną pewne podejrzenia, kim była, ale to się trochę kłóci z moim ateizmem, więc nie będę tutaj tego powtarzał.
0: W filmach Kieślowskiego była taka postać nazywana właśnie
2: aniołem, chociaż sam Krzysztof Kieślowski nie lubił nazywać jej tak górnolotnie i

0: Anna Kral, jak wiadomo, przyjaźniła się z Krzysztofem Kieślowskim i z Krzysztofem Piesiewiczem i swoje 3 grosze do tych scenariuszy dorzucała. Właśnie. W każdym razie ta kobieta uznała, że dziś jest czas na to i ona jest powołana do tego, żeby ratować, żeby pomóc ludziom ratować zwierzęta i pojawiła się w sytuacji równie beznadziejnej. Te zwierzęta by na drugi dzień i na trzeci i na czwarty nie dostały jedzenia. One i tak wychudły, ale poza 7 wszystkie ocalały, także dzięki cudom. Był to pierwszy cud, bo zdarzyły się też inne.
1: W książce i w Ukrainie dzieją się cuda, również te dobre, jak mieliśmy okazję posłuchać, a bohaterek, bohaterów również, ale to są głównie kobiety, jest więcej. To między innymi Anastazja Oniłowa, która w pandemii zaczęła zajmować się bezprzytulnymi, jak w Ukrainie mówi się o bezdomnych zwierzętach. To Ołena Woszun, która prowadzi schronisko w Nikopolu, została już tutaj wymieniona. Czy Anna Kurkurina, atletka, rekordzistka świata w trójboju usiłowym, która jest bohaterką filmu Wszystko ma żyć, która zresztą gościła w Radiu Nowy Świat przy okazji krakowskiego festiwalu filmowego, była w Krakowie. Muszę przypomnieć, ta rozmowa jest do odnalezienia, że przed rozmową pani Ania postanowiła udowodnić mi swoją siłę i podrzucała mnie w hotelowym korytarzu kilka razy. Fantastyczna kobieta, która ratuje w Ukrainie zwierzęta.
0: Na pewno
1: zwierzęta.
0: Się nie obrazi, kiedy powiem, że jest to niezła wariatka, ale w Ukrainie bardzo wielu ludzi mówi, my już wszyscy z powodu tej wojny jesteśmy trochę stuknięci. I to jest też o tym opowieść. Ja też już tam, jak siedzę od prawie 3 lat, też już jestem trochę stuknięty, ale to stuknięcie jest reakcją. Któraś z moich bohaterek mówi, a jak można zareagować na wojnę, jeśli nie szaleństwem? Ale to jest szaleństwo, które służy czemuś.
1: Takie jest pozytywne,
0: to,
1: prawda?
0: No tak, ale jest to, jeśli już zostaniemy przy tym słowem, bo jednak uważam, że oni nie robią niczego szalonego, ale oni robią coś, co wygląda na szalone, żeby nie oszaleć. Ale jeśli, ale jest to na pewno jakiś stan nie do końca naturalny i bardzo się boję, co się z tymi moimi przyjaciółmi stanie, kiedy wojna się skończy. I kiedy przyjdzie czas opłakiwania i kiedy wypuszczą z siebie tę adrenalinę, to będzie dla nich trudne. Ale ostatnio wymyśliłem, że nie do końca, bo jak się skończy wojna, czego według po naszej myśli, że będzie to rodzaj, jakiś rodzaj sprawiedliwego pokoju, czyli że Ukraina odzyska, nie wiem czy całe terytorium, ale większość z tego okupowanego terytorium, że jakoś to się dobrze skończy. W sensie dobrze dla kraju, bo dla ludzi różnych, no różnie to będzie, ludzie będą płakać, ludzie do nich dotrą różne straty przede wszystkim, traumy, że ci moi przyjaciele będą mieli jednak pracę do wykonania. Trzeba będzie pojechać za strefę śmierci, gdzie nikt zwierząt z pewnością systemowo nie ocala. Ja nie mówię, że nikt jakiś indywidualnie tego nie robi, ludzie są dobrzy wszędzie i źli i będzie trzeba ratować stamtąd to życie, które przeżyło, więc myślę, że tam będzie jeszcze bardzo dużo pracy i to mnie jakoś tak, to strasznie brzmi w tym kontekście, ale jakoś mnie dobrze nastroiło, że będziemy mieli co robić i że oby jak najszybciej, bo ten czas płaczu, on się musi dokonać, on musi przyjść, żeby ludzie dalej mogli iść do przodu i odbudowywać siebie i swój dobytek po wojnie, aczkolwiek no, są straty, które są nie do odzyskania. Przede wszystkim życie i zdrowie najbliższych. Bardzo dużo ludzi, pierwszy raz na to zwróciłem uwagę, będąc ostatnio w Kijowie, dlatego może, że było ciepło i mężczyźni włożyli krótkie spodnie, shorty i bardzo dużo ludzi jest oprotezowanych. Często są to obydwie nogi. Tylko te protezy są tak nowoczesne, że rzeczywiście w ogóle nie widać, nie kuleją. I być może jak mieli długie spodnie, to tego po prostu nie było widać. Ale teraz to jest szokujące, jak bardzo wielu, no nie mówię, że co druga osoba, ale mam wrażenie, że co 20 ma co najmniej jedną protezę. Myślę, że pojawi się dużo problemów psychicznych, dużo przemocy. To wszystko są naturalne konsekwencje tego, co się dzieje.
1: Tak szczerze mówiąc, to ja nie mogę się doczekać, aż zaczniemy pomagać Ukraińcom po sprawiedliwym pokoju i mam nadzieję, że taki nastanie.
0: Na razie im pomagajmy, póki ta wojna trwa. Uważam, że
1: przyłączam się do
0: powinniśmy,
1: tego apelu.
0: Ja nikogo nie chcę pouczać. Ja powinienem, będę mówił o sobie. Być z Ukrainkami, Ukraińcami tak bardzo, jak to jest możliwe i na wszystkich możliwych płaszczyznach. I z tymi tam, i z tymi, którzy są tutaj. Powinniśmy się nie dawać tej, nie lubię słowa narracja, opowieści polityków, którzy próbują nas skłócić. Powinniśmy robić swoje i tak bardzo mi się podoba ta inicjatywa Sikorek, Fundacji Sikorki na Ukrainie, która zebrała 500 000 złotych na autobusy dla winnicy. I to jest taki gest, który oczywiście jest dużo więcej wart niż te 500 000 złotych, który pokazuje, że jednak potrafimy być solidarni, potrafimy przede wszystkim myśleć. Mhm. Potrafimy myśleć, bo co często nam się zdarza, o czym świadczą media społecznościowe, że nie mamy własnego zdania i ulegamy różnym opowieściom, które zmierzają do tego, żeby nas poróżnić. A to, przepraszam za tę oczywistość, ale okazuje się, że nie dla wszystkich to jest oczywiste. Złe relacje między nami, a Ukraińcami, Ukrainkami i Ukrainą nie służy ani Polsce, nie posłużą ani Polsce, ani Ukrainie, ani Europie. Posłużą jedynie Moskwie. I powinniśmy temu na różnych polach, tam gdzie to jest możliwe, pomagać teraz, a potem także, bo na pewno będą Ukraińcy, Ukrainki potrzebować naszego wsparcia i powinniśmy je dawać.
1: Piękny fragment, piękny. Moim zdaniem celne są to słowa. Cytujesz na stronie 46. Są to słowa Andrija Bondara, pisarza i tłumacza nie tylko tej książki, ale również twoich innych książek na język ukraiński. I chciałabym, żebyś ten fragment również nam przeczytał, jeśli się zgodzisz. 46 strona. To jest właściwie cały krótki rozdział, bo to jest jedna strona, tak?
0: Można, a takich brzydkich słów.
1: Ja tutaj zaczęłam od cytatu właściwie, Człowiekowi Zachodu.
0: To jest cytat Andrija, to nie jest mój tekst.
1: To są dokładnie słowa Andrija Bondara.
0: Człowiekowi Zachodu, zwłaszcza jeśli jest wykształcony i zna opowiadania Turgieniewa o sekretnych zakamarkach subtelnej rosyjskiej duszy, trudno zmierzyć się z rażącym dysonansem. Czy to możliwe, że tak wielka kultura jest zdolna do popełniania takich zbrodni? Niełatwo przyjąć do wiadomości, że naród, który dał światu Nataszę Rostową, Obłomowa i doktora Żywago, może bez krępacji wypróżnić się na starą haftowaną poduszkę w okupowanej wsi na północy obwodu sumskiego, doszczędnie zbombardować Muzeum Chryhoria Skoworody na Charkowszczyźnie albo rozstrzelać grupę jeńców tylko dlatego, że ma na to ochotę. Człowiek Zachodu reaguje więc tak, jak potrafi, kategorycznym zaprzeczeniem oraz irytacją. To ktoś inny. Możecie im opowiadać, że Rosjanie zabijali granatami krowy w obozie Czernichowskim, a podczas okupacji północnej Kijowszczyzny zjedli w Irpieniu Ałabaja. Pierwsze, o co zapytają, to czy przypadkiem nie zrobili tego Czeczeni, Tuwińcy albo Burjaci? A jeśli, nie daj Boże, usłyszą, że to Burjaci, Tuwińcy albo Czeczeni, z ulgą machną ręką.
1: No właśnie, moje pytanie w kontekście tego fragmentu brzmi, czy Oksana Zabuszko, ukraińska pisarka, intelektualistka, ma rację w twierdzeniu, że Rosjanie przez dziesięciolecia usypiali naszą czujność i budowali mit wielkiej Rosji, potęgi, również wśród ludzi kultury, właśnie tą wielką rosyjską literaturą, aby dopuścić do takiej sytuacji, w której my nie wierzymy. My po prostu nie wierzymy, że Rosjanie są do tego zdolni. A jedna z bohaterek pyta wprost, czy psy, koty, krowy też chcą wstąpić do NATO, dlatego je zabijacie?
0: No na pewno się przygotowywali. Na pewno się przygotowywali. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, że wojny nie można rozpocząć, nie mając przygotowanych do tej wojny ludzi, czyli ludzi przygotowanych do zabijania. Jednak sądzę, że zwykli ludzie, jak tutaj sobie siedzimy, nie są tak chętni, żeby zabijać innych ludzi. Gdybym poprosił Państwa tutaj, żebyśmy poszli tam na sąsiednią ulicę, pozabijali trochę ludzi, to by wszyscy Państwo mi odmówili. No ale jeśli politycy, bo zawsze za tym stoją politycy, nie chcę powiedzieć, że wszyscy politycy, tylko ci o takich skłonnościach nas będą nad nami pracować i będą nam przez lata, im więcej tych lat będzie, upłynie, tym efekt będzie lepszy, w sensie będzie więcej zabitych, bo więcej zabitych więcej ludzi zabijemy. Jeśli nam będą wmawiać przez lata w szkole, w telewizji, w internecie teraz, że ci ludzie na sąsiedniej ulicy to nie są tak naprawdę ludzie, tylko to są karaluchy, jak Tutsi w Rwandzie, czy
1: naziści.
0: Wszy, szczury, które roznoszą choroby, jak wiadomo, to jak mówili naziści o Żydach w latach 30., no to co sobie pomyślimy? Pomyślimy sobie, że no tak, no to są takie szkodniki. A co robi szkodnik? No szkodnik szkodzi. Szkodnik właśnie niszczy, szkodnik też właśnie roznosi choroby. A choroba jest czymś takim nie zaraza, jest czymś takim podstępnym, niewidocznym, trudno sobie z nią poradzić. Znaczy nie wiemy, jak sobie z nią poradzić. Choroba może zabić podstępie i z ukrycia. Nie można się przed nią obronić. To o kim wtedy myślimy w pierwszej kolejności? O tych, których najbardziej kochamy, o swoich dzieciach i o swoich wnukach. A co człowiek zrobi, żeby ochronić swoje dziecko?
1: Wszystko.
0: Wszystko. I najpierw, ja o tym najpierw czytałem, nie jest to moja teza, ale i znałem tę prawidłowość z teorii, ale jak pojechałem do Rwandy, gdzie zdokumentowałem książkę dzisiaj i wydałem książkę Dzisiaj narysujemy śmierć, no to usłyszałem to od zwykłych ludzi, którzy zabijali dzieci swoich sąsiadów, znali tych sąsiadów, znali te dzieci i mówili, ja wierzyłem, że czyszczę świat. Że chroniłem swoje dzieci. Czyli ci ludzie w Rwandzie zabijali z pasją. I o to chodzi. I co zrobił Putin? Putin też zdehumanizował Ukraińców, mówiąc przez lata, że w Ukrainie mieszkają naziści. A w Rosji jest wielki kult wielkiej wojny ojczyźnianej. Nazista w rosyjskiej kulturze, świadomości, na pewno też edukacji, to nie jest człowiek. To jest maszyna produkująca śmierć, którą trzeba zatłuc, zlikwidować, zanihilować. No bo jak tego nie zrobimy, to ta maszyna w którymś momencie, co on zresztą powtarzał i powtarza, zacznie działać i zabijać nas tutaj. I dlatego na początku przynajmniej Rosjanie, chociaż tam jest bardzo dużo mniejszości, a teraz jak wiemy są też ludzie z Korei, są ludzie z Afryki, podobno. Ci ludzie wierzyli, że robią dobrze. Pewnie Państwo, może Państwo pamiętają taką rozmowę telefoniczną, czy tam na jakimś komunikatorze przechwyconą przez wywiad ukraiński, na początku pełnoskalowej inwazji. Nie jestem pewny, czy to był żołnierz rosyjski w Buczy, ale na początku pełnoskalowej inwazji, który rozmawiał ze swoją rosyjską żoną, która była gdzieś tam w Rosji, i ona mu mówi, jak on jej tam opowiedział, co robi, to ona do niego powiedziała: no dobrze, jak już musisz gwałcić, to gwałć. Tylko się zabezpieczaj. To rób to, tylko się zabezpieczaj. Była taka głośna rozmowa w polskich mediach, też ona była przytaczana.
1: Była taka rozmowa, ale był też film pod tytułem Przechwycone, film dokumentalny z 2024 roku w reżyserii Mirni... to jest tytuł ukraiński, przepraszam. W reżyserii Oksany Karpowicz. Mhm. Bardzo polecam Państwu jego, na wspomnianym krakowskim festiwalu filmowym widziałam film Przechwycone, właśnie opowiadający o tych przechwyconych rozmowach. Rosyjskich żołnierzy, gdy jeszcze ich nie zagłuszali.
0: I ta kobieta
1: oddaje głos.
0: Mówiła to do męża, no to jest w ogóle, wydaje się, coś no niebywałego, że człowiek może,
1: trudno w to
0: kobieta
1: wierzyć,
0: coś takiego może powiedzieć do swojego męża. Ale to jest właśnie to. To jest wyczyszczony mózg i to jest, ona nie traktowała tej ukraińskiej kobiety, czy kobiet, które jej mąż miał gwałcić, nie traktowała jak ludzi. I to jest to samo. Ona w inny sposób zrobiła, mówiąc te słowa przez ten telefon do męża, jak ta kobieta, teraz ją kojarzę w Rwandzie, która występuje w mojej książce Dzisiaj narysujemy śmierć, która widzi zabite ciało kobiety Tutsi, kobieta Hutu, starsza kobieta Hutu, no już nie chcę tutaj może epatować tym, i podchodzi do tego martwego ciała i je naciska w określonym miejscu tego ciała klapkiem i mówi: kobieta Tutsi to jest tylko to. To jest tylko to. I to jest ta sama sytuacja, jak teraz sobie myślę głośno. Ta rozmowa telefoniczna i tamta scena z Rwandy. Że człowiek w drugim człowieku już nie widzi człowieka i wtedy mu jest łatwiej zabijać.
1: Przerażające jest to, ale nie chcę rozmawiać o polityce, to tak nawiasem mówiąc, że jeden
0: no,
1: z
0: o ludziach
1: polskich...
0: rozmawiamy, to jest bardzo ludzkie. Ludzie mówią, że to, co powiedziałem, jest nieludzkie. To jest bardzo ludzkie.
1: Jeden z polskich polityków przestrzegał nas przed zarazą, którą przynoszą migranci.
0: A, przed różnymi zarazami. Nie jeden nas przestrzegał. Ale, nawet biskup jeden nas przestrzegał.
1: Ale przejdźmy sobie do zwierząt, bo to o nich chcemy też trochę opowiadać, a czas nam się kończy, tak się zdaje. Psy, koty, cytuję, rybki, dwa oswojone wilki, konie, kury, każde życie ma znaczenie. To jest fragment ze strony 15 z samego początku tej książki.
0: Nawet... jest piękny. Ja nie o swoim pisaniu tak mówię, tylko to jest takie piękne, proszę bardzo.
1: To jest takie piękne, ja mogę to powiedzieć o książce. Pojawia się wśród tych wszystkich zwierząt nawet kwestia owadów, bo gdy myślimy o ratowaniu zwierząt, to myślimy sobie głównie o psach i kotach i tego dotyczy, tych zwierząt dotyczy w dużej mierze ta książka, ale do uratowania jest znacznie więcej. Ratowanie nietoperzy niejako przed wojną. Ja bym przed skutkami wojny, w ogóle wojna dotyka tego rodzaju zwierzęta, to jest jedno. Z tytułu dowiadujemy się, że dotyka również delfiny. No i znajdujemy się razem z tobą w pewnym momencie tej książki naprzeciwko Wyspy Węży, nieopodal, Morze Czarne, rzecz jasna. To jest nadmorski park narodowy, zerkam do swoich notatek, Limany Tuzłowskie. No i z obliczeń bohatera, to jest Iwan Rusew, biolog, który w tym parku pracuje, wynika, że wojna zabiła, uwaga, 85 tysięcy delfinów, czyli jedną
0: już
1: piątą
0: więcej
1: populacji, na pewno już więcej, a końca nie widać. Masz doświadczenie w opisywaniu, obserwowaniu skutków wojen. To jest twoja, zdaje się, czwarta książka, która takich skutków dotyczy. Pierwsza, która dotyczy wojny trwającej. Te skutki jeszcze nie jesteśmy w stanie ich określić w całości. Ale czy mając takie doświadczenie, spodziewałeś się takiego wpływu wojny na ekosystem, to ekobójstwo, jak mówi wspomniany bohater, takiego ekobójstwa?
0: Nie. Wydaje mi się, że w ogóle te działania człowieka niszczące przyrodę w trakcie wojny, one przecież zdarzały się wcześniej. No choćby, ja nie znalazłem źródeł, oczywiście domyślam się, że w Hiroszimie i w Nagasaki ucierpiała też natura. Ale nie mamy takich świadectw, które by opowiadały o tym, że na przykład w II wojnie światowej całe ekosystemy zostały zniszczone przez działania wojenne. Tutaj już tak jest. Wysadzenie przez agresora tamy w Nowej Kachowce na początku czerwca 2023 roku, co spowodowało ogromną powódź, zalanie ogromnych terenów uprawnych, ale terenów także dzikich i część Chersonia.
1: Czego skutki też opisujesz?
0: Czego skutki też opisuje i tam też ratowano zwierzęta w tej powodzi. Uważane jest za największą spowodowaną przez człowieka katastrofę po Czarnobylu ekologiczną w Europie, a może i na świecie. Skutki tej katastrofy będą odczuwalne przez lata, ale natura sobie radzi w miejscach, gdzie już nie ma wody, tutaj, gdzie spłynęła woda, rośnie w jakimś zawrotnym tempie las. No ale mnóstwo zwierząt, tysiące zwierząt i domowych, i dzikich zginęło. Nie jest jasna liczba ofiar wśród ludzi, ponieważ ta powódź zalała też tereny okupowane, gdzie ludzie w ogóle nie byli ratowani. No i na pewno nie były ratowane zwierzęta. To wszystko trwa i pierwszy raz mam taką niewygodę, dyskomfort, że ta książka właściwie została napisana, ta opowieść nie jest skończona. No bo ta wojna nie jest skończona. I w poprzednich książkach, i Jakbyś kamień jadła o Bośni, i Dzisiaj narysujmy śmierć o Rwandzie, i Pianie kogutów, płacz psów o Kambodży. To są historie, które ja dokumentowałem po wojnach. Zaraz po wojnie, jak w Bośni, albo prawie pół wieku po ludobójstwie, jak w Kambodży. Czy jak w Rwandzie 15 lat po ludobójstwie. Ta opowieść była w jakiś sposób skończona, no bo to zabijanie się skończyło. Ja oczywiście pisałem o konsekwencjach, że ta opowieść trwa w ludziach, ale tutaj po raz pierwszy mam taką sytuację, że ta opowieść, ta wojna trwa dalej. I w zasadzie, jeśli bym chciał zrobić to tak samo jak poprzednio, to powinienem poczekać na koniec tej wojny, która mam nadzieję nadchodzi. Ale pomyślałem sobie, że ta książka jest mi potrzebna do teraz, bo potrzebna mi jest do pomagania. Bo ja z dużą grupą hojnych, wrażliwych ludzi wszystko o wszystkim piszę, trochę w posłowiu, ale też na swoich socialach. Zbieramy od ponad, no już prawie 3 lata, pieniądze na leczenie zwierząt ewakuowanych z frontu i na żywienie ich, no bo zwierząt chorych i zwierząt po zabiegach operacyjnych nie można karmić trocinami byle z supermarketu. Tylko trzeba karmić najlepszą karmą, jaka jest dostępna, żeby, bo to gwarantuje, sprzyja.
1: Jest elementem leczenia.
0: Jest elementem leczenia. I pomyślałem sobie, ponieważ te moje zbiórki na konto Fundacji Klub Heban, którą założyłem kiedyś, żeby żywić głodne dzieci w Rwandzie, to jest taka sinusoida. Mamy czasem w ciągu 3 dni uda się uzbierać 10 tysięcy złotych, a czasem przez cały tydzień uda się uzbierać 500 złotych. No to pewnie też zależy od tego, jak ja napiszę ten post, czy mi się uda, czy mi się nie uda, czy media społecznościowe go nie schowają gdzieś tak, że jest niewidoczny z powodu tych działających wszystkich algorytmów. No w każdym razie stwierdziłem, że ta książka mi jest potrzebna do pomagania.
1: Chciałam, żebyś na koniec przeczytał właśnie te ostatnie słowa z książki.
0: Szminki. Rozdział nazywa się Szminki. Ratowniczki zawsze muszą być gotowe na śmierć. Żartuje Lala Tarapakina, kiedy o 8 rano tłoczą się we 3 przed jednym małym lustrem. Już zjadły śniadanie, wypiły kawę, śmieją się. Za chwilę czarną nawarą ruszymy na ewakuację. W ciężkich butach, w ziemistych polarach. Jeszcze tylko krem nałożą, jakiś fluid, korektor, cienie, róże, rozświetlacze, puder, tusz na rzęsy. Tubki, słoiczki, pudełka, gąbeczki, pędzelki, pędzle, sztyfty, kredki. Na koniec delikatna szminka. czerwona. Jeśli umierać, to tak.
1: Wojciech Tochman i jego najnowsza książka Delfiny i Belzebub.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: Polecamy się z egzemplarzem katarzyna.oklińska@nowyświat.online. Jeśli ktoś chciałby taki egzemplarz dostać, jest też konkurs Adoptuj Fragment. Wystarczy wybrać konkurs organizowany przez Wydawnictwo Literackie. Wystarczy wybrać fragment, opublikować i można dostać wszystkie książki autora z dedykacją. U nas nie trzeba nic publikować, u nas wystarczy napisać. Jeszcze wymienię wszystkich zaangażowanych w tę audycję. Jan Sokołowski, Tomasz Paziewski, Kuba Ferlin, Ada Calińska-Czaniecka. Bardzo dziękuję również Państwu przy Ostrej 14. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej przedmowie. Wojtku, dziękuję, że przyjechałeś do nas. Do Radia Nowy Świat.
0: Nie bójcie się tej książki. Nie bójcie się tej książki, to jest książka o tym, co jest dobre.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Nowa odpolityczniona Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma zostać formalnie powołana w poniedziałek. Kandydaci zostali już zatwierdzeni przez Rafała Trzaskowskiego, ale brakuje jeszcze wymaganych dokumentów, tak ustalił Polsat News. To odpowiedź na aferę wokół Dawida Kacprzyka, lekarza i do niedawna radnego KO, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień miał ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej dostęp do lekarzy i badań. Pojawiły się doniesienia o tym, że prezydent Warszawy otrzymał już wcześniej sygnały o nieprawidłowościach i nie zareagował. Trzaskowski przekonuje, że nie odczytał wiadomości o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, którą wysłał mu przez komunikator ordynator chirurgii.
4: My nie mamy też instrumentów tutaj w ratuszu, żeby sprawdzać każdą umowę. No, od tego jest zarząd. My możemy przeprowadzać audyt, kontrolę, jak mamy jakiekolwiek sygnały, to to robimy. I tak jak Państwu powiedziałem, wyjaśnimy te kwestie do dna.
3: Po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy kraju. Ta ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Na naszej antenie do sprawy odniósł się profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Wydaje się, że to tylko symboliczny gest, a wywołuje bardzo dużo, bardzo praktycznych konsekwencji. Plus do tego ta wielka konferencja, która nie wiadomo, jak się odbędzie i czy się odbędzie, to jest chyba najgorszy z możliwych momentów, jeśli chodzi o relacje między Polską a Ukrainą.
3: A tak mówiła Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych.
6: Polityka jest o emocjach i o skuteczności. To, co się panu prezydentowi tą decyzją udało, to na pewno podgrzać emocje wobec Ukraińców, wobec Ukrainy jako państwa walczącego z agresorem, które i tak były już mocno podkręcone, nakręcone. Myślę, że nie o taką skuteczność w polityce chodzi.
3: Zełenski przekazał dziś, że już odesłał Order Orła Białego do Polski. Cytuję, jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita, Mussoliniego i Gerarda Schrödera, to my w Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować. Koniec cytatu. Wiceprezydent USA przekazał, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Szwajcarii i oczekują na rozpoczęcie rozmów z delegacją Iranu na temat ostatecznego porozumienia pokojowego. Przypomnę, te rozmowy miały odbyć się wczoraj, jednak zostały odwołane, jak podał Biały Dom. Na drodze stanęły względy logistyczne. Wcześniej, w czwartek, władze Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisały cyfrowo na odległość memorandum do tego porozumienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: 2 plus 2 równa się 5. Logiczne, prawda? Zwłaszcza gdy wsłuchamy się w płytę Hail to the Thief, oczywiście z repertuaru grupy Radiohead. A dlaczego tak dziś zaczynamy? No bo to jest płyta, która złożyła się na przedstawienie, która jest jedną z części składowych przedstawienia Hamlet, Hail to the Thief, spektakl, którego Thom Yorke jest współautorem, właśnie przyjeżdża z Royal Shakespeare Company, gdzie zadebiutował na deskach teatralnych do Londynu na wielotygodniową rezydencję w angielskiej stolicy. No i cóż to jest za przedstawienie? Ja na nim nie byłem oczywiście, natomiast wielokrotnie widziałem Hamleta w różnych wykonaniach oczywiście. Ten spektakl zatem ma być, jak piszą twórcy, jak pisze Guardian, jak piszą różne brytyjskie media, bardzo ciekawym połączeniem Hamleta i właśnie Hail to the Thief. Jak piszą recenzenci, łączy się to w bardzo dojmującą opowieść o moralnym zepsuciu, o ludzkich żądzach, no ale także o tych najważniejszych wyborach, jakich musimy dokonać w życiu. Być albo nie być, wszak może w różnych momentach naszego życia różne rzeczy oznaczać. Dzień dobry.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie. Muzyka odśrodkowa dziś do godziny 20. Proszę Państwa, jak co tydzień. Teraz Love and Tears, utwór numer 2. Ten album ukazał się już w zeszłym tygodniu. No a cóż to za album? Album Love and Tears właśnie, a więc zagramy utwór tytułowy z niego, utwór w obrazku, do którego wideoklipie, do którego oglądać możemy Charlize Theron, Generation. Tak to przedsięwzięcie się nazywa, przedsięwzięcie już od lat łączące muzykę, bardzo rozbudowane, bardzo bogate formy audiowizualne, no i też mające ambicje naprawdę opowiadać ważne rzeczy o świecie i człowieku. Robiące to, mam wrażenie, na granicy, ale nie przekraczające granicy pewnej pompatyczności, pewnego kiczu po prostu, który łatwo byłoby w takiej sytuacji przekroczyć, a przedsięwzięcie to wspólne dzieło Francuza, Serkina, no i innego Francuza, Romana Gavrasa, reżysera oczywiście bardzo znanego, syna jeszcze bardziej znanego reżysera Konstantinosa Gavrasa. No ale ten duet od lat już na nowo definiuje, co to znaczy łączyć obraz i dźwięk. Zresztą tutaj pewnie jeszcze jedno nazwisko wypadałoby dodać, Damiena Jaleta, słynnego choreografa, ale o nim już w kontekście udziału w tej płycie rapera Youngblooda mówiliśmy. A teraz Love and Tears, Generation i Janis. No a co to za Janis? No a to oczywiście Janis Filipakis.

0: No i skoro wspomniane zostało przed chwilą przeze mnie nazwisko Damiena Żaleta, słynnego choreografa, no to w tej sytuacji mamy idealny moment, żeby zagrać najnowszy utwór FKA Twigs. FKA Twigs i Lil Yachty, On Your Mind. Warto powiedzieć, że to jest nagranie powstałe właściwie na finał Buddy High Tour, trasy, z którą odwiedziła także Warszawę. Ciągle pamiętam ten znakomity koncert, ten queerowy karnawał właściwie, który na naszych oczach przetacza się przez scenę. No a ten konkretny utwór pełen wspomnień, także między innymi z tego, co miało stać się występem na ubiegłorocznej Coachelli, ale okazało się, że część zespołu, część ansamblu choreograficznego, performerskiego FKA Twigs po prostu nie mogła dostać się do Stanów Zjednoczonych. W tym roku, w roku 2026, FKA Twigs już na tym festiwalu wraz z zespołem oczywiście pojawić się mogła, no i to był wspaniały koncert. Zapowiedzi. Festiwal Malta.
1: When the sun rises again, there's no more music. Sounds like heaven with a distant kick. The wind sweeps the night dust into the sky. I can't feel my feet because I'm flying high. I was blind, but now I feel the beat. Hidden in the light, surrounded by poetry, I know something has changed deep inside me. It's like a dream that I have to be with someone.

No właśnie, po raz kolejny francuska scena elektroniczna, The Blaze, i na festiwalu Malta usłyszymy DJ set The Blaze, tutaj medley, wersja live z Royal Albert Hall, więc myślę, że podobnych wrażeń można spodziewać się w Poznaniu. No a później już czysta rozrywka, nie udająca niczego więcej, The Blessed Madonna i Jacob Lusk, artysta, którego, przypomnę, można oglądać także na tegorocznej trasie Mobiego, no i także na jego sierpniowym koncercie w Warszawie Jacob Lusk będzie obecny. Mercy to Blessed Madonna. A my wracamy na płytę Generation, proszę Państwa. Dwa być może najlepsze utwory, no moim skromnym przynajmniej. God Hates Space i Heart of Blue przed nami.

God Hates Space i Heart of Blue Generation, te dwa utwory już za nami. No a teraz moja ulubiona rockowa opowieść. Przyznam Państwu szczerze, że nie miałem świadomości tego, co wydarzyło się w 1974 roku w stanie Michigan. Jak wyglądały dwa koncerty, no właściwie dwa koncerty i jeden występ radiowy w tym czasie Iggy'ego Popa i The Stooges. Co się działo? No, działo się bardzo różne rzeczy. Zaczęło się od tego, że The Stooges grali w stanie Michigan w jednej z sal koncertowych. No i... A nie, przepraszam, to nie była sala koncertowa, to było gdzieś na wolnym powietrzu. Koncert openerowy zatem. No i ten koncert upodobali sobie również członkowie pewnego gangu motocyklowego, którzy postanowili, że właśnie tam zorganizują zaślubiny nowych członków.

inicjację nowych członków gangu motocyklowego. A inicjacja miała polegać na tym, że taki nowy adept miał rzucać jajkami na scenę w kierunku muzyków The Stooges, no i także rzucać różne homofobiczne obelgi w stronę artystów, w stronę frontmana, zwłaszcza, który już wtedy, bo to wcale nie jest tak, że Iggy Pop dopiero niedawno bez tej koszulki i bez ubrań całkiem, tylko wtedy już tak robił oczywiście. No więc zaczęło się od obelg. Iggy Pop zareagował na obelgi w swoim stylu, więc zeskoczył ze sceny, no i wyzwał na pojedynek Herszta bandy motocyklowej. Przypłacił to wieloma siniakami. Następnego dnia wystąpił w radiu, też w lokalnym radiu. No i tam właśnie na antenie powiedział, że słuchajcie, jak jesteście prawdziwymi facetami, no to na naszym kolejnym koncercie, który też jutro gramy w Michigan, bądźcie mężczyznami, przyjedźcie i zobaczymy wtedy. No i ten drugi koncert stał się materiałem dla słynnej płyty koncertowej Metallic KO, której fragmentów teraz posłuchamy, płyty stanowiącej, czy też uznawanej za zapis rokowego upadku, zniszczenia, chaosu. W to wszystko jeszcze oczywiście wpisuje się jakość, w jakiej to zostało zarejestrowane, no, po latach zremasterowana, no ale nie remasterujmy chaosu, brudu, garażowości, no i takiej energii, jaka tam była wyczuwalna. Zatem dwa utwory, Heavy Liquid, a później I Got Nothing, The Stooges.

Burzliwe odwiedziny w stanie Michigan za nami. No a jeszcze jedno zaproszenie do Poznania, proszę Państwa, oczywiście w Poznaniu na festiwalu Malta, przed nami także Devendra Banhart, także Benjamin Clementine na przykład, także Beirut. No ale wprawdzie tej artystki nie będzie Michelle Gurewicz, nie usłyszymy First Six Months of Love, ale za to zobaczymy na scenie Magdalenę Cielecką. Magdalena Cielecka, proszę Państwa, wystąpi w takim 24-godzinnym performansie, w którym odegra z setką mężczyzn, wybranych już w specjalnym naborze, scenę z filmu Johna Cassavetesa, scenę rozstania. No i stukrotne powtórzenie tego, no to jest, myślę, że bardzo mocna rzecz. Tak to się zapowiada przynajmniej. Zobaczymy oczywiście, jakie to będzie. Coś o schematach, coś o powtarzalności ludzkich zachowań, coś o tym, na ile autentycznie wypowiadamy pewne rzeczy po czasie i tak dalej, i tak dalej. Znaczeń może być tu mnóstwo. Oczywiście nasuwają się same skojarzenia z Mariną Abramowicz. Zobaczymy. Spektakl na festiwalu Malta. A dlaczego First Six Months of Love, Michelle Gurewicz? A dlatego, że Magdalena Cielecka wykonuje ten utwór podczas spektaklu Elizabeth Costello, spektaklu Nowego Teatru.

First Six Months of Love i Michelle Gurewicz to już prawie na koniec, no bo jeszcze jeden bardzo przyjemny obowiązek po ponad 50 latach do Nowego Jorku, do New York Knicks wraca tytuł NBA. Pokonali w 5 spotkaniach San Antonio Spurs, no i wielka feta w Nowym Jorku trwa właściwie od tej chwili. Raptem w czwartkowe popołudnie odbyła się parada z udziałem nowojorskich koszykarzy, legend tej drużyny także, wielu, wielu artystów, no a artystką, która wręcz musiała pojawić się na scenie, była ona. Alicia Keys wykonała New York State of Mind, no i oczywiście Empire State of Mind. Ten utwór stał się hymnem całej sytuacji, stał się hymnem tego mistrzostwa, hymnem tych finałów. Nie było na scenie akurat Jay-Z, to nie była ta wersja, to była wersja Alicii, natomiast ja postanowiłem akurat nawiązać do innego utworu Alicii Keys. To jest jej ulubiony mój koncert, koncert z 2005 roku, proszę Państwa, nagrany w Brooklyn Academy of Music. I tam z wieloma gośćmi Alicia Keys na scenie się pojawiła, pokazując i swoje zdolności, i swoją muzykalność, i swoją wielką radość śpiewania i bycia na scenie. No ale też pokazała tam nowojorski paszport. Streets of New York to jest utwór, którym dzielę się z Państwem na koniec. Do usłyszenia zatem, a więc najpierw Alicia Keys w wersji poetki spoken word. To są jej słowa, no a później przepiękny utwór Streets of New York. Do usłyszenia, gdziekolwiek Państwo tego słuchają. Jan Niebudek.

0: New York City.
1: Thank you. Feels so appropriate. So, so appropriate. I'm gonna bring out a very special young gentleman who's gonna sing with me a very special song. I wanna bring out Adam Levine of Maroon 5, ladies and gentlemen. Yeah! She's beautiful.
2: I just wanted to say, doesn't she look and sound perfect this evening?
1: Trying to melt my heart. Look at that. Thank you. Well, we're going to sing a beautiful song by the name of Wild Horses. We love this song. Shall we?
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom. Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, 38-latka porażona piorunem. U kobiety doszło do zatrzymania krążenia, trafiła do szpitala. Do tej sytuacji doszło dziś na Dolnym Śląsku, przez który właśnie przechodzi nawałnica. Dla części województwa, okolicy Wałbrzycha, ostrzeżenie przed burzami wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obowiązują tam również alerty trzeciego najwyższego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I nie tylko tam sytuacja jest szczególnie dynamiczna, ale też między innymi w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Dla części tych województw również wydano alarmy trzeciego stopnia IMGW. W całej zachodniej części Polski jest burzowo, w niemal całej Polsce upalnie. Jutro nie będzie lepiej.
5: W niedzielę w całym kraju możliwe są burze, ale właśnie takie najbardziej gwałtowne zjawiska, najintensywniejsze burze z ulewnymi opadami deszczu, porywami wiatru i gradem spodziewane są właśnie tym razem we wschodniej i w centralnej części kraju.
4: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. A teraz o napięciu na linii Włochy-USA. Przypomnę, Donald Trump powiedział w tym tygodniu w wywiadzie, że podczas szczytu G7 we Francji szefowa włoskiego rządu błagała go o wspólne zdjęcie i zrobiło mu się jej żal. Giorgia Meloni odpowiedziała, że jest w szoku, a sytuacja ta jest całkowicie wymyślona. Cytuję, nie wiem, dlaczego prezydent zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. To nie pierwszy raz. To przykre, że nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu, wobec wrogów USA. Dziś prezydent Trump odpowiedział na te słowa. Na platformie Truth Social napisał tak. Teraz, po tym jak USA zbrojnie pokonały, Iran chce się znów zaprzyjaźnić, by podreperować swoje wyniki. Nie dzięki, tak napisał, zaznaczając we wpisie, że Giorgia Meloni odnotowuje obecnie słabe wyniki we Włoszech. Meloni już odpowiedziała, twierdząc, że kierowane przez Trumpa ataki są bezpodstawne. Cytuję, co do mojej popularności, to przyjaźń z tobą na pewno mi nie pomogła, ale też nie zależy od relacji z tobą. Dodała, w każdym razie moja popularność nie jest twoim zmartwieniem. Sugeruję skupić się na swojej. Koniec cytatu. A na koniec jeszcze informacja wydana przez pakistańskie MSZ. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu w celu wdrożenia wstępnego porozumienia pokojowego. Przypomnę, spotkanie miało odbyć się wczoraj, ale zostało odwołane. Wiceprezydent USA przekazał dziś, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Szwajcarii i oczekują na rozpoczęcie rozmów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Dzień dobry, na początek dwie wiadomości, jedna zła i jedna dobra. Zła jest taka, że Michał wciąż wypoczywa, więc się z nim dzisiaj nie usłyszymy, a dobra jest taka, że Michał nadal wypoczywa, czyli wróci do nas, miejmy nadzieję, wypoczęty, ale to wszystko nie ma wpływu na listę, zatem soboty nie odwołujemy.
7: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
6: Oczywiście Michał jest jedyny w swoim rodzaju i nikt tego nie poprowadzi tak jak on, ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ten czas Państwu miło minął. Dzień dobry albo dobry wieczór, raczej dzień dobry. Mamy taką szczęśliwą porę roku wciąż. Jan Janczy, zapraszam na najbliższe 2 godziny. Rafał Lewandowski program realizuje i w takim duecie będziemy się przyglądać razem temu, jak Państwo głosowali. A idzie to mniej więcej tak, bez zmian, tylko 3 pozycje w górę, 11, 3 w dół i tu od razu powiem, że będzie się solidnie działo, ale poproszę jeszcze o chwilę cierpliwości i aż 3 nowe pozycje w 20 mamy w 221 notowaniu i to właśnie od nich, tych nowości, będziemy zaczynać. Na 20 to awans z poczekalni Ezra Collective i zapowiedź ich nowej płyty.

pukali, pukali od spodu i się w końcu dopukali. Taki ładny układ nam się zrobił, bo to trzeci tydzień w zestawie do głosowania, awans o 2 pozycje i jeden pierwszy raz w 20. Awans z 22 na 20 Ezra Collective i to jest zapowiedź ich nadchodzącej płyty. 18 września ukaże się Here Because of Hope. No i jak to można się po nich spodziewać? Trochę muzyki jazzowej, trochę afrobeatu, kalipsa, nawet grime, więc bardzo po brytyjsku we wrześniu się nam zrobi. A na miejscu 19 zrobi się bardzo po polsku i proszę słuchać bardzo, bardzo uważnie, bo Dziwna Wiosna tu odwołuje się do pewnego polskiego nagrania. Ciekaw jestem, czy zgadną Państwo jakiego.

Dziwna wiosna na 19. I jeśli Państwo teraz marszczą czoła, bo nie znają Państwo tego nagrania na przykład, to oczywiście zapomniałem dodać, że to także jest nowość w 20. Tak to się układa. Powiedziałem, że będzie tych nowości parę, trzy dokładnie. Tak, może skromnie akurat w tym wydaniu, dwie mamy za sobą. W takim razie coś nam jeszcze zostało i co to będzie takiego z tego zestawu, który od minionego tygodnia był do Państwa dyspozycji, to się okaże do godziny 22, a kto wie, może nawet do godziny 21. Oczywiście zbyt wiele zdradzać nie będę, ale zdradziłem także trochę już z przyzwyczajenia, że bardzo dużo tych awansów mamy, bo aż 11, co na ogół chyba jednak aż tak bardzo się nie zdarza. No a skoro tak, to stosunkowo często będziemy tutaj o nich wspominać. Mamy dwie nowości za sobą, to miejmy w takim razie pierwszy awans także za sobą. No, taki skromny może, bo to Maja Kleszcz i Cortez i być może Państwo pamiętają, że ostatnio to było miejsce 19, a skoro awans, to dziś 18.

0: Choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: Maja Kleszcz i Cortez, miejsce 18. Zapowiedź nowej płyty Nieklikalność i to jest dobry moment, żeby zastanowić się, co będzie klikalnością albo co będzie klikalne, zatem włączymy sobie taką pauzę na moment. Do notowania wrócimy i tego, jak Państwo głosowali, ale na moment, no bo w końcu to też jest idea listy, trzeba sobie zerknąć na nowości, na nowe propozycje do głosowania. Tych trochę jest, pośród nich ci i bardziej znani, i ci mniej znani, chociaż zależy pewnie kogo zapytać. Pośród tych bardziej znanych za no, umiarkowanie wielką wodą zespół Haircut 100, który powrócił z nową płytą po Bagatela 40 latach i na to nagranie mogą Państwo także głosować.

Za umiarkowanie wielką wodą, czyli na Wyspach Brytyjskich, tworzył i tworzy zespół Haircut 100. Tak się zawahałem, bo oni mieli też wiele przerw od czasu swojego powstania, czyli mniej więcej roku 80, ale wydali w tym roku przed momentem, w piątek, wczoraj, tak dopiero teraz to do mnie doszło, nową płytę. Być może akurat będą mieli Państwo ochotę na nią zagłosować, choć to zespół może aż nie tak bardzo w Polsce znany, w przeciwieństwie do tego pana. Skoro jeśli na przykład właśnie nie Haircut 100, no to Eddie Vedder, bo tego pana chyba wszyscy bardzo dobrze znamy, a dodam jeszcze, że to nagranie, a właściwie zyski z odtworzeń tego nagrania zostaną przekazane na cele charytatywne.

Eddie Vedder i Guitars Over Guns powinienem był powiedzieć, bo to właśnie z podopie, osobami, które znajdują się pod opieką, może tak, tej organizacji programu mentoringowego Eddie Vedder nagrał to nagranie, no i wszystkie zyski wypracowane z emisji sprzedaży tego nagrania zostaną właśnie przekazane Guitars Over Guns, czyli organizacji, która wspiera młodych ludzi, dzieci często w poszukiwaniu swoich pasji, zainteresowań i lepszej przyszłości poprzez muzykę i sztukę, czyli w sposób najlepszy z możliwych, jak wiemy. Eddie Vedder jeszcze nie notowany, ale jeśli zagłosują Państwo na niego tłumnie, to już będzie notowany. Trochę jeszcze tych propozycji dziś dla Państwa będę miała. Tymczasem wracamy do notowania 221 na miejscu 17. Co za zaskoczenie, ponownie ona.

Maja Kleszcz, razy dwa, czyli E.ON, nigdzie się nie wybiera, dziś na miejscu 17 i mało tego, to awans o jedną pozycję, a na 16 bez awansów, bo... Bo to nowość. Misia Furytaki, jak to ładnie określiła i z czym chyba wielu się zgodzi, w szczególności w branży, z pierwszą polską hype woman, czyli Kasią Nosowską. Nie bój się.

Nie bój się, prosto z propozycji do pierwszej dwudziestki, miejsce 16. Misia Furtek z Kasią Nosowską, pierwsza polska hype woman. Kasia Nosowska, dlaczego tak? Dlatego, że bardzo dużo dobrych i ciepłych słów wsparcia, jak mówi Misia Furtek, od niej dostała i zresztą zdaje się, że nie tylko jest to przypadek Misi Furtek. Po polsku nam się zrobiło i bardzo kobieco, to na 15 podtrzymamy to, ale to nie jest mój pomysł, to państwa pomysł, bo państwo tak głosują. Barbara Wrońska, tylko z tobą.

Barbara Wrońska, tylko z tobą od 6 tygodni na liście i chciałbym tu coś jeszcze mądrego dodać, ale nie bardzo mogę, bo to jedno z tych 3 nagrań, które akurat w tym 221 notowaniu pozycji nie zmieniło, w przeciwieństwie do tego, co stało się na miejscu 14. No i ładnie się rozkręcali, rozpędzali, ale nie wystarczyło tej energii na zbyt długo. Po 2 tygodniach żegnamy się z Parplami.

Po 2 tygodniach żegnamy się z Deep Purple, ale proszę się nie martwić, płyta Splat już 3 lipca będzie miała swoją premierę. Kto wie, może coś jeszcze z niej uda się wykroić i Państwu tutaj zaproponować. A skoro o propozycjach mowa, to w tej godzinie jeszcze 2 nowe propozycje do głosowania. Być może, skoro przypadło Państwu na moment, chociaż do gustu to Deep Purple, to też to nowe nagranie od Arab Strap będzie czymś, co Państwa zainteresuje. I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

4 września ukaże się nowa płyta Szkotów z Arab Strap. Half Told Tales będzie zatytułowany ten album, a zapowiadają go między innymi tak, czyli podobnie jak i Purple, nieco hałasują. Jeśli to może dla Państwa za dużo, albo może to nie jest Państwa smak, albo może podoba się Państwu coś innego, to do głosowania poleca się także nowy Krzysztof Zalewski.

Tak, tak, to Krzysztof Zalewski i tak, tak, na którego mogą Państwo głosować. Na razie nie notowany, no ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. A na miejscu 13 wracamy do 221 notowania i sprawdzamy, co słychać. Na 13 Twizzler. Yes.

Twizzler, czyli Cigarettes After Sex, to awans o jedną pozycję i tak już będzie do końca tej pierwszej dziesiątki. Jedna pozycja, ale to nic w porównaniu do tego, co wydarzyło się na miejscu 12. No i to jest taka rzecz, którą wręcz warto odznaczyć, bo to też awans, ale o 5 aż pozycji, co akurat w tym notowaniu się nie zdarza. Paul McCartney i Ringo Starr.

0: koledzy z podwórka, a potem z zespołu, czyli Paul McCartney i Ringo Starr. Awans aż o 5 pozycji, Home to Us dziś na miejscu 12. Te awanse akurat w tym notowaniu takie dosyć symboliczne, aczkolwiek będzie jeden większy, ale to sobie zostawimy na pierwszą dziesiątkę. Nie będę zdradzał, ile pozycji, to wyjaśni się za moment, a tę drugą dziesiątkę zamyka Suzanne Vega, Chambermaid, dziś na 11.
1: I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has stained. Clean crumbs from his type.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Orderu Orła Białego właśnie zrzekli się byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma oraz Wiktor Juszczenko. To po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Polski ogłosił to wczoraj w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Teraz w mediach podnoszone są pytania, czy prezydent Ukrainy przyjedzie w przyszłym tygodniu do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy jego kraju. Zełenski przekazał dziś, że odesłał już odznaczenie prezydentowi Nawrockiemu. Cytuję: wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023, był przeznaczony dla narodu ukraińskiego i naszej armii. Tak wtedy powiedziano. Tak mówił na naszej antenie profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Pewne reakcje strony polskiej nie wzięły się znikąd. Doskonale rozumiemy, co dla polskiej pamięci, dla polskiej tożsamości, polskiej historii znaczy Wołyń, znaczy UPA, i to jest bardzo niedobra wiadomość, że się nie udało polskiej dyplomacji, polskim politykom spowodować, że prezydent Ukrainy zmienił swoją decyzję dotyczącą imienia dla tego pułku. Ja rozumiem, że to jest oczywiście wewnętrzna sprawa Ukrainy.
0: A tak na antenie TVN24 mówił minister finansów Andrzej Domański.
2: Bardzo trudno będzie naszym partnerom właściwie na całym świecie wytłumaczyć w tej chwili, dlaczego w tak wyjątkowym momencie, w momencie, kiedy Ukraina prowadzi wojnę z rosyjskim najeźdźcą, odbierany jest ten order. To bardzo zły moment na taką decyzję.
0: Sprzeczne komunikaty w sprawie cieśniny Ormus. Dowództwo Iranu przekazało, że po atakach Izraela na południowy Liban cieśnina Ormus po raz kolejny została zamknięta. Z kolei dowództwo centralne USA uważa, że ruch przez cieśninę nie został wstrzymany. Przypomnę, dziś Izrael przeprowadził kolejną serię ataków niespełna dobę po uzgodnieniu zawieszenia broni między Izraelem a wspierającym Iran Hezbollahem. Błyska w 5 województwach na zachodzie kraju. W mocy cały czas są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie niegdzie przybrały one najwyższy 3 stopień, między innymi na Dolnym Śląsku. Występują podtopienia. We Wrocławiu zalany został Stadion Olimpijski, w związku z czym nie wiadomo, czy odbędą się planowane tam zawody żużlowego Grand Prix Polski. Podtopiona jest też część ulic. Taka sytuacja panuje również między innymi w Wałbrzychu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pierwsza dziesiątka, czyli żarty się skończyły. 6 pozycji w górę, 2 nagrania w dół i 2 bez zmian.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Rafał Lewandowski, Jan Janczy, jeszcze do godziny 22 z Państwem będziemy i będziemy sobie podglądać i przede wszystkim podsłuchiwać, jak to Państwo głosowali i jak to dzisiejsze notowanie 221 się ułożyło. Wspominałem pod koniec tej pierwszej dwudziestki, a właściwie drugiej dwudziestki, patrząc z tej teraz perspektywy, że trochę wzrostów jest, właściwie najwięcej, bo to 11 aż w całym tym notowaniu, ale na ogół takie niewielkie, choć jest pewien od tej reguły wyjątek. Paul McCartney i Ringo Starr to było 5 pozycji, a U2 to 6 i to jest ten największy wzrost w tym dzisiejszym notowaniu. In Alive, czyli część druga, chyba tak naprawdę można patrzeć, takiego duetu płytowego, który ukazał się w początkach, pierwsza część w początkach tego roku, a druga część w okolicach Świąt Wielkiej Nocy, ale nadal Państwu bardzo to nagranie dobrze gra i chętnie na nie Państwo głosują dziś. U2 na miejscu 10.

Tak sprawdziłem nawet, od 11 tygodni są już z nami YouTube, awans z 16 na 10. Ale te 11 tygodni to wszystko blednie w porównaniu do tego, co dzieje się na miejscu 9, bo to już 43 tygodnie jest z nami ten zespół. A ten rok jest w ogóle wyjątkowo dobry i wdzięczny dla fanów i dla fanek Florence and the Machine. 7 marca zespół grał w Krakowie, a na początku lipca w Gdyni wystąpią na festiwalu Open Air. A poza tym, kto jeszcze? The Cure, oczywiście Nick Cave także, to chyba te nazwiska i zespoły, które najbardziej elektryzują fanów muzyki, no ale poza tym Daria ze Śląska, Kasia Linz także i parę jeszcze innych i zespołów i nazwisk, które także tutaj w Tip Top liście Radio Nowy Świat gościliśmy. No i ten rok jest też dobry z jeszcze jednego powodu dla fanów i fanek Florence and the Machine. Wysoko notowani są w Tip Top liście.

Na początku lipca Florence and the Machine zespół wystąpi w Gdyni na festiwalu Open Air. A co się wydarzy parę dni później? No parę, prawie paręnaście. 10 lipca ukaże się najnowszy album The Rolling Stones, który jest już zapowiadany bardzo mocno przez zespół In the Stars. Dziś w tym notowaniu to pozycja 8, a 10 lipca, tak, to się też pięknie składa, że to są nasze urodziny. Brzeziny na 6 urodziny, będzie i koncert, koktajl urodzinowy, będzie koncert życzeń, no i audycja wyjazdowa Nowy Świat po południu. Więcej szczegółów na naszej stronie, a na razie The Rolling Stones na 8.

In the Stars to awans o jedyną pozycję, miejsce ósme dziś, 10 lipca. Poza tym, że będziemy słuchać pewnie nowej płyty The Rolling Stones, to najpewniej spotkamy się też w Brzezinach pod Łodzią. Brzeziny na szóste urodziny. Na szóstą urodzinę Radia Nowy Świat rozpoczynamy o godzinie 16. To będzie specjalne wydanie audycji Nowy Świat po południu. Będą mogli się Państwo także spotkać z naszymi redaktorami. Program poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Borycki, ale wpadną także do nich już z dobrze poinformowanych źródeł, wiem, Marcin Kedryński, Marek Napierkowski, Zbigniew Zamachowski. A tego ostatniego zobaczą jeszcze Państwo o 20 na letniej scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach. To będzie koncert koktajl urodzinowy, a wraz ze Zbigniewem Maria Zamachowska i Zuzanna Iłęda. Ale to nie jest koniec atrakcji, bo 11 lipca także Państwa do Brzezin zapraszamy od 11. Z tej samej sceny wyjątkowe wydanie koncertu życzeń Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. I jeszcze trochę rzeczy dla Państwa przygotowaliśmy, ale po więcej zapraszamy na nowyświat.online i oczywiście śledzenie naszych mediów społecznościowych. To wielkie wiadomości, nie mam wątpliwości co do tego, a na miejscu siódmym co? Też wielka wiadomość. Tak Państwa podpuszczałem trochę w minionym tygodniu z tym deserterem, mówiąc, że na pewno nie uda się zrobić tak, żeby wolny wybieg przebił ten rekord żółci ponad, no dużo, dużo ponad 100 tygodni. I co się okazuje, nie do końca się chyba zrozumieliśmy, bo po 22 tygodniach, to też niezły wynik, ale jednak po 22 tygodniach z deserterem się żegnamy. Największy spadek w tym notowaniu, wolny wybieg zatem po raz ostatni.

Nie mam pewności, czy dobrze powiedziałem to z tymi tygodniami, ale 22 dokładnie tygodnie Wolny Wybieg był z nami i Deserter. No i dziś w 221 notowaniu się z zespołem żegnamy. No ale proszę się nie obawiać, może Krzysztofie, jeśli słuchasz, to coś tam wydacie jeszcze nowego, żebyśmy mogli dodać? No zobaczymy. Dobra wiadomość natomiast jest taka, to tak na osłodę trochę i na otarcie łez, może miejsce szóste, tym razem to awans o 4 pozycje i Peter Gabriel, na którego nową płytę, nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo czekam i się już cieszę i chyba Państwo całkiem też, bo solidarnie Państwo na Petera Gabriela głosują. Awans z miejsca 10 na 6 o 4 pozycje, 2 tygodnie na liście.

z 10 na 6, czyli niesie go nieźle. Go, czyli Petera Gabriela, Hard Lesson w tym jasnym miksie, bo album OI, który ukaże się gdzieś pod koniec tego roku, to podobnie jak i poprzednik IO, będzie w wersjach dwóch. Właściwie mówiąc precyzyjniej, każde nagranie będzie miało swoje dwie wersje, te Bright Side i Dark Side. Jasną, ciemną, ktoś powie różniącą się detalami, ale no chyba jednak raczej nie. Na razie tak Państwo głosują, a co będzie dalej z Peterem Gabrielem, no to będziemy się orientować, gdy będziemy się znajdować coraz bliżej także premiery tej płyty. Co się stanie w kolejnych notowaniach, jeśli mamy taką sytuację, że wypadają nam tutaj nagrania, o tym mówiłem przed momentem, a proszę się absolutnie nie przejmować. Nowyświat.online, tam w strefie patrona mogą Państwo oddawać swoje głosy i na te nagrania, które już są w zestawie do głosowania, jak i na te, które są nowościami.

Jakie będą losy tego nagrania Personal Hell, zespół Pond, ich nowa płyta, to już w Państwa rękach i głosach. Przypomnę, nowyświat.online, strefa patrona, głosowania na listę, oczywiście tip-top lista i tam mogą Państwo dodać głos na to nagranie albo jakiekolwiek inne, jakie Państwu akurat przypadnie do gustu. A tak się składa, że na miejscu piątym, bo Pond jeszcze nie notowani, jeszcze, no ale zobaczymy jak będzie. Na miejscu piątym właśnie takie nagranie, które akurat kliknęło się parę razy, nawet parę dziesiąt, a może nawet parę set. Nie zdradzając zbytnio kuchni, powiem tylko tyle. Artur Rojek, awans z siódmego na piąte.

0: Nowa płyta Artura Rojka ukaże się jesienią. No, a my zapowiadamy ją w taki sposób gruby, mały, dziś na miejscu 5. To jest awans o 2 pozycje z miejsca 7. I od razu powiem, że na dłuższą chwilę to będzie koniec takich wzrostów, ale powiedzmy, że jeszcze, no zdradzę to, jeszcze jeden w tej 10 się taki znajdzie. A na razie bez zmian, czyli nasi goście z tego tygodnia, Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. Kochana córeczko z Łącznogi, dziś na miejscu 4.
1: Kochana córeczko,

0: ciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydem.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.

Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz dziś na miejscu czwartym i tu zmian nie ma, podobnie jak i nie ma zmian na podium, a przynajmniej na początku tego podium, czyli na miejscu trzecim, bo jak to będzie dalej, to się okaże. WW i Daria ze Śląska na moment miejsce trzecie bez zmian.

0: WW i Daria ze Śląska na moment, wcale nie tak na moment tutaj w liście się znaleźli, bo to już 14 tygodni, kiedy to z nami są dziś na miejscu trzecim i tu bez zmian, ale na miejscu drugim pewna mała zmiana, może taka kosmetyczna, ale jednak coś się dzieje. Fish, MAD, Tworzywo, miejsce drugie dziś.
1: Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Zmiana, można powiedzieć, kosmetyczna, bo dwójka zamieniła się z jedynką, a jedynka z dwójką. Fiszem Adę tworzyło 6 minut mądrości na miejscu drugim. To w takim razie na pierwszym co? Wrócił maestro Piotr Bukartyk, Tour de Slezak na pierwszym. Pięknie Państwu dziękujemy. Rafał Lewandowski, Jan Janczy. Dobrej nocy.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnazdko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Przez Polskę przechodzi front, któremu towarzyszą silne burze. Mieszkańcy całego kraju otrzymali alert RCB. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Dolnym Śląsku, szczególnie w okolicach Wrocławia, Wałbrzycha i Kotliny Kłodzkiej. Burzom towarzyszą opady gradu. W całej Polsce obowiązują również alerty IMGW przed upałem i taka pogoda będzie nam towarzyszyć również jutro. Synoptycy ostrzegają, że to połączenie wysokiej temperatury z wilgotnym powietrzem może wpływać na nasze samopoczucie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Szczególnie dla tych osób starszych, dla dzieci, czy też osób, które w jakiś sposób nie mogą same o swoje potrzeby zadbać, no to jest taki też duży skok tej temperatury, nie? I ta wysoka wilgotność też to powoduje, że to uczucie takiej parności, duszności, no to będzie narastało, bo te zasoby tej wody w powietrzu są bardzo duże.
1: Funkcjonariusze policji przeprowadzili przeszukania kilku lokalizacji na terenie całego kraju. Chodzi o działania członków prawicowej grupy Bronimy Polskiej Granicy. Mieli oni prowadzić samozwańcze patrole w strojach przypominających mundury i legitymować obcokrajowców na dworcu centralnym w Warszawie. Jak napisał w internecie szef MSWiA Marcin Kierwiński, próby podszywania się pod funkcjonariuszy spotkają się ze zdecydowaną reakcją państwa. Zajrzyjmy do kalendarza. Dziś, czyli 20 czerwca, przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Dzień, który przypomina o losach prawie 118 milionów ludzi zmuszonych do ucieczki z domów.
3: Ponad połowa uchodźców to są ludzie, którzy pozostają w granicach swojego państwa, są tak zwanymi uchodźcami wewnętrznymi. Takich osób mamy miliony, chociażby za naszą wschodnią granicą. Mamy ich miliony w krajach takich jak Syria, jak Palestyna. Chociaż oczywiście z każdego z tych krajów ludzie też uciekają poza granice swojego kraju, zwykle uciekają jak najbliżej tego domu, to znaczy do kraju sąsiada. Większość z nich marzyła o powrocie do domu. Powrót do domu, powrót do dawnych relacji, do rodziny, do życia, które mieli wcześniej.
1: Mówił Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. A na koniec Houston. Bez większych problemów okazało się dla Holendrów dzisiejsze starcie. W meczu ze Szwedami Holendrzy wygrali 5-1. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz Niemiec z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Później w nocy Ekwador zmierzy się z Curaçao. Wczesnym rankiem rozpocznie się starcie Tunezja-Japonia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Paweł Orlikowski z tej strony. Jest to 276. domówka. Właśnie wystartowała Into the Vice na samym początku. Nadmienię tylko, że audycję realizuje Rafał Lewandowski. Rzecz jasna. Fellini Fellin lub z francuska Fellini Filon. Jeśli chodzi o to otwarcie, Into the Vice to jest najnowszy singiel wydany 29 maja, ale w domówce go jeszcze nie było. Fellini Filon. Jakoś tak mi łatwiej spolszczać to. Od razu na wstępie tylko powiem, podobno jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. Ja dzisiaj w nogach mam ponad 200 km na rowerze szosowym, więc ta koncentracja, łączenie kropek mogą być nieco zaburzone. Mam więcej w nogach niż w głowie, więc proszę mi wybaczyć jakieś ewentualne zająknięcia. Ale im dalej w dzień, a właściwie w wieczór, w noc, tym gorzej. Dobrze, Into the Vice to jest ten singiel, który wybrzmiał, ale jak dobrze nam już tak poszło słuchanie Fellini Filona, to wróćmy do tego, co ja uwielbiam. W 2017 roku pojawił się singiel Come to the Fore. No, to on przed nami.

Come to the Fore, Fellini, Fillon. To już wybrzmiało. Teraz Peter Dallas oraz Sara Rebecca. Album Last Call for Dallas, 2023 rok. Nie wiem, co państwo, jakie miasta uwielbiają nocą. Właściwie każde jest fajne, jeśli jest taka letnia, nocna pora, dobry nastrój, to wydaje mi się, że wszędzie można się niekoniecznie dobrze bawić, ale po prostu dobrze czuć. LA Into the Night, Peter Dallas i Sara Rebecca, posłuchajmy.

Peter Dallas, Sarah Rebecca, LA Into the Night już wybrzmiało, no to teraz? Teraz będzie Klap Kuru. Klap Kuru to rzecz jasna pseudonim, stoi za nim niejaki Laurie Erskine z Londynu, producent muzyczny. No i on wydał swój singiel, znaczy inaczej, na albumie Before the World pojawił się taki utwór, to album z 2024 roku, więc na chwilę od nowości raz jeszcze odchodzimy. Gone Like a Flower, posłuchajmy.

Gone Like a Flower, Club Kuru, to już wybrzmiało, a teraz Yellow House. Yellow House, no to jest oczywiście muzyk, który już tutaj gościł wiele razy, jeśli chodzi o domówkę, a tak naprawdę za tym pseudonimem Yellow House kryje się Emil Van Dango. No i ten jego taki dość głośny album to Psalms of Yellow House i on też często w domówkach się pojawiał. No więc teraz on właśnie z tym albumem, też z 2024 roku, ale tym razem stawiam na utwór, którego chyba jeszcze Państwu nie prezentowałem. Trouble Always Finds Me.

Trouble always finds me. Kłopoty zawsze mnie znajdą. No, są tacy ludzie, nie ukrywam, mogę to z autopsji powiedzieć, którzy mają łatwość tego, by kłopoty ich odnajdowały, ale nie wiem, no, każdy może w komentarzach dać znać, po jakiej jest stronie barykady. Czy tych, którzy jakoś tak łatwo, gładko i przyjemnie, czy po tych, których zawsze gdzieś tam jakieś kłopoty odnajdą. No, to też często człowiek się sam o takie prosi, ale zostawmy z boku. Yellow House i Trouble Always Finds Me to już wybrzmiało, no to teraz przechodzimy do nowości. 4 czerwca tego roku to najnowszy singiel od The Hatchfest Collective. Przede wszystkim za tym projektem stoi Ben Hutchinson, ale zaprasza też przyjaciół, którzy zajmują się graniem, śpiewaniem i oni przerabiają utwory, które już kiedyś gdzieś tam wybrzmiały, no tak w skrócie, bo dziś obiecałem za dużo nie mówić, co wyjdzie wszystkim na dobre. The Hatchfest Collective i Lost Boys przed nami.

Lost Boys i The Hatchfest Collective, to już wybrzmiało. No to teraz Blue Foundation. Jeśli chodzi o Blue Foundation, jest to duński elektro dream popowy duet założony w 1999 roku. Od 2010 to przede wszystkim Tobias Wilner oraz Bo Randa, jeśli chodzi o twórczość. A tu dziś sięgam po najnowszy utwór, który pojawił się na albumie Close to the Knife, 22 maja 2026 roku. Oczywiście lubię tę datę, bo to wiąże się z moimi urodzinami, ale jak Państwo się przekonają, 22 maja dość sporo utworów z tego dnia akurat ostatnio się pojawiło, czy to albumów, czy singli, które do domówek trafiają. Tym razem trafia utwór God Machine.

God Machine i Blue Foundation już za nami. No to co teraz? Afar oraz Acid Pauli. Afar to jest duet. Duet taki, no trochę psychodeliczny, ale tu będziemy mieli przerobienie tego utworu przez Acida Pauliego, który wziął na warsztat utwór Mom Body Eyes. No i 25 maja tego roku Acid Pauli Relap utworu Moon Body Eyes od Afar. Posłuchajmy.

Afraid It Polly, Moon Body Eyes już wybrzmiało. A teraz Chanel Salinger. To dopiero taki projekt, który się pojawia. 2025 rok, pierwszy singiel, a teraz ten najnowszy. To jest 3 czerwca tego roku, także bardzo świeżo Chanel Salinger z utworem January's Boxes. Ja specjalnie dużo o niej powiedzieć Państwu nie mogę, poza tym, co można przeczytać gdzieś w notce biograficznej, że no tutaj to są kompozycje, które nawiązują do dream popu, ale również wpływów lat 90. No jeszcze wiele więcej tam inspiracji się pojawia. Posłuchajmy w takim razie utworu January's Boxes.

Chanel Salinger i January's Boxes już za nami, a teraz Aimee Simone, który sam, jak to pisze, gra post-pop. Francuski producent, piosenkarz, autor tekstów, urodził się w Paryżu, ale jego rodzina pochodzi z Norwegii. To w takim razie posłuchajmy utworu od Aimee'ego Simona, który został wydany, uwaga, 22 maja tego roku. Mówiłem, że 22 maja obrodziło w fajne granie. Northwind, posłuchajmy.

Northwind i Amy Simon, to już za nami. A co teraz? 29 maja tego roku pojawił się album Dark Star. Stoi za nim Ari niejaka. Ari, producentka, artystka, ogólnie tak można powiedzieć w skrócie, bo co tutaj się dużo rozwijać. Dobra, szanowni państwo, Long Way Down. No to utwór, który właśnie na albumie Dark Star się pojawił. Na tym albumie pojawiło się 13 utworów. Album ma niespełna 50 minut, 48 ściślej mówiąc. No i właśnie posłuchajmy jednego z utworów Long Way Down.

Ari, Long Way Down już za nami. No to teraz do końca pierwszej części naszego spotkania, a jeszcze aż 3 utwory do niej zostały. Najpierw, no i to będą takie wspomnieniówki, bo warto czasami sięgać po utwory, które już kiedyś wybrzmiewały. Jak na przykład 200 domówek temu, Dion, z utworem Hardcore.

to ta zupełnie nowa odsłona Dillon, taka inna zdecydowanie, bo to ten album Sabotaż tam się pojawił, ale wcześniej jako singiel po prostu hardcore. Fajne jest to wydanie. Uwielbiam ją zarówno z tego 1335, jak i właśnie, i tam wtedy na przykład Contact Us, jak i właśnie tego hardcore na przykład, jak Chameleon muzycznie pięknie się przeobraża. No dobrze, to była Dillon i Hardcore. Posłuchajmy teraz z kolei Camel Power Club. Rzecz jasna duetu Leo i Lia. Fantastyczni oni są. No i wracam do albumu Sputnik 2, 2019 rok. No i tam fantastyczny oboe. Camel Power Club już za nami. No to domykamy pierwszą część naszego spotkania utworem, który również wybrzmiewał ostatnio 200, no nie, no trochę później też go grałem, bez przesady. Jakiś tam 100, niespełna 40 domówek temu chyba, no ale 200 domówek temu też. Run Forest i Agathy. Tak, kończymy pierwszą część.

To ta zupełnie nowa odsłona Dino, taka inna zdecydowanie, bo to ten album Sabotaż tam się pojawił, ale wcześniej jako singiel po prostu hardcore. Fajne jest to wydanie. Uwielbiam ją zarówno z tego 1335, jak i właśnie, i tam wtedy na przykład Contact Us, jak i właśnie tego hardcore na przykład. Jak Chameleon muzycznie pięknie się przeobraża. No dobrze, to była Dylan i Hardcore. Posłuchajmy teraz z kolei Camel Power Club. Rzecz jasna, duetu Leo i Lia. Fantastycznie oni są. No i wracam do albumu Sputnik 2, 2019 rok. No i tam fantastyczny oboe. Camel Power Club już za nami. No to domykamy pierwszą część naszego spotkania utworem, który również wybrzmiewał ostatnio 200, no nie, no trochę później też go grałem, bez przesady. Jakiś tam 100, niespełna 40 domówek temu chyba, no ale 200 domówek temu też. Run Forest i Agathy. Tak, kończymy pierwszą część.

Skoro Runforest i Agathy nam zamknął pierwszą część, no to co mogło nam ją otworzyć? Coś mocnego. Tops i Anything. Chociaż z tymi Topsami to jest tak, a byłem na koncercie, że... Znaczy tak, na koncercie na żywo, no w takim kameralnym klubie tu w Warszawie, taki był to średni koncert, szczerze mówiąc. To Anything to jest taki w ogóle najmocniejszy chyba ich utwór. Nie jedyny, który mi się podoba, ale wtedy na żywo jakoś tak bez pomysłu, jakby tak to na co najlepsze już za nimi i potem tak trochę tych nowych utworów nie rozumiem, ale zobaczymy jak się będą rozwijali, nie narzekajmy. To Anything jest cudowne i fantastyczne. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, audycję realizuje Rafał Lewandowski, to jest druga część 276 domówki, a przed nami z albumu Forget, Rysy, ale razem z Rysami Justyna Święc, Starling.

No, mówiłem, że w drugiej części będzie nieco bardziej emocjonalnie. No to zaczynamy. Bo rysy Justyna Święcy, Sterling i Anything Out Topsów to był tylko przedsmak teraz Rajex i Hold Me Love.

Rajek i Hold Me Love trafiło na album Dawn w 2016 roku. Dobra, zdradzę, to nie ostatni raz, kiedy do tego albumu dzisiaj jeszcze zaglądam, ale teraz Fife i Iskra Strings z albumu Interiority 2022 rok, a tam taki utwór jak Ego System.

Ego System od Five Iskry Strings już za nami, no to czym można teraz uzupełnić tę domówkę? Czymś, co było 100 domówek temu. Son i Oblivion.

Oblivion i Son. W 2024 roku wydał ten singiel, dokładnie w lipcu 2024, także chwila, moment, za miesiąc będą 2 lata. Fantastyczny to singiel. Ale teraz zaglądam do albumu Anagnorisis od Asafa Avidana. Tu sobie już trochę języka połamałem, ale dobra, Lost Horse przed nami.

Asa Fawidani Lost Horse to też w ramach przypomnienia było, ale nie wiem ile. Mniej niż 100 domówek temu to będzie ze 89, no coś takiego między 80 a 90. Dobra, nie będę teraz już dokładnie sprawdzał i wyliczał, bo przed nami Helmut z albumu Our Walls z 2017 roku i to też w ramach kartki z kalendarza muzycznej Cleanse Me.

Living Fields pojawiło się na albumie Living Fields i był to 30 marca 2015 roku, gdy album się ukazał. Portico, John McCleary, Living Fields już za nami. Teraz album Tarifa, 2023 rok. Skoro Tarifa, to Blanco White. On ostatnio nawet był w domówce 275, a to akurat na chwilę szybko sprawdzę. No dobra, nieważne. Może jednak to nie było w ostatniej domówce. No ale bym był z tymi nowszymi utworami. Mniejsza o większość, jak to mawiają staropolanie. Blanco White wraca tu właśnie z albumu Tarifa z utworem Silver.

Silver Beaches, to tu zawsze się Rafał uśmiecha, plaże Beaches, pewnie z akcentowaniem może być u mnie różnie, Silver Beaches i Blanco White, album Tarifa. I to wybrzmiało, a teraz Bianca Martin, ona bywała w domówkach, bywała i to był co? Ostatnie okresy... początek tego roku, wrzesień 2023, no bywała w domówkach zdecydowanie. Teraz wraca, no i wraca z swoim, czy to jest najnowszy singiel, jak to na to patrzeć, bo to jest 2025 rok, no jak może być najnowszy, skoro, no i mówiłem Państwu, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach i ja mam te ponad 200 km w nogach i od razu mi się styki, jakieś zwarcia na linii mózg, język. W 2026 grałem z nowszymi singlami, ale wracam do utworu z 2025 roku, a Państwu go jeszcze nigdy nie prezentowałem. Born to Fly.

Rajek Sweat. To był przedostatni utwór dzisiejszej domówki, 276. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to spotkanie. Nazywam się Paweł Ordikowski. Audycję realizował Rafał Lewandowski. Oczywiście zapraszam za tydzień o stałej porze. O 22 startujemy, o której kończymy, to się okaże. Jak co sobotę. No ale muszę zostawić Państwa z jakimiś mocnymi dźwiękami, dobrym uderzeniem takim na dobranoc. Uderzeniem w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja tutaj nie chcę nikogo uderzać generalnie, ale dotykać, o, z takim dotykiem muzycznym Państwa zostawiam. Wspaniałej niedzieli życzę, wspaniałego tygodnia, do usłyszenia, a na dobranoc Sony The Will.